0: CSK Rock Warszawa. Historia Kościoła.
1: Witam Państwa serdecznie. Marcin Bąk, obrazy z historii Kościoła. Dzisiaj wycieczka do epoki średniowiecza. Znowu mamy świętego, a tak naprawdę świętą. Świętą Ritę. Zmierzymy się znów z epoką, o której Państwo już wiedzą, jest moją ulubioną epoką, czyli średniowieczem, zwanym, nie wiedzieć dlaczego, mrocznym średniowieczem. Przewodniczką naszą po tych bynajmniej nie mrocznych, choć niekiedy mocno zawikłanych sprawach, będzie pani Małgorzata Bilska, publicystka, ale także autorka książek, w tym również książki Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. Witam.
2: Witam serdecznie. Witam Państwa.
1: Zanim zaczniemy już o samej Ricie rozmawiać, pytanie bezpośrednio do Pani. Zajmuje się Pani różnymi aspektami Kościoła, także przeszłości Kościoła, historii tego Kościoła i świętymi również. Czy w przypadku świętej Rity i pracy z tą postacią, z tą świętą, było coś wyjątkowego, co Panią skłoniło do właśnie tej świętej, jakieś niesamowite wydarzenie, cudowny znak, czy też po prostu, no cóż, jedna z wielu świętych, a mało to było w średniowieczu świętych?
2: Zacznę nietypowo, bo czuję się zobligowana, ale powiem tak. Po pierwsze, trochę pana rozczaruję, bo nie było żadnych nadzwyczajnych wydarzeń. Pomysł na książkę jest dość banalny, ponieważ wyszedł od wydawnictwa. Wydało tą książkę wydawnictwo Wam. Zaraz powiem dokładnie, jak to się zaczęło. Natomiast niebanalny jest tytuł, bo wbrew pozorom, tytułem nie jest Święta Rita, patronka spraw trudnych i beznadziejnych. To też jest pomysł wydawnictwa, że to jest podtytuł, żeby jednak taka informacja była, że patronuje sprawą trudnym, beznadziejnym. Natomiast tytuł główny właściwie jest Święta Rita, kochaj i walcz. I to kochaj i walcz to jest bardzo znamienny tytuł. On zawiera pewne hipotezy na temat Świętej Rity, można powiedzieć. Ja tam w książce odkłamuję trochę

0: Natomiast pomysł na książkę wziął się stąd. Jest dosyć to się zwyczajnie zaczęło, chociaż może trochę niezwyczajnie, bo współpracowałam przez 2 lata z portalem deon.pl, który też jest własnością WAM-u. I tam moim redaktorem na portalu deon.pl był ojciec Dariusz Piórkowski, jezuita, zresztą znakomity redaktor. Dużo się przy nim nauczyłam. Obecnie jest już dyrektorem głównym WAM-u. Wtedy po prostu redagował teksty moje. No i kiedyś wymyślił, że ponieważ jest w Krakowie Kościół Augustianów, oblegany 22 maja, to jest takie główne centrum kultu, o czym ja też nie za dobrze wiedziałam, to zapytał, byłam wtedy w Warszawie zresztą, to pamiętam, odebrałam od niego maila, czy mam ochotę zrobić reportaż z tego święta Świętej Lity, bo tam podobno straszne tłumy przychodzą, żeby zobaczyć, co tam się dzieje. Działam bardzo chętnie, poszłam, no i rzeczywiście ciekawy materiał, ja tam poznajdywałam, znaczy sama dla siebie odkryłam ten kult Świętej Lity. Ale też zanim zrobiłam reportaż, jest jeszcze jedna ciekawostka, bo wtedy rozmawiałam z innym wydawnictwem w sprawie zupełnie innej książki, był taki pomysł na pewien wywiad rzekę, w końcu nic z tego nie wyszło, ale już wychodziłam, kiedy dyrektor wydawnictwa tego innego katolickiego tak rzucił nagle w przelocie, mówi, a może by coś o Świętej Ricie? Ja mówię, ojej, ja właściwie w ogóle nie wiem, co to za święta. W ciągu 3 dni mam pomysł na reportaż, tu książkę. No i zaczęło to intrygować, bo ja takie przypadki nieprzypadkowe od razu gdzieś tam uszy nastawiam jak królik. Reportaż wyszedł, cieszył się dużym zainteresowaniem, wyszedł całkiem nieźle, no i skończyło się na tym, że pociągnęliśmy ten temat i pomysł był na książkę. Chociaż też powiem, że pomysł na książkę był skromniejszy, ona miała być mniejsza. Ja po prostu pojechałam w Polskę porozmawiać z ludźmi, gdzie ten kult się rozwija, bo ten kult jest 100 lat spóźniony w Polsce ponad, on się rozwija oddolnie, dosyć interesująco, ponieważ ja jestem socjologiem, więc mnie bardzo ciekawiło, jakimi kanałami to się roznosi, mówiąc kolokwialnie. No i się okazało, że poznajdywałam tak ciekawe historie, że książka się troszkę rozrosła. Ale sam pomysł nie był mój.
1: O książce porozmawiamy sobie w dalszej części audycji. Ten temat nam na pewno powróci. Natomiast teraz przyszedł czas, żeby się z samą Świętą Ritą zmierzyć. No i zacznijmy od tego imienia, tak? Bo jest to imię, które myślę, że przeciętnemu Polakowi, przeciętnemu słuchaczowi, no właśnie, z czym ono się kojarzy? Rita, Ryta, bo różnie też jest fonetycznie zapisywane, może kojarzyć się z jakąś odległą Skandynawią. Cóż to znaczy tak naprawdę owa Rita?
0: Ja się spotkałam kilka razy z takimi reakcjami, że to pewnie Niemka, bo to Rita.
1: Właśnie, no. Natomiast germańskie twarde imię.
0: Tak, natomiast wbrew pozorom Ritę wszyscy znamy, bo w Polsce ja sama znam kilka osób, spotkałam, które mają na imię Rita. Natomiast chyba nie ma nikogo w Polsce, kto by nie słyszał o tak znanej aktorce jak Rita Hayworth, która zresztą w bardzo podobny sposób to imię przybrała, ponieważ ona była w jednej chyba ósmej z pochodzenia Hiszpanką, Margarita, zdrobnienie to jest Rita. Natomiast Rita, nasza święta Rita, to jest Włoszka, więc tam piszemy troszkę inaczej, Margarita przez GH, bo tutaj czasami się to myli. No niby drobiazg, ale ona jednak była Margarita. Małgorzata, moja imienniczka po prostu.
1: I to jest po prostu jej prawdziwe imię, które otrzymała na chrzcie, prawda?
0: To jest drobnienie, tak, pieszczotliwie do niej rodzice mówili. To nie jest imię zakonne, jak gdzieś się spotkałam też. To jest po prostu zdrobnienie, tak jak Gosia, Małgosia od Margarita.
1: Trochę tak jak Giovanni Bernardone, który wszędzie funkcjonuje pod imieniem, czy takim pieszczotliwym określeniem Francesco, tak? A tak naprawdę na chrzcie otrzymał imię Giovanni, czyli po prostu Jan. A to mamy Małgorzata. Margaritę, która funkcjonuje w kościele jako święta Rita.
0: Chociaż ja myślę, ja też, no, ja jako Małgorzata też wiem, że jest co najmniej kilka świętych Małgorzat. Moją patronką też z dnia mojego nawrócenia, to mogę zdradzić, z 22 lutego i x lat temu, to jest, już jest święta Małgorzata z kartonu, ja nawet imieniny z czerwca przyniosłam na luty. Natomiast także Małgorzaty są różne, ludziom się mieszają, Rita jest jedna, nie ma innej świętej Rity, jest też jedna, jest to także jedna, jedyna święta, która ma stygmat na czole. Nikt z wyniesionych na ołtarze nie ma takiego stygmatu, jak miała ona.
1: Zanim pojawiły się stygmaty i zanim święta została świętą, przyszła na świat. Gdzie i kiedy?
0: Nie ma pewnej daty w zasadzie, nie można podać dnia, natomiast najbardziej prawdopodobne ustalenia to jest rok 1381 i taka data

0: funkcjonuje najczęściej. Urodziła się na pewno w miejscowości Roccaporena, to jest Umbria, środkowe Włochy, 5 kilometrów od Kaszi. Kaszia to jest, dzisiaj tam jest sanktuarium świętej Rity, więc to jest bardzo znane centrum pielgrzymkowe, tam 2 miliony ludzi jeździ rocznie przeciętnie, też wielu Polaków. To jest w małej miejscowości, natomiast urodziła się bardzo późno. Rodzice starali się o dzieci, nie mogli mieć dzieci. Ona się urodziła już, kiedy byli w zaawansowanym wieku, jako dziecko wymodlone, jak podaje przekaz. Była jedynaczką, bardzo ukochaną jedynaczką.
1: To jest ciekawy okres w ogóle dla historii Włoch, dla historii Europy. My uczymy się w podręcznikach historii, na lekcjach historii, że to jest jeszcze średniowiecze, natomiast sami Włosi, oni mają takie specyficzne określenie na czas od połowy wieku XIV do połowy XV. To jeszcze nie jest renesans, ale oni tego już nie traktują jako średniowiecze. Tam się wtedy strasznie dużo różnych dziwnych rzeczy dzieje. Wojny między tymi państwami, między księstwami, nowe pomysły także na to, jak ma religia funkcjonować. Nie zawsze wszystko, co dzieje się na dworze papieskim, mówiąc oględnie, wzbudza nasz entuzjazm, jak o tych ekscesach czytamy. I niejako równolegle do tego rzeczywiście bardzo silna pobożność. Wśród wielu ludzi się pojawia, tak jakby reakcja na te straszne rzeczy, które tam się dzieją. Wspomnijmy, ona nie urodziła się w żadnej szlacheckiej, bogatej rodzinie. To była po prostu chłopska rodzina, prawda?
0: To była rodzina dosyć prostych ludzi, natomiast nie wiemy na przykład, czy umieli czytać i pisać. W jej przypadku, a propos mroków średniowiecza i tych wszystkich stereotypów, które historycy już od dawna odkłamują, myślę, no ale jakoś tak się utarło, że w języku pozostają te mroki średniowiecza i jakoś gdzieś nam utkwiły w świadomości. W jej przypadku zdarzało mi się widzieć kilka razy różne teksty, że była analfabetką. Ja w książce też pokazuję, odnosząc się do ówczesnych warunków, do tego, jak były kształcone, do tego, co my wiemy, jak były kształcone dzieci wtedy. Także dziewczynki też z tamtego regionu były uczone czytać i pisać, były posyłane do szkoły, w związku z czym, biorąc pod uwagę, że ona była jedynym ukochanym dzieckiem, a rodziców miała rozsądnych, i nie wiadomo na ile wykształconych, natomiast bardzo poważanych w swoim otoczeniu. Oni byli takimi lokalnymi mediatorami, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli. Czyli godzili zwaśnione rody, łagodzili konflikty, byli poważanymi osobami i z całą pewnością zadbali o dobre wychowanie córki. Więc nie ma dowodów na to, to jest jakiś też pewien rodzaj przekonania, że no jak nie zostały po niej źródła pisane, a to było średnio wiecze, no to pewnie była analfabetką. Zupełnie nie. Więc rzeczywiście był to trudny okres i to trzeba troszkę poczytać o średniowieczu, żeby też zobaczyć w kontekście całe życie i to, co się wtedy działo. My dzisiaj narzekamy, że tyle rzeczy się złych dzieje, a to jakieś coś złego się dzieje w kościele, a to laicyzacja, prawda, a to problemy z moralnością i tak dalej. No wtedy trzeba pamiętać, że kiedy się Rita urodziła, to już był jeden papież. Jeszcze niedawno było trzech, prawda, i mieliśmy kłopot z ustaleniem, który z papieży jest prawdziwy. Wtedy było państwo kościelne. My dzisiaj słyszymy cały czas, że należy, czy mamy też zapisane w konstytucji, tak, rozdział kościoła od państwa. Natomiast wtedy było państwo kościelne, które zawierało sojusze, miało ten wymiar polityczny. Toczyło wojny, miało swoje terytorium, tak jak każde inne państwo, prawda? Papież był głową państwa. Więc no, to jest rzeczywiście bardzo taki okres, kiedy wielu hierarchów kościelnych naśladowało raczej styl życia feudałów, książątów, też chcieli mieć władzę, bogactwo i rywalizować na tych polach. W związku z czym no, nie było mediów, tak? Takich jak dzisiaj, w związku z czym nie roznosiło się to w taki sposób szybki, ale dla wielu osób to było bardzo bulwersujące. W związku z czym fakt, że akurat ta epoka wydała tylu fantastycznych świętych, rzeczywiście pokazuje, że to jakoś zawsze jak się dużo rozlewa goryczy czy niedobrych rzeczy, to z drugiej strony pojawiają się niezwykli ludzie, którzy idą pod prąd. Ja jeszcze tylko dodam, że

0: że święta Rita w Polsce od pierwszego, jeszcze jak ja pisałam książkę, nie było w Polsce parafii świętej Rity. Od 1 stycznia jest pierwsza parafia w Polsce pod wezwaniem świętej Rity w Lusówku koło Poznania. Natomiast święta Rita jest bardzo znana na przykład w Libanie, bardzo jest znana na przykład na Filipinach.
1: Egzotyczne miejsca.
0: Tak, więc nam się wydaje, że my to takim katolickim krajem, że już nikt w ogóle, nic nas nie zaskoczy, prawda? A się okazuje, że jest tak fantastyczna święta, a ona w rankingach popularności świętych, bo takie są także w Polsce robione, we Włoszech regularnie się mieści w pierwszej czwórce, z takimi tuzami, można powiedzieć, jak też średniowieczni święci, święty Franciszek z Asyżu, przecież to też jest święty żyjący w przednią, ale z tamtego okresu, święty Antoni z Padwy i święty ojciec Pio, bardzo popularni w Polsce, a o niej wiele osób do dzisiaj nie słyszało.
1: Wszystkie legendy, a przynajmniej znaczna ich część, wskazuje na jakąś wyjątkową pobożność świętej Rity już w wieku dziecięcym, tak? I że ona już od razu, już jako małe dziecko, zamierzała wstąpić do klasztoru, zamierzała wybrać tą drogę poświęconą Bogu, drogę kontemplacyjną. Czy to rzeczywiście tak było, czy to raczej późniejszy wkład hagiografów?
0: Tego się już dzisiaj nie da do końca ustalić, dlatego że hagiografia to jest taki gatunek literacki, który nie tylko, nie zajmował się spisywaniem faktów historycznych, ale ta literatura pełniła, że miała pełnić pewną funkcję wychowawczą, tak? W związku z czym te postacie były odpowiednio kreowane w taki sposób, jakie być powinny jako osoby święte. I w przypadku jednych świętych zachowało się więcej informacji, źródeł historycznych, w przypadku innych mniej. W przypadku świętej Rity w ogóle był problem z tymi legendami, bo ona między innymi, znaczy ona w Polsce nie była znana z powodu, główną przyczyną były dwie kasaty zakonu Augustianów. To Augustianie byli takimi najważniejszymi, można powiedzieć, liderami kultu, czy przez środki augustiańskie ten kult promieniował. Ona była kanonizowana w 1900 roku i dokładnie wtedy mniej więcej skasowano Augustianów, potem wrócili po I wojnie światowej, druga kasata w 1950 roku. Oni się dopiero w Polsce odradzają, więc myślę, że to jest jedna z głównych przyczyn, może nie jedyna. A druga to też jest ta, że święta Rita została usunięta, wspomnienie świętej Rity z kalendarza liturgicznego, podobnie jak na przykład świętego Jerzego i innych świętych, w czasie reformy soborowej, dlatego że właśnie było za mało źródeł historycznych, a za dużo legend. No i to zmotywowało dopiero też historyków augustiańskich do poważnych badań historycznych. Po pracach badawczych udokumentowano źródłowe dane i ona do tego kalendarza wróciła. Się okazało, że pewne mity przy okazji się rozwiały. Ale rzeczywiście tak jest, że nie jest łatwo oddzielić fakty od legend. I jeśli mogę coś też Państwu polecić, to najbardziej rzetelna jest literatura augustiańska. Ojciec Dawidowski napisał książkę. Moja książka jest raczej książką, jest Rycie, ale też o tym, jak się kult w Polsce tworzy. Natomiast jest książka biograficzna ojca Dawidowskiego, też wam wydał, o świętej Ricie. Jest w Polsce książka na przykład ojca Di Gregorio, amerykańskiego augustianina. I w tych pozycjach augustiańskich, dostępnych po polsku, ale też nie tylko, generalnie jest taka, znaczy podkreśla się, to jest warstwa legendarna, to są fakty.

tej ricie. Jest w Polsce książka na przykład ojca Di Gregorio, amerykańskiego augustianina, i w tych pozycjach augustiańskich, dostępnych po polsku, ale też nie tylko, generalnie jest taka, znaczy podkreśla się, to jest warstwa legendarna, to jest warstwa, to są fakty. Na to

0: Oto Augustianom na tym zależy, no bo święta Rita zapłaciła swoją cenę za to, że o te fakty przez wieki ktoś nie dbał, tak? Więc rzeczywiście, no nie jest łatwo. Natomiast pan zadał pytanie, jak to było, tak? Z tą jej pobożnością. Ja myślę, że mogło być tak, że ona rzeczywiście jako jedyna córka wymodlona, bardzo pobożnych rodziców, że gdzieś w tym klimacie wzrastała w takiej pobożności. Szukała, była blisko Boga od dziecka. Natomiast trzeba też pamiętać, że pewnie te jej predyspozycje i taka prostota w relacji z Bogiem, taki łatwość może nawiązywania relacji, z całą pewnością była ubarwiona przez hagiografię. I to pięknie widać w takiej legendzie, która jest ewidentnie legendą, nawet do dzisiaj funkcjonuje jako opowieść przypisana świętej Ricie o pszczołach, tak? To jest taka typowa legenda. Wielu świętych ma takie opowieści, które pokazują, że oni swoją świętość niemal z mlekiem matki wyssali. Czyli jak Rita była niemowlęciem, ta legenda brzmi mniej więcej tak. To rodzice poszli pracować gdzieś w polu, czy w ogrodzie, zostawili ją śpiące dziecko gdzieś pod drzewem, no i przyleciał rój pszczół, obsiadł niemowlę, ale się okazało, że żadna z pszczół nie zrobiła jej krzywdy. Więc mało tego, przechodził wieśniak, który był ciężko zraniony w rękę w czasie robót polowych. Podszedł, zobaczył, że dziecko całe jest, rój pszczół tam obsiadł dziecko. Poszedł, odgonił te pszczoły i nagle się okazało, że jego ręka jest zupełnie zdrowa. I to jest jedna z najbardziej znanych legend o świętej Ricie. Natomiast ja ku mojemu zdziwieniu odkryłam, że ta święta od pszczół, a pszczoły są jednym z jej atrybutów, to jest dokładnie taka sama legenda, jaką ma święty Ambroży. Co jest jeszcze o tyle znamienne, że święty Ambroży był tą osobą, która nawróciła świętego Augustyna, a ona była augustianką. On udzielał chrztu świętemu Augustynowi, żył 10 wieków przed świętą Ritą, do dzisiaj jest patronem pszczelarzy, był nazywany miodołustym, mówił wspaniałe kazania. Legenda jest praktycznie taka sama.
1: Czyli powielenie pewnego schematu. Święty powinien, tu z naszego kręgu powinien mniej więcej tak się zachowywać, takie cuda powinny mu towarzyszyć. Do rozmowy wrócimy sobie za chwilę po przerwie.
2: Historia Kościoła.
1: I wracamy ponownie. Przypominam, dzisiaj naszą bohaterką jest święta Rita, a prowadzi nas po tych ścieżkach średniowiecza pani Małgorzata Bilska, która jest autorką książki o świętej Ricie i o kulcie świętej Rity, jak on się rozprzestrzenia. No, ale zanim święta została świętą, to czekały ją różne przejścia, mówiąc tak dość skrótowo, nie zawsze przyjemne w życiu dorosłym.
0: No tak, to święta Rita jest bliska i to jest to, co mnie też zaskoczyło, jak rozmawiałam z ludźmi, którzy w jakiś sposób rozwijają jej kult, czyli na przykład przywożą relikwie, fundują obraz, figurę, popularyzują jej postać na różne sposoby, nie wiem, śpiewając, opowiadając o niej, pisząc książki, tam jest też rozmowa z reżyserem, który trudno uznać za czciciela świętej Rity, on by się tym na pewno nie zgodził, z reżyserem takiego serialu Siostry. Serialu, którego bohaterkami były siostry z zakonu, z fikcyjnego zgromadzenia świętej Rity. Pan Nowak jest też reżyserem ojca Mateusza zresztą, no i on też podzielił się swoją historią i swoją wiarą, bo jest człowiekiem wierzącym, że bardzo dobrze mu się ten serial robiło. Więc jakby docierałam do takich różnych ludzi, ale to, co mnie zaskoczyło, to, że święta Rita naprawdę jest tym ludziom bliska. Jakoś się z nią zaprzyjaźniają, sami tak to określają. Mają do niej bardzo ciepły stosunek i co może tłumaczy, dlaczego jest tak popularna, bo poza tym, że ma opinię bardzo skuteczną w najtrudniejszych przypadkach, no to w Polsce mamy też bardziej znanego, bardziej utrwalony kult świętego Judy Tadeusza.
1: Juda Tadeusz, tak? Każdy Polak, lub prawie każdy Polak, który chociaż trochę otarł się o Kościół, czyli znaczna część, na pytanie, kto jest patronem od spraw beznadziejnych, no święty Juda Tadeusz.
0: No tak się nasuwa, bo święty Juda Tadeusz jest najbardziej znany z takich modlitw składanych gdzieś w kościołach, odmów 9 razy, prawda, nowennę i podaj dalej. dalej. Ale z świętym Jednym Tadeuszem jest ten problem, że my właśnie jeszcze dużo mniej wiemy niż o świętej Licie. Wiemy, że był apostołem, ale tak do końca nawet są wątpliwości.
1: Jak miał na imię tak naprawdę, nie wiadomo do końca.
0: Więc trudno się zaprzyjaźnić z kimś, o kim nie wiemy dokładnie, jak istnieje.

0: Wiemy, że istniała, ale nie wiem dokładnie, kim był. To w porównaniu ze Świętą Ritą jest rzeczywiście dużo większy problem. Natomiast ona, nie wiem, jedni mówią, że dlatego, że jest kobietą taką ciepłą. Z całą pewnością ona
1: kobietą
0: jest
1: z przejściami.
0: Kobietą po przejściach, ale ona jest ciekawa o tyle, że ona łączy stan świecki z zakonnym, bo wstąpiła do zakonu mając lat 36, że jak na tamte czasy żyła 76 lat, to jest długo.
1: Bardzo długo nawet, jak na tamte czasy.
0: Natomiast rzeczywiście żyła też jako osoba zwyczajna, świecka, miała męża, miała rodzinę, zarządzała domem, radziła sobie z całą masą codziennych troskich problemów, a mało jest świętych świeckich wyniesionych na

Natomiast rzeczywiście żyła też jako osoba zwyczajna, świecka, miała męża, miała rodzinę, była, zarządzała domem, radziła sobie z całą masą codziennych troskich problemów, a mało jest świętych świeckich wyniesionych na

0: nie są tak zorganizowani. Najczęściej na przykład zgromadzenia zakonne dbają o rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego, czy łatwiej wynieść na ołtarze kogoś, kto, nie wiem, księdza z konkretnej parafii, z konkretnej diecezji. Natomiast osoby świeckie musiałby się ktoś zorganizować, żeby o to zadbać. Więc mniej niż 1/5 osób to są osoby świeckie, które mogą być dla nas świeckim wzorem. Natomiast ona ma ten bardzo mocny element życia świeckiego, i ja widzę, że dużo ludzi to do niej zbliża. Ona rzeczywiście jakoś jest obecna w tej codzienności, tą codzienność tłumaczy, jakoś w nią wchodzi i wydaje się, że ludzie mówią, że ich rozumie.
1: W legendach, czy też właśnie w opisach hagiograficznych znajduje się taka informacja, że ona chciała wstąpić do klasztoru, czy też do jakiegokolwiek zgromadzenia życia w celibacie, ale wbrew swej woli została wydana za mąż i to w jakimś bardzo młodym wieku. Czyli została poniekąd trochę wepchnięta w to życie świeckie, życie normalne, o którym pani teraz mówi.
0: To znaczy, w bardzo młodym wieku to jest z naszej perspektywy, bo biorąc pod uwagę, że ten wiek za mąż pójścia się w ogóle się opóźnia, ale że
1: czasem w nieskończoność.
0: prawnie to jest, powiedzmy, dla kobiet 18 rok życia, kiedy mogą sobie decydować. W jej przypadku to było tak, że mając 12 lat formalnie wyszła za mąż, ale tam był jeszcze okres taki, kiedy trzeba było odczekać do wspólnego zamieszkania. Więc w zasadzie można powiedzieć, że jako, nie wiem, 13-14-latka została żoną. Można, więc w tamtym Maryja podobnie wyszła za mąż, więc wtedy to było normalne, tak powiedzmy.
1: Natomiast, a co z kwestią tej właśnie woli, niewoli, zgody, niezgody?
0: Ja myślę, że ja to w książce tak tłumaczę, też się nad tym zastanawiałam, ale po pierwsze ja ją postrzegam jako osobę o dosyć takim silnym charakterze, osobę, która potrafiła być posłuszna, łagodna, pokorna. Natomiast jak wiedziała, czego chce, bardzo jej na tym zależało, potrafiła o to zabiegać bardzo konsekwentnie. Natomiast no, rzeczywiście warunki były trudne, sytuacja była niestabilna w tamtym regionie i rodzice byli starsi. Zostawiłaby ich zupełnie samych. Dla nas to jest dzisiaj niewyobrażalne.
1: Czy wstępując do jakiegoś klasztoru?
0: Wstępując, ona od początku chciała, miała tam kuzynkę, jeżeli chciała, no to chciała iść właśnie do Augustianek, do Kaszi, bo tam obok jeszcze były inne zgromadzenia. Natomiast rodzice nie byli zbyt chętni, uważali, że dla niej będzie lepiej. Z bardzo wielu powodów zapewne, no przekonali ją pewnie, że lepiej będzie dla niej, żeby wyszła za mąż. Ale też myślę, że nie jest łatwo zostawić rodziców samych, jak się jest ukochaną córką i się ma bardzo ukochanych rodziców. Dlatego, że w tamtych czasach nie było emerytury, nie było ZUS-u, nie było pomocy społecznej. No po prostu dzieci się zajmowały starszymi osobami albo nikt. No ewentualnie byliby zdani na pomoc sąsiadów. W związku z czym to na pewno nie była łatwa decyzja dla niej. Ale tu jeszcze jedno drobne sprostowanie. To nie jest tak, że zakon augustianek był zakonem wtedy kontemplacyjnym. Z augustiankami w ogóle jest tak, że włoskie augustianki dzisiaj są zakonem kontemplacyjnym, ale na przykład polskie są aktywne, prowadzą szkoły, przedszkola, więc one w różnych krajach różnie funkcjonują, mają organizację krajową, czyli one nie są tak zorganizowane, na przykład augustianie, że są zgromadzeniem międzynarodowym, którzy mają prowincje w poszczególnych krajach. Polskie augustianki są inne, mają trochę inną tradycję niż augustianki na przykład włoskie. Ale w czasach świętej Rity nie chodziły na czarno ubrane, tylko na brązowo. Miały brązowe habity, dzisiaj mają czarne. I one miały większy kontakt ze światem, czyli nie były zamknięte, nie były zakonem klauzurowym. Więc to też nie jest tak, że ona chciała się gdzieś tam zamknąć, tylko poświęcić się Bogu i modlitwie. No miała takie pragnienie, ale okazało się, że inaczej, natomiast że wyszło inaczej. Natomiast myślę, że najważniejsze to jest to, żeby radzić sobie z różnymi wyzwaniami w życiu i z tym, co nam życie niesie. Bo nie zawsze jest tak, jak my chcemy, natomiast pytanie pozostaje, co my z tym zrobimy, co dostajemy.
1: Podoba mi się, co pani tutaj powiedziała, czyli co my z tym zrobimy, co dostaniemy, ponieważ z niego niejako można wysnuć następne pytanie dotyczące świętej Ryty. Święta Ryta dostała męża, który delikatnie rzecz mówiąc był daleki od ideału. No i co ona z tym, co dostała, zrobiła?
0: No właśnie, to jest jedna z tych rzeczy, które trzeba bardzo wyraźnie odkłamywać i bardzo się cieszę. To walcz. Dlatego, że niestety mamy taki obraz świętej Rity, który się utrwalił przez wieki. On jest nie tylko nieprawdziwy, ale jest bardzo szkodliwy. Że oto mamy okrutnego męża, który się nad nią znęcał, psychicznie, fizycznie ją dręczył i maltretował.
1: Idealny przykład dla feministek do działania. No proszę, no proszę. Typowe małżeństwo katolickie.
0: Tak, a żona po prostu święta biernie to wszystko znosi.
1: Zahukana.
0: Nie protestuje, łzy leje, Panu Bogu dziękuję, że może się uświęcać w ten sposób. No to jest katastrofa zupełna.
1: Ale taki obraz funkcjonuje.
0: Taki obraz funkcjonuje, ja powiem szczerze, że ten obraz mnie też zniechęcił do niej na dobrych kilka lat. Natomiast okazuje się, że i tu może my w Polsce mamy troszkę szczęścia nawet, że ten kult się spóźnił. Dlatego, że ja nawet dzisiaj wchodziłam na stronę, czytałam angielską wersję strony jednego z sanktuariów w Libanie i też oczywiście jest tam wspomnienie świętej Rity i też jest właśnie ta historia, jaki to okrutny mąż i okrutnik, jak ją traktował. Natomiast my w Polsce ten kult dotarł już po tych badaniach historycznych, już my troszkę więcej wiemy, więc jest szansa, że zanim się zakorzenią te legendy i te nieprawdziwe opowieści, to będzie się to prostować na bieżąco. Na pewno się nie da wyprostować wszystkich rzeczy, ale to ja powiem tak, z tego co wiadomo na pewno, no to jej mąż pewnie był impulsywny, był porywczy, jak to gwałtowni Włosi czasami, wiadomo, emocjonalnie. Poza tym był żołnierzem, to nie jest bagatelna sprawa. W tamtych czasach też specyficznych, bycie żołnierzem to była przygoda, to było trochę hulaszcze życie. Natomiast ona się wywodziła z domu pobożnych, dobrych rodziców, którzy walczyli z innymi metodami, którzy byli mediatorami, którzy cenili sobie pokój. Jej mąż nie był za bardzo wierzącą osobą, więc był taką osobą z dobrej rodziny sytuowaną dobrze, natomiast no, oni byli z zupełnie innych światów troszeczkę, mimo że mieszkali niedaleko. W związku z tym na pewno nie było to łatwe małżeństwo, natomiast z całą pewnością nie było tak, że ona biernie to wszystko znosiła i rodzice ją pozwali tak traktować. Rodzice mieszkali obok w zasadzie, mieszkali blisko, w tej samej miejscowości. W życiu by tak jedynaczki nie pozwolili krzywdzić, nie oddaliby jej oprawcy, i patrzyli na to, co się dzieje, tak? Poza tym też myślę, że ona, biorąc pod uwagę jej późniejsze wszystkie zachowania, to nie była osoba z takim charakterem, którą gdzie się ją popchnie, to ona leci, prawda?
1: No taki właśnie obraz się maluje bardzo często w tych takich popularnych informatorach dotyczących świętej Ryty, że ona tak ze złożonymi rękoma biernie znosi, tak jak pan Podbipięta u Sienkiewicza, tak? Ja to wszystko znoszę i Bogu ofiarowuję, prawda? Natomiast pani mówi, że nie, że to była trudne małżeństwo, trudna miłość, ale jednak miłość.
0: Znaczy, myślę, że była to miłość, natomiast skąd się wzięła ta historia w ogóle? Czy jednym z głównych źródeł, to po pierwsze, to są opowieści o trudnym małżeństwie, oczywiście ustne, przez wiele, wiele lat. Cała nasza wiedza bazowała na przekazach ustnych. Była jedna biografia, czy druga, ktoś przepisał od kogoś, to zaginęło, w związku z czym właśnie do naszych czasów nie przetrwała żadna z tamtych czasów jej biografia. Są dokumenty beatyfikacyjne z 1628 roku, ale one też już bazowały na tych przekazach dosyć utrwalonych. Natomiast to, co na logikę biorąc, i to też podkreślają Augustianie, nie może to być tak czarny obraz, jaki ten przekaz podaje, więc on z całą pewnością był ubarwiony, żeby podkreślić jej pokorę, posłuszeństwo i tak zwane cnoty chrześcijańskie. A to, co się jeszcze wydarzyło w XX wieku, podcięło takie gliniane nogi, można powiedzieć, tej opowieści, to jest, że jednym z głównych źródeł wiedzy o świętej Ricie była artystycznie zdobiona trumna, w której ona spoczęła. Jej ciało do dzisiaj jest nierozłożone, to też warto powiedzieć. Jest dobrze zachowane, złożone w szklanej trumnie w sanktuarium w Kaszi. Natomiast, także ona nigdy nie była pochowana. Natomiast po pierwszej trumnie takiej prostej, po 10 latach jej ciało spoczęło w takiej trumnie malowanej, w sceny z życia. Tam były też opisane niektóre sytuacje z jej życia. No i na tej trumnie gdzieś tam jawił się napis po włosku, który w tłumaczeniu polskim brzmiał gwałtowny mąż. I to gdzieś na tym tak bazowało,
1: że to było powieść o gwałtownym mężu. Historia.

0: XX wieku, na szczęście, trochę szkoda, że tak późno, siostry augustynianki oddały tą trumnę do renowacji, bo to jest zabytek. No i się okazało, że jak się oczyściło ją z kurzu, z tego wszystkiego brudu naleciałości przez wieków, ona okopcona pewnie z tych wszystkich nieelektrycznych lamp, tak, to się okazało, że co prawda słowo gwałtowne jest, ale tam wystarczyło zmienić dwie literki, żeby włoskie słowo zmieniło zupełnie znaczenie. Się okazało, że to zupełnie nie chodzi o męża, tylko to się odnosi do gwałtownego bólu stygmatu, ponieważ ona miała ten stygmat kolca z korony cierniowej na czole. Odnosiło się to z całą pewnością do gwałtownego bólu z rany na czole, a nie do jej męża.
1: Czyli zupełnie zniekształcona w tym momencie przez błędnie odczytany napis, zupełnie zniekształcony obraz całej i świętej, i sytuacji, w której ona się znajdowała.
0: Więc może nie zupełnie, na pewno przerysowany, dlatego że no, jeżeli tam nie ma mowy o gwałtownym mężu, to teraz jest pytanie, w których źródłach nastąpiło przekłamanie i kto od kogo gdzie to powielał. My już do tego nie dojdziemy, natomiast ja mam zaufanie do augustynianów i też podobnie jak tytuł konsultowałam, rozmawiałam właśnie z prowincjałem augustynianów, z ojcem Wisławem Dawidowskim i opierałam się też na badaniach augustynianów. No i on też, zresztą rozmowa z nim jest w mojej książce i on też mówi, że to nie było tak. Natomiast powiem jeszcze, że bardzo mnie ujęło, bo jest w Warszawie ksiądz Zbigniew Sobolewski, ksiądz doktor, który kilkanaście lat spowiadał w Kaszy. On tam pracował we Włoszech, jeździł tam w wakacje spowiadać, potem dalej tam jeździł i on bardzo, świętą Litę bardzo kocha rzeczywiście. Jest z nią związany, tutaj nie ma swojej parafii, bo jest naukowcem, więc u swojego przyjaciela, księdza Marka Matusika w Borkach Radzyńskich, tam zainicjował kult, także tam są nabożeństwa, jest figura, są relikwie. I ja pamiętam, jak z Poznania gdzieś po Wielkopolsce jeździłam, spotykałam się tam z ludźmi, bo tam jest kilka parafii, w których są nabożeństwa do świętej Rity. Przyjechałam do Warszawy, umówiłam się na dworcu gdzieś tam w Złotych Tarasach właśnie z księdzem Sobolewskim. Do ciebie pamiętam, że taka zmęczona, było 40 stopni upału, jeszcze z walizką. Zobaczyłam księdza i pierwsze, co słyszałam, to ja panią tak bardzo proszę, żeby pani coś zrobiła z tą czarną legendą jej męża, bo po prostu to jest okropne, tego się wytrzymać nie da. I on w książce też tak pięknie mówi, zresztą tak jest ta część zatytułowana jego opowieść, że no, trzeba pamiętać, że jak mówimy, oczerniamy jej męża i synów, bo o synach też nie najlepiej się mówi. I to jej jest po prostu po ludzku przykro, bo nikt nie chce, jak o ich bliskich, których się kochało, opowiada się tak okropne rzeczy.
1: No właśnie, bo kolejnym etapem tej czarnej legendy, bliskich świętej Rity, na tle których ona ma tak błyszczeć, to są ci synowie, tak, którzy też ponoć wrodzili się w ojca, gwałtownika dalekiego od cnót chrześcijańskich. Na szczęście szybko umarli.
0: Czy trudno powiedzieć, czy oni się wrodzili? Oni na pewno byli pod wpływem rodziny ojca. To trzeba pamiętać, że to byli chłopcy, to byli dziedzice, tak? Więc ojciec zginął w wyniku porachunków jakichś rodowych czy politycznych. Jedno z drugim tam było powiązane. No i Rita się bardzo bała, że jej nastoletni wtedy synowie ulegną naciskom zewnętrznym, a presja była ogromna, mimo że wendeta była prawnie zakazana. To zwyczaj nakazywał pomścić śmierć ojca. Ona wybaczyła zabójcom, natomiast czuła, że traci wpływ na synów. Tak myślę.
1: Oni się szykują do dokonania zemsty.
0: No oni gdzieś dojrzewali, dorastali, czuli się w obowiązku, nie byliby pewnie uznani za prawdziwych mężczyzn, prawdziwych żołnierzy, dziedziców swojego ojca przez jego własną rodzinę. Natomiast ona pewnie była sama, była jedynaczką i rodzice już wtedy nie żyli najprawdopodobniej. Oni mieli gdzieś, nie wiem, po 16 lat. Ona była 18 lat w małżeństwie, więc nie było to dla niej łatwe, bo ona bardzo chciała i bardzo się modliła, też taki przekaz pozostał, że żeby oni nie weszli w tą zemstę, żeby nie zostali się mordercami. No i to jest taki trudny moment, który też starałam się w książce rozwinąć, trudny dla mnie, ale też spotkałam się dla wielu osób, ponieważ to kolejna rzecz, która budzi

kobieta, matka tak bardzo nie chce, żeby jej synowie stali się mordercami, że modli się do Boga, żeby prędzej ich zabrał z tego świata, żeby umarli, żeby tylko nie splamili się krwią. No i rzeczywiście okazuje się, że oni rok po śmierci ojca obaj zmarli w wyniku zarazy najprawdopodobniej. No i teraz jest pytanie, no jak można, no która matka potrafiłaby tak się modlić i mało tego, ja jeszcze spotkałam jakiś taki artykuł, który mną wstrząsnął, który świadczy naprawdę o jakiejś nieczułości. Było to ujęte coś w stylu, po śmierci synów Rita wreszcie wolna od ziemskich zobowiązań mogła wstąpić do wymarzonego zakonu, prawda? No więc trzeba kompletnie nie rozumieć uczuć rodziców, czy matki, czy ojca, którzy tracą dwóch synów naraz, żeby pisać takie rzeczy, że się ona nie cierpiała, tylko mogła spełnić swoje marzenie od dzieciństwa, no bo synowie zmarli. No więc no tak to jest spłycane po prostu. Ja tylko mogę powiedzieć, że znalazłam kilka takich świętych i Maria Quattrocci to jest przecież współczesna

zgrzeszyć i się Bogu nie podobać. Kilka świętych jest taki, też święta Teresa z Lisieux. Jako dziecko już życzyła mamie, że mamo, tak bym chciała, żebyś umarła, bo byłoby ci dobrze w niebie. Więc ja myślę, że to jest po prostu tak, że to jest z jednej strony modlitwa bardzo desperacka i w rozpaczy, jeśli ona rzeczywiście takie słowa padły, a z drugiej strony, jeżeli ktoś rzeczywiście żyje w bliskiej relacji z Bogiem, nie żyje życiem tego świata, tylko tamtego, to nie jest... to jest świętość po prostu. Tak myślę.

0: Ponieważ tutaj przekazy są, ten przekaz taki najczęściej chyba powielany, ja się też z nim spotykam często, to jest taki, że jej odmówiono przyjęcia do klasztoru, dlatego że była wdową. Z tego, co wiem, na bazie mojej wiedzy, wiedzy historyków, no to wtedy do klasztoru już przyjmowano wdowę. To znaczy nie było aż tak niczym nadzwyczajnym, żeby miała dostać kilka odmów. Tym bardziej, że była tam znana, była tam jej kuzynka, więc nie było to aż tak niezwykła rzecz, żeby wdowy nie były w tym czasie w klasztorach. Natomiast jedna rzecz była bardzo istotna. Otóż z zachowanych dokumentów z spisu zakonnic, tam ich było chyba 10 czy 11 wtedy, wynika, że jedna z sióstr nosiła nazwisko jej męża Mancini, a druga z sióstr nosiła nazwisko człowieka, który zabił jej męża. Były takie przepisy też, czy nakazy kościelne odgórne, żeby unikać wikłania zgromadzeń czy zakonów w jakiekolwiek walki rodowe, czy coś, co mogłoby narazić wspólnotę na zemstę, czy na odwet. Więc po prostu przełożona, myślę, że nawet gdyby chciała, nie bardzo mogła ją przyjąć do klasztoru, bo ona była z racji męża i jego rodziny uwikłana po prostu w wendetę. I w końcu upór świętej Rity, która kilka razy składała taką prośbę, dostawała odmowę bez wyjaśnienia, w końcu przełożona powiedziała, postawiła jej warunek. Wydaje się zupełnie, a propos jej patronatu, niemożliwy i beznadziejny, sprawa beznadziejna, powiedziała, że przyjmie ją pod warunkiem tylko wtedy, kiedy rody podpiszą ugodę i wyrzekną się wendety. No i co robi święta Rita? No po prostu mogłaby sobie odpuścić, by się załamała. No już raz nie poszła do klasztoru, po prostu drugi raz mogła żyć, nie wiem, jako tercjarka, mogła znaleźć inne zgromadzenie. Natomiast ona przez 4 lata chodziła, wydeptała wiele ścieżek i dopięła swego. I za to ją chyba najbardziej lubię.
1: Czyli doprowadziła do sytuacji,
0: doprowadziła,
1: która była
0: do formalnej,
1: po ludzku niewykonalna.
0: Trzeba pamiętać, że ten konflikt trwał prawie 200 lat. To teraz trzeba przyjść na pokolenia. Ile to było pokoleń? Nie, do tego wiadomo było, znaczy to było zadanie bardzo trudne. Oczywiście jej było łatwiej troszkę o tyle, że rodzice, od rodziców na pewno uczyła się, jak łagodzić konflikt, jak godzić zwaśnionych. No ale głowy rodu podpisały formalne porozumienie, że wyrzekają się zemsty, żeby ona mogła do tego zakonu pójść. Więc myślę, że musiała się cieszyć ogromnym poważaniem i w jednej rodzinie, i w drugiej rodzinie. No, a w każdym razie potem się okazało zresztą, że chyba już po jej śmierci ta umowa została zerwana gdzieś i tam znowu coś się pojawiło, ale dokonała rzeczy zupełnie niewiarygodnej i ponieważ formalna zgoda została dopełniona, ona do klasztoru została przyjęta. Tam jest jeszcze piękna legenda, myślę, że to akurat ta legenda nie mam, czy jest legendą, czy jest prawdziwą opowieścią. Jest piękna i myślę, że akurat w tym przypadku nie ma co poprawiać, że świętej Ricie podobno czy przyśnili się, czy objawiły się trzej jej ulubieni święci, którzy przenieśli ją zresztą za mury tego klasztoru. Ale to też, jeżeli pominiemy tą historię jej wydeptanych ścieżek i pojednania rodów, no to zostawimy tylko tą taką opowieść, że oto jej nie przyjęto, bo była wdową, a potem święci ją po prostu przenieśli za mury, więc siostry się z tym pogodziły, no bo tak Pan Bóg chce, to zupełnie ona dalej pozostaje jako bezwolną osobą, no bo ktoś za nią zdecydował, tak? Ktoś jej odmówił, ktoś za nią zdecydował, no i siostry ją przyjęły. Tymczasem ona sobie wywalczyła sobie z miłości do Boga ten klasztor i to już zupełnie inaczej ją gdzieś widzimy teraz w takim świecie.

0: iść z okazji jubileuszu z siostrami na pielgrzymkę do Włoch. Przełożona jej odmówiła, stwierdziła, że ona z taką raną nie da rady iść. I wtedy okazuje się, że stygmat znikł. Ona poszła na tą pielgrzymkę. Raz jeden opuściła Kaszę, swoje okolice, idąc na pierwszą pielgrzymkę do Rzymu ze swoimi współsiostrami. Po czym, kiedy wróciła, okazuje się, że stygmat wrócił. Więc to już widać, że jej pragnienia Pan Bóg serio traktował, tak myślę, i gdzieś ja się spotkałam z taką opinią, też bardzo mi się podoba to określenie, jeden z księży mówi, że Pan Bóg jej po prostu nie potrafi odmówić, dlatego ona na tyle załatwia tu nam na ziemi. Natomiast rzeczywiście ten stygmat, myślę, że sprawuje jej bardzo dużo bólu i cierpienia, ale jest jeszcze taka piękna historia na koniec, bo też trzeba powiedzieć, że ona jest nazywana świętą od róż. I to ją też charakteryzuje, dlatego że jej często ołtarze są bardzo charakterystyczne. Jeżeli państwo będziecie kiedyś, nie wiem, w kościele, zobaczycie figurę świętej całą otoczoną różami, to może być święta Rita. A dlaczego ona jest świętą od róż? Dlaczego na nabożeństwach do niej skierowanych święci się róże? To jest ta cała formuła święcenia róż. Ano dlatego, i to jest też piękna historia, że ona kilka miesięcy przed śmiercią, kiedy już poważnie chorowała, przyszła do niej kuzynka w odwiedziny i ona ją poprosiła, żeby jej przyniosła róże z ogrodu jej dzieciństwa. No, kuzynka była mocno skonsternowana, bo to była miejscowość w zasadzie górska, środek zimy, styczeń.
1: Skąd róże?
0: A to róże, więc uznała, że pewnie w malignie bredzi. I jakoś nawet jej nie przyszło do głowy, żeby tam iść, ale kilka dni później przechodziła koło tego ogrodu jej takiego bardzo szczęśliwego dzieciństwa. Tam oczywiście dawno nikt nie mieszkał i nagle zobaczyła, że spod śniegów to jakiś plama kolorowa wystaje i się okazało, że rozkwitła róża na śniegu dla świętej Rity. Więc myślę, takie opowieści to też lotem błyskawicy się rozchodziły po okolicy, takie jak z tą różą. Dużo ludzi do niej przychodziło się z nią pożegnać po śmierci. Ten pogrzeb był ciągle odkładany, bo tłumy ciągnęły z całej okolicy. A potem się okazało, że to ciało się w ogóle nie rozkłada, a w dodatku wydaje przyjemną woń. I skończyło się na tym, że ona nigdy nie została pochowana. Ale rzeczywiście ona już przed śmiercią miała opinię osoby niezwykłej, będącej bardzo blisko Boga.
1: Nasze spotkanie powoli ku końcowi w sposób nieunikniony zmierza. Powiedzmy jeszcze w paru słowach, jak ten kult dotarł do Polski, bo mówiła pani, że on z pewnym poślizgiem dotarł. I jak wygląda w chwili obecnej, jak się rozwija?
0: To też jest, tak sobie myślę, że pierwszy raz chyba, i za to panu dziękuję, mam takie poczucie, że ja jako socjolog opowiadam o średniowieczu, bo w książce się troszkę jednak spełniłam jako socjolog. Mnie od początku intrygowało, jak to jest, że ten kult się jakoś tak rozwija. Nie wiadomo, wyskoczył troszkę jak Filip z konopi, bo kiedy się beatyfikuje czy kanonizuje, nie wiem, świętą Faustynę, świętego Jana Pawła II, takich współczesnych nam świętych, to wszystko się dzieje na naszych oczach. Wiadomo, że jest zainteresowanie mediów, że jest hierarchia, gdzieś są piękne listy, kazania, mówi się o tym, pisze się o tym. Natomiast w przypadku świętej Rity ten taki boom pokanonizacyjny, on minął 100 lat temu. W związku z czym długo pierwsze pytanie, które sobie zadałam, dlaczego to tak jest spóźniony ten kult, a drugie, co się takiego stało, że nagle w ciągu ostatnich kilku lat on gdzieś tam rozkwitł i nagle wszyscy pytają o świętą Ritę. Już jedno jest zagadką i drugie jest zagadką. Starałam się dotrzeć do tak zwanych liderów kultu, tak jak mówiłam. Od nich się dowiedziałam bardzo dużo rzeczy. Starałam się też, ponieważ jako socjolog znam pewne procesy społeczne, zarówno jeśli chodzi o sekularyzację, też pewne zmiany posoborowe. No, starałam się odpowiedzieć na pytanie, znaleźć jakieś przyczyny szersze, bo

0: Warszawa. SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie SK Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Przedstawienie dzisiejszych gości będzie nie lada wyzwaniem, bo jest nas dzisiaj tutaj w naszym radiowym studiu dosyć sporo, ale nie bez powodu. Na sam początek dobre wiadomości. Myślę, że to może być zaskakujące, bo zazwyczaj te statystyki, które ja przywołuję, ale które też w ogóle są przywoływane w mediach, mają trochę nas wszystkich poruszyć, skłonić do refleksji. Ta też skłania do refleksji, ale myślę, że raczej pozytywnej. Najnowsze badania mówią, że milenialsi to jest najlepsze pokolenie ojców w historii. Fajnie tak o sobie usłyszeć, że jest się najlepszym w historii. 57% badanych podaje, że bycie tatą to jest ich kluczowa cecha i najważniejsza rola w ich życiu. No ale żeby nie było tak dobrze, no to spójrzmy wstecz, bo chyba dosyć znane jest takie powiedzenie, że ojciec to był wielki nieobecny polskich domów. W 2013 nawet były takie badania, z których wynikało, że ojcowie poświęcali swoim dzieciom mniej więcej pół godziny dziennie. Brzmi to strasznie, ale jeżeli pomyślimy, jak wygląda życie, szybki poranek, potem 8, może 10 godzin w pracy, powrót, może czytanie bajki przed snem, a potem wszyscy rozchodzimy się do sypialni, no to rzeczywiście jakby to zebrać w całość, może by się te pół godziny uzbierało. W 1982 roku ponad 40% ojców nie zmieniało dzieciom pieluch. Nie wiem, czy nie zrobiło tego

0: nigdy, czy nie robiło tego regularnie, natomiast ja sama znam chłopaków, bo to są moi rówieśnicy, młodych mężczyzn, którzy mówią, że oni nie przypominają sobie, żeby ich ojcowie wykonywali przy nich jakiekolwiek, nazwijmy to, prace pielęgnacyjne. Nawet jeżeli ich pamięć nie sięga niemowlęctwa, to nie przypominają sobie, żeby kiedy chodzili do szkoły, tata robił im kanapki, czy opiekował się nimi w inny sposób. Mam wrażenie, że bycie ojcem to jest na szczęście relacja, nad którą można cały czas pracować i nigdy na to nie jest za późno. Natomiast pracy do wykonania jest sporo, zwłaszcza kiedy myślimy o tych ojcach z nieco wcześniejszych pokoleń, ale też o tych ojcach, nazwijmy to, milenialsach zupełnie współczesnych, którzy chcą być ojcami jak najlepszymi. Tu uwaga, najlepiej nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i chęci bycia najlepszym, po prostu bycia dobrym. I tak się złożyło, że ten problem nie tylko ja i nie tylko ci mityczni naukowcy, którzy wykonują badania, zdiagnozowali, ale są ludzie, którzy proponują bardzo praktyczne, bardzo konkretne rozwiązania, kursy, szkolenia, ale także wyjazdy i obozy, które mają tę więź pomóc budować i umacniać. Nie chcę mówić, że trzeba ją budować od zera, ale na pewno umacniać. Jest z nami Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem, trenerem sztuk walki, ojcem dorosłych dzieci, no a także posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Witajcie w Drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Miło jest mi was tu gościć. Ja się zawsze trochę obawiam, jak mam tyle osób w studiu, czy uda nam się zapanować nad tym, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wierzę, że będzie tego sporo. Kiedy zaczęłam naszą rozmowę, powołałam się na badania dotyczące ogólnie ojców i dzieci, no bo też na takie trafiłam. Wy natomiast zwróciliście uwagę, jak kluczowa jest relacja ojciec i syn. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że my nie będziemy umniejszać relacji ojców i córek, bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sądzę, że to jest temat na kolejną rozmowę. Dlaczego uznaliście, dlaczego uważacie, być może są na to także naukowe, psychologiczne potwierdzenia, że rzeczywiście solidna relacja ojciec i syn to jest niezbywalny, super potrzebny fundament na całe życie.
3: Ja myślę, że w ogóle rola ojca w wychowaniu dziecka jest szalenie istotna i chciałem się odwołać i odnieść do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, że w którymś tam roku to było dosłownie pół godziny, kiedy ojciec spędzał czas z dzieckiem czy z synem. Ja myślę, że to zależy w dużej mierze od ekonomii i od ogólnej sytuacji, ile ten rodzic może tego czasu spędzać. Ilość tego czasu ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość tego czasu i to pokolenie, do którego się odwołujemy, jest pokoleniem, w którym ta rola mężczyzny była dużo bardziej skupiona wokół tego, żeby jednak był tym żywicielem tego domu, co się wiązało z tym, że dużo rzadziej był w domu. Większość obowiązków spoczywała na mężczyźnie. Mówię o obowiązkach takich pozadomowych. I co za tym idzie, nie było w zasadzie czasu nawet, żeby tego mężczyznę wyedukować, jak być tym ojcem. On to przejął jako schedę po jeszcze trudniejszych czasach tak naprawdę. I mam wrażenie, że pokoleniowo nie było takiego momentu, w którym pokazano temu mężczyźnie, że nie jest jego rolą jedyną bycie tym prowajderem, tylko jednocześnie on musi być wzorcem dla tego dziecka. I to w kontekście tego, jak ważna rola jest w ogóle mężczyzny w wychowaniu dziecka, no to kiedyś taki mój dobry znajomy mi powiedział, że ojciec ma pokazać dziecku świat, a mama ma zrobić tak, żeby dziecko przeżyło to pokazywanie tego świata. Więc absolutnie przekraczanie barier, wychodzenie z tych stref komfortu i umożliwianie bezpieczne przełamywanie swoich granic jest szalenie istotne. I tu myślę sobie, że właśnie, czy to jest pół godziny, czy godzina, czy dwie, wiadomo, to zależy w dużej mierze od zasobów i od tego, czy ten czas mamy. Ważniejsze jest to, żeby uświadomić mężczyzn, ojców w tym przypadku, jak istotna jest i jakościowy czas, który przeznaczają na pokazanie światu dziecka, w tym przypadku syna. Dzieci obserwują, dzieci naśladują, więc siłą rzeczy to, jaki jest ojciec, będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
0: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest ojciec, chyba z nami zostanie w takim myśleniu o postrzeganiu mężczyzny, na przykład mężczyzny w domu, ale z drugiej strony sama usłyszałam od bliskiej mi osoby, że on nie bardzo wie, on się uczy, jak można się opiekować dzieckiem, jak można uczestniczyć w jego życiu, bo on się tego od swojego ojca nie nauczył, bo jego ojciec tego nie robił. Również prawdopodobnie nie dlatego, że nie chciał, tylko również się tego nie nauczył i był w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, że po prostu miał wyżywić rodzinę, a opieka nad dziećmi to jednak była domena kobiet, natomiast chyba warto powiedzieć, że to nie jest wzorzec, który dla chłopców, dla mężczyzn jest korzystne.
2: Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, jak mamy małe okno czasowe, żeby zbudować relacje ze swoim synem. Dziecko, gdy się rodzi, gdy jest niemowlęciem, jest zazwyczaj pod opieką mamy. Gdy ma kilka lat, wymaga bezpieczeństwa, opieki, troski. Wtedy ojciec jest takim trochę superbohaterem, autorytetem. Wszystko, co powie, to jest prawdziwe i święte. Gdy

0: syn zaczyna dojrzewać. To jest okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, w fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką, zaczynają się studia, praca, obowiązki i wtedy nie ma tego czasu dla ojca. I teraz w zasadzie, żeby zbudować taką prawdziwą relację, ojciec ma te 3-4 lata. I taka ważna rada dla ojców, nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ile zarabiałeś, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
1: To jest takie pytanie, gdzie byłeś?
0: Tak jest.
2: To jest takie zdanie, że za 20 lat jedyne osoby na świecie, które będą pamiętały, że siedziałeś do 22 w pracy, to będą twoje dzieci i to wcale nie będą pamiętały z wdzięcznością, tylko będą pamiętały to, że ci nie było. Natomiast ja myślę, że tu ten temat, trzeba na niego tak naprawdę szerzej spojrzeć, bo tu się dzieje kilka mechanizmów, na które ja z kolei zwracam uwagę. Te pierwsze lata, nawet biologicznie to jest uwarunkowane, że te pierwsze lata dziecko spędza z matką, później się zaczyna ten okres kształtowania. Ja myślę sobie, że to wąskie okno, które trwa właśnie 3-4 lata, to jest ten moment, w którym oczywiście dziecko, syn w tym przypadku, on przeżywa wszystkie te emocje, które my znamy, czyli szczęście, radość, gniew, złość, żal, rozczarowanie i tak dalej. Natomiast w tym wąskim oknie, kiedy ojciec ma jeszcze, rodzic, ale ojciec przede wszystkim ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje ten behawioryzm dziecka, to każda z tych emocji sprowadza się do poczucia bezpieczeństwa albo braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ojciec będzie w stanie skutecznie to poczucie bezpieczeństwa zapewnić na poziomie budowania tej relacji, to ten wzorzec, to mityczne określenie, o którym mówimy, będzie czymś, co stanie się drogowskazem dla tego młodego człowieka, jak będzie wchodził w swoją dorosłość. Bo nie ma się co oszukiwać. Jak dojdzie do punktu, kiedy zacznie mieć własny światopogląd, kiedy zacznie go samodzielnie kształtować, to jest moment, w którym rodzice właściwie już nie mają wpływu. I ta rola rodzica, to jest myślę drugi problem, ta rola rodzica jako takiego drogowskazu przez całe życie, to też jest trochę przekłamanie tak naprawdę, bo rodzic ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko bezpiecznie dotrwało do tej pełnoletności, która wcale nie jest może koniecznie połączona z wiekiem, tylko z momentem dojrzałości samodzielne funkcjonowanie. I tam się moim zdaniem rola rodzica jako rodzica kończy, więc mamy dosłownie kilka lat na to, żeby temu dziecku przekazać i teraz mądrość w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czasami tą mądrość dostaliśmy od swoich rodziców, ale przynajmniej taką formę tego, co za mądrość uważamy, żeby to dziecko mogło pójść w świat i mieć takie wrażenie, że ono dostało jakiś zestaw cech, z którymi będzie się mogło utożsamić i na które będzie się mogło w jakiś sposób powołać. I dlatego uważam, że marginalizacja roli mężczyzny i roli ojca w tej całej układance, czyli właśnie odwoływanie się do tego, że ojciec kiedyś nie miał czasu, że nie mógł pracować i tak dalej. To się zmienia z czasami. Dzisiaj można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, nawołując trochę do tych milenialsów, że w dzisiejszych czasach właściwie, żeby sobie zapewnić godziwy byt, to i jeden, i drugi rodzic musi być tak naprawdę nieobecny i w zasadzie i matka, i ojciec wspólnie może mają 30-40 minut, które mogą spędzić z dzieckiem. Jak dołożymy do tego technologie, social media i tak dalej, które stają się takim narzędziem do tego, żeby dzieci nam dały spokój, żebyśmy mogli sobie spokojnie spędzić czas, to się okazuje, że właściwie to dziecko jest pozostawione trochę w tych emocjach, których nie rozumie, których nie zna, same sobie. I jak tam nie będzie interwencji, nie mówię, że naszej, ale jak nie będzie interwencji, która pokaże, jak ważny jest ten most i jak ważny jest ten portal, który przeniesie to dziecko bezpiecznie z tej nieświadomości emocjonalnej do tego poziomu, kiedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, no to relacje będą wyglądały, jak wyglądały.
1: Ja się z tobą zgadzam i trochę nie zgadzam, jeżeli chodzi o technologię, dlatego, że powiedziałeś, że one często służą w jakiś sposób, żeby mieć spokój od tego dziecka, natomiast ja sama po sobie widzę, że telefon bardzo wkradł się w nasze życia i zawsze jest jakiś absolutnie obiektywny powód. Dzwoni kurier, więc trzeba odebrać. Przyszedł mail, na który natychmiast trzeba odpisać. Babcia domaga się zdjęcia i ja sama zaczęłam sobie to analizować, że nawet jeżeli ja nie zajmuję się scrollowaniem, robię jakiś bzdur, to ten telefon jest bardzo często w moim ręku i to jest coś, co mnie przeraża, ale to oczywiście tak tylko ad vocem twoich słów. A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Również to, że jeżeli mogę tak sparafrazować słowa panów, mężczyzna w życiu dziecka, w życiu syna staje się takim przewodnikiem w pewnym sensie.
3: To podsumuję może to, co chłopaki powiedzieli. Ojciec to jest taka instytucja, która buduje albo rujnuje poczucie własnej wartości u dziecka.
1: Wow.
3: To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec jest reprezentacją świata zewnętrznego.

0: bo ten świat, ta więź z mamą jest mimo wszystko bezwarunkowa i ojciec jest też reprezentacją i świata, i tego, jaki jest mężczyzna, czyli tej męskości. Jeżeli dziecko widzi, jeżeli chłopak widzi, że bycie mężczyzną to jest aha, czyli mężczyźni nie mają czasu, albo okej, czyli mężczyźni ulegają dla świętego spokoju, albo reagują z pozycji siły, to on to rozumie w ten sposób, że tak, taka jest męskość, o tym jest męskość. Ojciec też pokazuje swojemu synowi, co to znaczy męska emocjonalność. Jeżeli chłopiec widzi, że jest poniżany za to, że czuje strach, za to, że płacze, to raz, to oczywiście zamyka się pewnie na długie lata, a dwa, że nie może doświadczać emocji w sposób bezpieczny, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Ojcowie zwykle kochają, ale nie mają narzędzi do tego, jak zbudować tę więź z tym chłopcem, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Paradoks życia nastolatka jest taki, że nastolatek mówi: daj mi spokój, a tak naprawdę obserwuje, czy ojciec jest obecny. Ojciec pokazuje też, na przykład jest wzorem siły. Jeśli pokazuje emocje i słabości, syn widzi, że siła nie boi się łagodności, że to nie jest nieczucie lęku. Ojciec uczy odpowiedzialności, jeżeli nie kontroluje dziecka, jeżeli chłopak i ufa temu chłopakowi, to on może spokojnie eksplorować świat. No i też oczywiście, kiedy dziecko ma problemy w młodym wieku, to jeżeli ojciec poda mu pomocną dłoń, to dziecko wie, że świat nie jest zagrażający i może eksplorować ten świat bez lęku.
1: Ważne i mocne słowa, szczególnie to, co powiedziałaś na początku. Przypominam sobie takie słowa, które kiedyś usłyszałam nomen omen w radiu. Mianowicie, że dziecko przyjdzie do ciebie z problemami, jeżeli może przyjść do ciebie także z dobrymi rzeczami i ty nadal ich słuchasz. Nawet jeżeli z perspektywy poważnego dorosłego to są jakieś szkolne drobiazgi. Tak działa ten mechanizm. Bardzo ważny temat i jak widzicie wielopoziomowy, dotyczący ojcostwa, przede wszystkim relacji ojciec i syn. A w dalszej części tej rozmowy nadal będziemy trochę bardziej zastanawiać się nad tym, co dzieje się teraz, w jakich sytuacjach rodzice, ojcowie zgłaszają się do ekspertów i jakiej pomocy oczekują i co mogą zacząć robić. A będę o tym rozmawiała z Pauliną Dyrdą, psycholożką i psychoterapeutką, Arturem Adamczykiem, który jest mentorem i coachem, a także Przemysławem Górskim, mentorem, trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, którzy temat relacji ojciec i syn postanowili zgłębić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo to druga część Drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jest ze mną Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki, a także ojciec dorosłych dzieci. Relacje ojciec-syn, myślę, że w tej chwili już mogę mówić o tym zawężeniu, na które w trakcie tej rozmowy postawiliśmy. To jest oś dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłam, skupiamy się na tej grupie nie dlatego, że inne nie są ważne, ale dlatego, że temat jest tak szeroki, że na jakimś obszarze warto było się skupić, tym bardziej, że moi dzisiejsi goście przygotowali bardzo konkretne rozwiązanie dla ojców i synów, którzy chcieliby popracować nad swoją relacją i dowiedzieć się o sobie więcej, ale podejrzewam, że najpierw ten problem musiał być zdiagnozowany. I tutaj, Paulina, patrzę na ciebie, dlatego, że jako psycholożka, psychoterapeutka, pewnie w swoim gabinecie spotykasz się z takimi sytuacjami. Przychodzi ojciec, no właśnie, i mówi co?
2: Ale też przychodzi syn.
1: Przychodzą razem?
2: Różnie to bywa, natomiast rzadko słyszę w gabinecie od syna, że na przykład jest mi źle, bo tato mi czegoś nie kupił. To raczej się nie zdarza. Najczęściej już o takich starszych dzieci lub młodych dorosłych słyszę taki problem, nie czułem się ważny dla swojego taty lub tato nie pokazał mi, że jest ze mnie dumny.
1: To musi być bolesne.
2: I myślę sobie, że problem to nie jest brak miłości, bo na pewno ojcowie kochają swoje dzieci. Problemem jest brak więzi obecnie.
1: Do tej pory zdiagnozowaliśmy chyba i omówiliśmy dwa powody. Pierwszy to jest brak czasu, a drugi to jest brak wzorca.
2: Brak wiedzy i narzędzi.
1: Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli zgodzisz się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo masz dwójkę dorosłych już dzisiaj dzieci?
3: Mężczyźni są słabsi fizycznie i słabsi mentalnie, psychicznie. Jedno zadanie to jest takie, żeby zadbać o ten aspekt zdrowotny. Ja też staram się to promować, czyli mam ten profil Zdrowy Chłop. Pokazuję, jak żyć długo, tak, w zdrowiu, w dobrej witalności, w dobrej formie. I kolejne aspekty to są na przykład

0: gdzie większość nauczycielek to też są kobiety i takim wzorcem często zostaje na przykład kolega z podwórka, z ulicy, albo influencer z TikToka, albo patostreamer z YouTube'a.
1: To jak ogromną rolę w życiu młodych ludzi mogą odegrać, nie wiem, patostreamerzy, influencerzy, TikTokerzy, mnie przeraża.
2: Internet jest totalnie nieuporządkowanym miejscem, jeżeli chodzi o wartości, które można tam znaleźć. Myślę sobie, że to, co miało być błogosławieństwem, stało się przekleństwem ze względu na brak bufora weryfikującego, co tam trafia, i absolutnie się zgadzam. Myślę, że największym problemem nie jest brak czasu, tylko jest to, że nie mamy żadnej koordynacji i właściwie marginalny wpływ na to, co nasze dziecko chłonie, w tym przypadku syn. Do mnie trafiają z kolei ludzie, najczęściej dzieci tych ojców, którzy byli nieobecni. W sensie dzieci mam na myśli 40-latków dzisiejszych, którzy dalej gdzieś tam zostają na poziomie dziecka. I to jest chyba taki największy dowód społeczny na to, jak ważna jest rola obecności emocjonalnej rodzica i w tym przypadku ojca zwłaszcza. I myślę, że porówno w życiu dziewczynek i chłopców, którzy w dorosłym życiu tak naprawdę w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach, które mózg interpretuje jako niebezpieczeństwo, odwołują się nie do tego, czego się nauczyli w dorosłości, tylko do tego, w jaki sposób by ich potrzeby emocjonalne były traktowane w dzieciństwie. Problemem dużym jest też to, że jak rodzice pracują po te 8, 9, 10 godzin w pogoni za tymi dobrami konsumpcyjnymi, to dziecko zostaje w którymś momencie same. I to jest ważne, żeby rodzice mieli świadomość, gdzie jest ta ekspozycja, gdzie to dziecko pójdzie szukać, jeżeli my nie zapewnimy przynajmniej tej cząstki tego czasu, jako tego jakościowego czasu w przypadku ojca i syna, budowania tej relacji, tak żeby on tym wzorcem mógł się stać. To, czy on umie, czy nie umie, to jest osobny aspekt. To też jest w ogóle jakby druga para kaloszy. Natomiast nawet jak będzie umiał, to myślę sobie, że tu po obydwu stronach jest obowiązek tego, żeby tą świadomość tego, jak ważna ta relacja w dorosłości dla jednego i drugiego będzie. Bo rozmawiamy teraz o młodych dzieciach, które trafiają do gabinetu. Ja mówię z perspektywy dzisiejszych 40-35-latków, którzy przychodzą do mnie na zakręcie życia totalnym, nie są czasami w stanie się podnieść z kanapy. Możecie wierzyć lub nie, ale w 80% przypadków odpowiedzialność za to, jak oni reagują w dorosłym życiu na trudne przeżycia, które, jak wiemy, wszystkich nas spotykają, spoczywa na tym, w jaki sposób ojciec zbudował bezpieczeństwo w młodym wieku. Kropka. I teraz to się powtarza, niezależnie od tego, które to było pokolenie. Dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana wszędzie, ale przynajmniej tej męskości, która oczywiście ma aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
3: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia odpowiedzialności, bardzo często to widzę w gabinecie, wkrada się taka tendencja do sztywnych granic, a nawet murów, bym powiedziała, do takiego nawoływania do spełniania oczekiwań, że dziecko musi spełniać moje oczekiwania, i dyscyplina staje się polem do wydawania poleceń i pilnowania sztywnych zasad. No tam wtedy, wiadomo, brakuje często tej więzi. Ale myślę sobie, że rodzice, czyli też ojcowie, nie rozumieją, co dzieje się z nastolatkiem. I to myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. Nastolatek musi się buntować w danym momencie, mniej więcej 13 rok życia. Musi odrzucać to, co jest mu znane, eksplorować świat, musi popełniać błędy, walczyć o własną autonomię i niezależność, bo on wtedy buduje własną tożsamość. I tutaj powstaje główny problem, czy ten syn jest wtedy przyjęty, podczas gdy popełnia błędy, bo on chce popełniać błędy, bo on się w ten sposób uczy. Ojcowie definiują bliskość poprzez to, jak sami zostali nauczeni bliskości, czyli często niestety z pozycji siły, z pozycji agresji. Dziecko ma słuchać, bo mam go wychować, żeby był w ramach. A dziecko wychowuje się do świata i dziecko chce zbudować własną tożsamość, i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Zbieram w całość to, co do tej pory powiedzieliście, i to jest szalenie trudne zadanie, zbalansować to, o czym mówicie. Z jednej strony być tym mężczyzną silnym, ale jednocześnie nie wpadać w toksyczną męskość, jednocześnie być świadomym, przeżywać swoje emocje i na przykład umieć powiedzieć kocham cię, umieć powiedzieć to, o czym powiedziałaś, czego brakuje, jestem z ciebie dumny. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w świecie, w którym chłopaki nie płaczą.
2: Ja myślę, że absolutnie powinni umieć, powinni wiedzieć, że mogą umieć. Też, żebyśmy nie przekrzywili w drugą stronę, że to niekoniecznie mamy legitymizować tą, że ojcowie byli nieobecni emocjonalnie, czy coś nas w życiu trudnego spotkało, bo wiadomo, że

0: życie takie jest, że nas będzie testowało na każdym kroku. Natomiast obecność emocji w życiu, obecność i trudność takiego poznawania tych emocji, to jest szalenie istotne i myślę, że o tym się mówi za mało i ten złoty środek, o który zapytałaś, jest najważniejszy, żeby znaleźć ten balans między tym, że jestem świadomy tego, że mogę płakać, ale niekoniecznie muszę płakać i tego samego muszę nauczyć swojego syna. To jest szalenie istotne.
1: Myślę, że za moment znajdzie się miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co ojcowie, synowie mogą robić, żeby między nimi było lepiej. Pewnie większa odpowiedzialność spoczywa na ojcach, bo to jednak oni są osobami dorosłymi, mają być przewodnikami, drogowskazami, jakkolwiek byśmy to nazwali. Gdybyście się zgodzili trochę na podsumowanie tej części naszej rozmowy, powiedzieć, co w takim razie dzisiaj, wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć, ale chciałam to podkreślić, jest najważniejszym zadaniem, może wyrażonym bardzo konkretnie przez jakiś zestaw działań, czynności czy rozmów, który stoi przed ojcami nastoletnich synów.
2: Moim przepisem na budowanie relacji ojca i syna można zawrzeć w dwóch słowach: wyzwania i obecność. Najlepsze rozmowy między mężczyznami nie budują się przy stole, przy kawie i herbacie, tylko w trakcie działania. Mężczyźni najlepsze rozmowy mają w trakcie ciężkiego treningu, po treningu, w czasie wyprawy w góry, na kajaki, w czasie wypraw survivalowych, w momencie, gdy razem coś budują albo naprawiają. I to są momenty, kiedy ojciec i syn zaczynają tworzyć drużynę. Znika ojciec kontra syn, pojawia się ojciec i syn kontra problem. I w takich momentach wyzwań, przygód, podróży, syn widzi ojca prawdziwego. Nie tego, który tylko daje nakazy, moralizuje, robi wykłady, ale ojca, który się śmieje. Ojca, który popełnia błędy, który je naprawia, który okazuje emocje. I właśnie takie wyzwania, przygody budują prawdziwą więź. A dodatkowo w czasie takich przygód, wyzwań powstają historie, które pamięta się do końca życia. Twój syn nie zapamięta prezentu, który mu kupiłeś drogiego, tylko zapamięta historię, kiedy razem na przykład pojechaliście gdzieś nad morze pod namiot, spotkała was burza, zalała namiot, porwała, a wy spędziliście całą noc przemoczeni w samochodzie. I takie właśnie chwile budują bliskość.
3: Ja bym dodała do tego jeszcze autentyczność. Czyli autentyczny tato, który kontaktuje się ze swoimi emocjami i pokazuje, że życie to też są słabości i że każdą emocję można czuć, można jej doświadczać i można nadal być w bliskości, w bliskiej relacji, pomimo tego, że czujemy. I takie bezpieczne stawianie granic, bo granice są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, a jeżeli syn może bezpiecznie nie zgadzać się z ojcem, to uczy się, że świat jest bezpieczny i nie musi też tracić tej bliskości, nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadza. Może mieć własne zdanie. I też jest ważne i jest wartościowy wtedy, kiedy ma własne zdanie.
1: Sporo tych wyzwań jest. Po tym, jak opowiedzieliśmy trochę więcej o teorii, przejdziemy do praktyki, bo być może różne rozwiązania można wdrażać już teraz, każdego dnia. Może niektóre trzeba zaplanować, pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach. Zobaczymy. Jestem równie ciekawa, jak mam nadzieję wy. Dlatego cieszę się, że i Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci, także w trzeciej części będą odpowiadać na moje, a jak mam nadzieję, tak naprawdę wasze pytania dotyczące budowania i wzmacniania relacji ojciec-syn, w tym konkretnym przypadku ojciec i nastoletni syn. Zostańcie z nami, zostańcie ze Ską Rok. Słyszymy się na naszej antenie za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
4: Ska Rok Warszawa.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci przedstawiam gości dzisiejszego spotkania, a są nimi Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem i trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, który, co mnie bardzo cieszy, na naszej antenie zgodził się podzielić swoim doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, wielu z was, tak

wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, wielu z was, tak

0: Wiemy, że można mieć deficyty z przeszłości, na przykład z rodzinnego domu, no ale czy to oznacza, że już jest pozamiatane, że już w tej relacji zawsze będzie trudno, albo jeżeli mój syn jest nastolatkiem, a ja do tej pory byłem ciągle w pracy, to oznacza, że już ta relacja nie będzie silna? Ja mam nadzieję, że nie i zadam pytanie bardzo szerokie, ale myślę, że dobre na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
1: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relacje. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza. Pamiętajmy, że u tego dorosłego mężczyzny, który jest ojcem i który nie ma zbudowanej więzi, jest bardzo duże poczucie winy, bardzo duży wstyd, z którym sobie ciężko poradzić. Rzadko kiedy to jest skierowane na rozwiązanie problemu, najczęściej to jest skierowanie na siebie jako problem, czyli na taką autokrytykę. Mam niejednokrotnie podopiecznych, którzy nigdy nie powiedzieli kocham, którzy nigdy nie zapytali właśnie co u ciebie, którzy nigdy nie zapytali swojego syna jak sobie radzi. Więc ja myślę, że absolutnie pierwszym krokiem, który w ogóle można wdrożyć, to uświadomić przede wszystkim jak ważna jest rozmowa, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest różnica pokoleniowa, jak ważny jest ten most, który trzeba zbudować. I od tego w ogóle trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa, że ojciec z synem, ale i syn z ojcem muszą się ze sobą komunikować. Na różne sposoby. Werbalnie, fizycznie, o czym za chwilę pewnie Przemek opowie. Natomiast zbudowanie tej świadomości to jest najważniejsze, że ojciec nie jest tylko prowajderem. Że to nie jest najważniejsza rola w jego życiu, że najważniejszą rolą jest, jak już się decydujesz na dziecko, niezależnie od tego, czy na syna, czy na córkę, ale masz syna, to najważniejszą rolą w życiu mężczyzny jest bycie wzorcem dla tego syna, a ten wzorzec musi zostać odpowiednio zakomunikowany. I problem polega na tym, że często ci dorośli mężczyźni sami nie mieli takiego wzorca, sami tym wzorcem nie umieją być. I ten wzorzec można budować na różne sposoby, ale pierwszym krokiem w ogóle jest budowanie świadomości tego, że komunikacja między synem a ojcem jest fundamentem do całej reszty.
0: No dobra, komunikacja jest ważna, tylko wyobrażam sobie sytuację, o której mówiłaś, Paulina, że przychodzą młodzi ludzie, od których słyszysz, że ojciec nigdy nie powiedział kocham cię, nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację ojca, który zauważa, co się wydarzyło, do czego dopuścił, do czego doprowadziła ta relacja i on postanawia to zmienić. Jak on ma to zrobić, żeby przy najbliższej okazji powiedzieć, wiesz co, jestem z ciebie bardzo dumny. Bo skoro nie robił tego do tej pory, to zakładam, że to nie jest zła wola, on po prostu nie potrafi.
2: Takim miejscem, żeby powiedzieć takie słowa, są właśnie wyzwania i podróże. Opowiem wam o sytuacji z takiego obozu tylko dla mężczyzn, gdzie przyjechał również ojciec z synem nastolatkiem. Mieliśmy tam dużo wyzwań. Jednym z wyzwań było wejście, zdobycie szczytu najwyższego w Bieszczadach, Tarnicy. Dla niektórych może być to bułka z masłem, tak kolokwialnie mówiąc. Dla kogoś, kto pierwszy raz wchodzi w góry, to są dla niego Himalaje. Ja widziałam, co przeżywa ojciec z synem wchodząc na tą górę. To był nastolatek, który pierwszy raz wyszedł w góry. Widziałam, jak ojciec go motywuje, jak pomaga mu przełamać każdy lęk, każdą chęć powrotu. Widziałam sytuację kryzysową, gdzie 200 metrów przed szczytem syn powiedział, przeklął ostro i powiedział, ja wracam, schodzę, nie wchodzę. I widziałem reakcję ojca, jak się zachował. Widziałam też później radość, jak wszedł na tą górę, jak go przytulił. Powiedział, synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. To są sytuacje, gdzie można te słowa powiedzieć. Później były sytuacje, gdzie na przykład morsowaliśmy. Młody człowiek, gdy zobaczył zimną wodę, włożył palec stopy do wody, od razu uciekł z przekleństwem, tak? Ale w kolejnym dniu włożył stopę. Później wszedł do pasa, a w ostatni dzień wyjazdu wszedł cały. I znowu padły słowa, synu, jestem dumny.
0: Bardzo się cieszę, że podałeś ten przykład, wiesz, bo do tej pory trudno było mi uwierzyć, że właśnie takie wspólne aktywności, oczywiście ja wiem, że to ma ogromną rolę, ale nie spodziewałam się, że może to zaprezentować w ten sposób i teraz już w ogóle nie dziwi mnie, że kiedy przygotowywaliście program waszego obozu dla ojców i synów, właśnie takie działania stanowią jego istotny element.
1: To, co jest na obozie i te wyzwania sportowe, to jest takie świadome ekstremum, które wprowadziliśmy, bo po prostu ono, tak jak Przemek powiedział, zmusza do tego, żeby ta komunikacja nastąpiła, zmusza do tego, żeby siebie nawzajem zauważyć. Natomiast każda forma, w której syn i ojciec wspólnie mają jakieś wyzwanie, choćby to było odrabianie lekcji, to jest moment do tego, żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiągam, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwanie.

0: Wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają imperatywną platformę do tego, żeby jeden drugiego zauważył i jeden drugi się musiał ze sobą skomunikować, a te wyzwania, o których Przemek mówił, nie dają innego wyjścia, bo czasami, żeby to wyzwanie skończyć, trzeba grać w jednej drużynie.
1: Trochę uprzedziliście moje pytanie, zanim zaczęliście opowiadać o aktywności, wspólnych pasjach, doświadczeniach, przeżyciach, to ja miałam przed oczami taką sytuację, kiedy ojciec próbuje zagadywać, próbuje nadrabiać ten czas i może usłyszeć to słynne no weź się tato, to już jest ten moment, który mówiła Paulina, że ten nastolatek już jest gdzie indziej, już ma gdzie indziej autorytety. No a w takiej sytuacji morsowania, wspinania się, bycia w lesie, bycia pod namiotem, to chyba bariery odpuszczają.
2: Sam fakt bycia w naturze pokazuje prawdziwego człowieka. Gdy zostawiamy wszystkie maski, zostawiamy miasto, zostawiamy social media, telefony, natura pokazuje prawdę o człowieku. Wyzwania, to gdy idziemy zmęczeni, to gdy wchodzimy do zimnej wody, gdy głodujemy, to wyjście ze strefy komfortu powoduje, że jesteśmy prawdziwi.
1: Wrócę na moment do sytuacji gabinetu. Co ty podpowiadasz rodzicom i ich synom? W jaki sposób mogą trochę się zbliżyć?
3: Największa zmiana nie dzieje się tylko wtedy, kiedy my przeczytamy książkę lub kiedy dowiemy się czegoś na temat właśnie, jak funkcjonuje na przykład nastolatek lub jak rozmawiać, znajdziemy narzędzia do tego, jak się komunikować na przykład bez agresji, ale najbardziej to, co działa, to jest to doświadczenie. Czyli zmiana zachodzi poprzez doświadczenie, tak jak na psychoterapii. My nie uczymy się tylko o tym, jak się komunikować czy jak rozmawiać, tylko też doświadczamy bezpiecznej relacji. I to, jak ja mam doświadczenia gabinetowe, to jest o tym, że często widzę w gabinecie, jak wiele zmienia moment, kiedy chłopiec rozumie, zaczyna rozumieć, że ojciec to nie jest bohater, omnipotentny człowiek, tylko to jest przede wszystkim człowiek, który też się boi, popełnia błędy, mierzy się z presją, stresem i odpowiedzialnością. I kiedy młody człowiek zaczyna to rozumieć, znika ta część złości i rozczarowania ojcem bardzo często i pojawia się wtedy miejsce na ciekawość, zrozumienie, no i też tą rozmowę z tatą.
1: Nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić w sytuacji i jak zachować się w sytuacji, kiedy ojciec trochę się od tego swojego syna odbija, bo być może decyzja o tym, żeby popracować nad relacją przyszła za późno, być może to już jest ten moment nastolatka, kiedy on nie ma ochoty, kiedy nie czuje, że to jest w odpowiednim momencie, bo wtedy chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość. Może ta rozmowa, propozycja wspólnego wyjazdu nie uda się od razu, ale może syn przystanie na nią za drugim, trzecim, czwartym razem.
0: Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu nie może być za późno, bo po prostu mamy jako ojciec, jako rodzic wpływ na dziecko. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej separacji i do tego rozjazdu, to jest ten moment, w którym ta komunikacja została zaniedbana. I wtedy trzeba budować most do tej komunikacji. On może być szerszy, dłuższy, z twardszych materiałów, ale powiedziałaś takie fajne słowa, że może się od tego syna odbić. Tutaj ojciec w momencie, kiedy za późno zauważy, że ta relacja się odseparowała, no to niestety rolą ojca jest jak nie drzwiami to okno i na każdy możliwy sposób po prostu do tego syna się dostać. I uwierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, w której dziecko przestaje potrzebować rodzica i nie ma takiej sytuacji, bo to jest imperatywna miłość, nie ma takiej sytuacji w życiu, choćby nie wiem, co się wydarzyło, że dziecko nie będzie otwarte na komunikację z rodzicem, choćby sobie rodzic przypomniał w wieku 80 czy 90 lat, że ma syna. Wiadomo, że to może być mili ułamek sekundy, ale zawsze jest to okno, żeby do tego dziecka dotrzeć i na to nigdy nie jest za późno. I myślę sobie, że najważniejsza świadomość, którą trzeba zbudować, to jest to, że im starsze dziecko, im starszy syn, tym węższe będzie to okno i tym bardziej się będzie trzeba później gimnastykować.
2: Gdy chcemy naprawić relację z synem, to nie naprawiajmy syna, tylko najpierw naprawmy siebie. Nie zmieniajmy świata na zewnątrz, tylko zmieńmy siebie, wtedy ten świat też się zmieni. I to samo obowiązuje w relacji ojciec-syn. Czyli tutaj ojcze, zacznij pracować nad sobą, zacznij pracować nad swoją fizycznością, nad kondycją, nad zdrowiem, bądź przykładem w tej kwestii. Zacznij też pracować w kwestii okazywania emocji. Jak ty się zmienisz, zmieni się syn.
3: Mam takie poczucie, że pomimo całej indywidualności, z którą przychodzi każdy pacjent, każdy człowiek na terapię, kiedy rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, młodym nastolatkiem, to ja zauważam pewne wspólne mianowniki do wszystkich tych problemów i bardzo mi zależy na tym, żeby ci, którzy naprawdę chcą, bardzo chcą, kochają te swoje dzieci, ale być może nie do końca wiedzą, o co chodzi temu nastolatkowi, dlaczego tak się dzieje, że on teraz tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego ma ten bałagan w pokoju, dlaczego nie śpi po nocach. I jeżeli ktoś, kto ma taki problem i ja widzę to w swoim gabinecie, że bardzo często to są takie główne filary problemów, o co chodzi temu synowi i też synowi często chodzi o to, że on sam nie wie, o co jemu chodzi, czyli nie wie, co to znaczy dojrzewanie, dlaczego tak bardzo zależy mu teraz na relacjach rówieśniczych, co dzieje się z jego i seksualnością, i z jego dojrzewaniem, z jego hormonami, bo to też jest bardzo często, zadają sobie młodzi ludzie takie pytania. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwiązać ten problem na szerszą skalę.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego wydania Drogowskazów. Opowiedzieliście o propozycji, jaką macie dla ojców, którzy chcą pracować nad swoją relacją z nastoletnimi synami, ale także właśnie dla tych nastolatków, żeby trochę się wzmocnić, żeby popracować zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. No i że podzieliliście się swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami, tym, co dzieje się w waszych gabinetach czy miejscach pracy.
3: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Dyrda, psychoterapeutka i psycholożka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci. Tak jak powiedziałam kilka, może kilkanaście minut temu, uważam, że przed ojcami stoi ogromne wyzwanie. Zbalansowanie tego wszystkiego, co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Padło też w trakcie naszej rozmowy, że oni są nieustannie przez swoje dzieci obserwowani. Dzieci chłoną ich zachowania. Tym bardziej mam nadzieję, że ta rozmowa wielu ojcom pomoże, że dzięki niej dowiedzą się, w jaki sposób można działać, co można robić. Czasami już teraz, a co warto zaplanować. Odsyłam was na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam ten odcinek już się znajduje. Możecie go odsłuchać albo polecić komuś, komu waszym zdaniem może on się przydać. Do waszej dyspozycji jest też nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się publikować wszystkie informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dużo, wydaje mi się, istotnych treści pojawiło się w dzisiejszym odcinku, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za to spotkanie, no i niezmiennie mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant. Drogowskazy.

0: Przegląd wydarzeń.
1: Wtorek, Michał Poklękowski, zapraszam. Polscy siatkarze obronili złoto Ligi Narodów. W finale po bardzo zaciętym spotkaniu wygrali z Amerykanami 3-2. Świetny mecz rozegrali m.in. Kamil Semeniuk, Tomasz Fornal i Wilfredo Leon, o którym trener Nikola Krbić mówił po spotkaniu w ten sposób.
2: On jest fantastyczny w ataku, w zagrywce i w bloku dzisiaj też. I pomógł naprawdę dużo w dzisiejszym meczu.
1: Jednym z bohaterów turnieju był też libero reprezentacji Polski.

0: Jakub Popiwczak.
1: Jestem dumny z całej drużyny, że doszliśmy do tego miejsca, że zagraliśmy takie spotkanie i na koniec je wygraliśmy, bo to jest najważniejsze.
0: Biało-czerwoni, wygrywając Ligę Narodów drugi rok z rzędu, powtórzyli wyczyn Rosjan, która dotychczas jako jedyna zdołała obronić tytuł w tych rozgrywkach. Dodajmy, że po brąz sięgnęła reprezentacja Słowenii. Kolejnym wyzwaniem reprezentacji Polski siatkarzy w tym sezonie będą Mistrzostwa Europy, które rozpoczną się 9 września. Pędził na hulajnodze z prędkością 80 km na godzinę. 24-latek został zatrzymany przez policję w Żgowie pod Łodzią. Koluszkowscy policjanci Wydziału Ruchu Drogowego namierzali go podczas kontroli kierowców w terenie zabudowanym.
2: Pomiar prędkości jednośladu wskazywał aż 80 km na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50. 24-letni kierujący hulajnogą był świadomy prędkości, z jaką się poruszał i przyznał, że dokonywał modyfikacji jednośladu.
0: Mówi nam Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi i jednocześnie przypomina.
2: Zgodnie z definicją prawa o ruchu drogowym, pojazd poruszający się z prędkością do 45 km na godzinę kwalifikowany jest jako motorower. Modyfikacja hulajnogi elektrycznej, na przykład zdjęcie blokady prędkości, powoduje, że przestaje ona spełniać ustawową definicję tego pojazdu.
0: Za swoje zachowanie mężczyzna odpowie przed sądem. Archiwum Akt Nowych udostępniło część swoich zbiorów na temat Powstania Warszawskiego. Jak mówi Henryk Piskunowicz, badacz Armii Krajowej, materiałów archiwalnych jest mnóstwo i ciężko je zebrać w jednym miejscu.
3: Nie ma możliwości zaprezentowania szerokiego, powiedzmy, spektrum dokumentów, relacji, wspomnień, ikonografii, całej pracy powstańczej, więc to tylko jakaś drobna część tego, co Archiwum Akt Nowych posiada.
0: Wśród nich znajdują się na przykład mapy, prasa powstańcza czy meldunki żołnierzy.
3: Tego typu meldunki sprawozdania mają ogromne znaczenie. Proszę zwrócić uwagę, nie jest pisana na maszynie, pisana jest ręcznie, ołówkiem, wyraźnie, żeby meldunek na czas dotarł do jego przyłożonego.
0: Archiwalne zbiory ciągle są powiększane o nowo znalezione dokumenty i pamiątki z Powstania Warszawskiego. W pierwszym tygodniu sierpnia znów prognozowane są wysokie temperatury, co w górach może stanowić poważne zagrożenie dla wędrowców. Uważać powinny zwłaszcza osoby z problemami kardiologicznymi.

0: na trudnych odcinkach, gdzie jest on jednokierunkowy i występują tak zwane sztuczne ułatwienia, często tworzą się korki. To również trzeba wziąć pod uwagę, planując wyprawę. W Gdańsku trwa kolejna edycja Jarmarku Świętego Dominika, jednego z największych i najstarszych wydarzeń tego typu w Europie. W tym roku na odwiedzających czeka ponad 700 stoisk, a wśród nich nie tylko rękodzieło i regionalne produkty, ale także kuchnie z różnych zakątków świata. Nasz reporter Iwo Pastuszka sprawdził, co nietypowego można znaleźć na tegorocznej edycji wydarzenia.
1: Bardzo nam się podoba, ponieważ można kupić najróżniejsze produkty związane z Pomorzem, z Trójmiastem. Także jest bardzo dużo stoisk.
2: Głównie na stanowisko Jarmarku przywiozłem porcelanę, piękne szkło, brązy, mosiądze. Wspaniały pomysł, wspaniałe miejsce. Przychodzą kolekcjonerzy, jak też młode osoby, które inspirują się i po prostu kupują oczami.
3: Podoba się. Przyjeżdżamy co roku. Oczywiście są pewne utrudnienia w transporcie, ale są znośne.
4: Jest bardzo duży napływ ludzi. A co dalej będzie, zobaczymy, jak będzie się potoczy. Na razie też pogoda dopisuje to. To jest duży plus.
0: Przez kolejne tygodnie w ramach Jarmarku odbędzie się jeszcze ponad 100 wydarzeń muzycznych, teatralnych, kulinarnych, sportowych oraz przygotowanych specjalnie dla najmłodszych. Tegoroczna edycja Jarmarku Świętego Dominika potrwa do 16 sierpnia.

0: SK Rock Warszawa.
1: Prezydent ułaskawił 3 osoby, wśród nich nieformalny lider kibiców Legii. 15 października Mateusz Morawiecki podał datę powstania nowej partii. Nie kąp się w stawach w Tatrach. TPN apeluje do turystów o przestrzeganie zasad.
2: SK Rock. Raport.
1: 6. Anna Kruszyńska, zapraszam. Działacz opozycji demokratycznej, nieformalny lider kibiców Legii oraz skazany za zabójstwo przez niemiecki sąd, który nie popełnił zbrodni. Prezydent Karol Nawrocki ułaskawił wczoraj 3 osoby. Jego kancelarnia nie ujawnia danych. Na szczegóły zna dziennikarz Mateusz Chłystun.
3: Adam Borowski, opozycjonista w czasach PRL-u i niedawny kandydat PiSu na rzecznika praw obywatelskich, miał odbyć karę 5 roku więzienia za zniesławienie posła KO Romana Giertycha. O jego ułaskawieniu zdecydowały podeszły wiek skazanego i względy humanitarne. Z kolei w przypadku Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, zdecydować miała pozytywna opinia środowiska. Mężczyzna został wcześniej ukarany przez sąd w Lublinie zakazem udziału w imprezach masowych za przebywanie w miejscu inne niż wyznaczone na bilecie. Prezydent aktem łaski zniósł ten zakaz. 3. z ułaskawionych osób to skazany przed 2 dekadami przez niemiecki sąd za zabójstwo Piotr Pytel. Mężczyzna odsiedział w więzieniu 20 lat, choć śledczy byli przekonani, że jest niewinny. Decyzją ministra sprawiedliwości w czerwcu opuścił zakład karny w Rzeszowie, ale do wczoraj formalnie pozostawał skazany.
2: To jest raport.
1: Najpóźniej 15 października ma powstać nowa partia. Będzie się wywodziła ze Stowarzyszenia Rozwój Plus, mówił Mateusz Morawiecki. Taka deklaracja padła po kolejnych sygnałach o definitywnym rozstaniu z PiS. Były premier i założyciel Stowarzyszenia Rozwój Plus był gościem Rymanowski Live na kanale YouTube. Podczas rozmowy nawiązał do wypowiedzi rzecznika dyscypliny partyjnej Karola Karskiego. Ten stwierdził, że członkostwo w PiS 40 osób, które utworzyły nowy klub parlamentarny, w tej chwili jest martwe. 15 października w rocznicę wyborów parlamentarnych z 2023 roku odbędzie się także konwencja Rozwoju Plus. Był nietrzeźwy, miał sądowy zakaz prowadzenia i brał udział w nielegalnym wyścigu. Jest tymczasowy areszt dla 21-letniego Ukraińca po niebezpiecznym wypadku w Siechnicach pod Wrocławiem. Mężczyzna doprowadził do rozbicia auta, w którym podróżowało 7 osób. W nocy z czwartku na piątek zjechał z jezdni i uderzył w drzewo. Teraz grozi mu więzienie.
4: Czyn z artykułu 244 kodeksu karnego, czyli jazda wbrew orzeczonemu przez sąd zakazowi, jak i 178c kodeksu karnego dotyczącego nielegalnych wyścigów, uczestnictwa w nielegalnych wyścigach drogowych, zagrożone są karą do 5 lat pozbawienia wolności.
1: Informuje Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu. Ranne w wypadku zostały 4 osoby, w tym jedna poważnie. To 19-latka, która jechała w bagażniku.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie kąp się w stawach w Tatrach, nie mocz nóg w potoku, bo niżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby się tej wody napić. Tatrzański Park Narodowy apeluje do turystów spędzających wakacje w górach, żeby przestrzegali zasad. O tym Tomasz Zając z TPN-u.
5: Jako ludzie przede wszystkim używamy różnego rodzaju detergentów, czy to do kąpieli, szamponów i różnych kremów z filtrem. Wchodząc do wody, do morskiego oka, widoczne już były takie tłuste plamy na tafli jeziora, co już jest bardzo dużym zanieczyszczeniem.
6: Szymon Ziobrowski, Tatrzański Park Narodowy.
7: To jest park narodowy, więc miejsce objęte ochroną. Mamy się poruszać po szlakach.
8: Muszę się przyznać, że nogi też zmoczyłem. Jest naturalne, nie, że tam człowiek chce do wody zobaczyć, jaka woda jeszcze zimna czy taka. No.
5: Trzeba też mieć świadomość tego, że nawet jak kąpiemy te nogi gdzieś w potoku, to gdzieś poniżej ktoś może wpaść na pomysł, żeby tej wody się napić.
1: Warto także pamiętać, że woda w górskich potokach nie tylko może być brudna, ale także jest jałowa.
9: Pogoda.
10: Proszę Państwa, zaczęliśmy dzisiaj nasze spotkanie słowami, ale wczoraj waliło. Jeżeli ktoś z Państwa mieszka w okolicach Warszawy, no to zapewne doświadczył tej burzy, która była gigantyczna, w niektórych miejscach spektakularna. No i patrzyło się na to jak na piękny spektakl. Mam nadzieję, że nie wiązało się to z jakimiś uszkodzeniami, bo
11: no,
10: mam jakieś takie poczucie, że waliły pioruny, że była burza, ale jakoś tak nie wiało zbyt mocno. Jeżeli chodzi o warunki atmosferyczne dziś, to od 24 w Gdańsku, 28 w Olsztynie, 32 w Bydgoszczy, 33 w Poznaniu, 36 we Wrocławiu, w Warszawie 35, Kielce, Katowice, Kraków, tutaj nawet pod 37 stopni, a najcieplej ma być w okolicach Rzeszowa nawet 38.
11: Zobacz, kondzie się gibie na lewo, prawo, państwo tego nie wiedzą, a to dlatego, że jeździł wczoraj na rowerze w 30 paru stopniach, pomyślałam sobie, Boże, oddychaj.
12: Nie mam czasu na opowieść o tym, jak wczoraj jeździłem na rowerze, może później.
10: W końcu Tour de Pologne.

0: Mamutka! Dawaj śpioch opatentowany! Koniec świata z takim śpiochem! Dawaj!
1: Eskaro.

0: No i dzisiaj, moi drodzy, mówimy o tym, co ci wisi. Powstał w 2003 Krajowy Rejestr Długów i są tacy, co mówią, mnie to wisi po prostu, co ja się tym będę przejmował? No i sporo rzeczy ludziom wisi.
1: Tak, na przykład męski zwis możemy
0: jest,
1: mieć.
0: Tak, krawat, też, tak krawat. Zwany. Mhm.
1: A może nam po prostu być na coś wywalone, jak to się mówi tak kolokwialnie i wtedy, nie wiem, na przykład zdanie szefa, ale to nie w naszym przypadku.
0: Nie, oczywiście, nie. Akurat z szefem się liczymy. Natomiast ja miałam absolutnie, ja już chyba coraz bardziej z wiekiem wisi mi to, co ludzie powiedzą i się nad tym specjalnie nie zastanawiam, bo to zwariować można. Człowiek nie jest zupą pomidorową, żeby go wszyscy lubili.
2: Drodzy Państwo, to mamy taką propozycję. Zanim się rozwiniemy w tańcu, napiszecie nam albo właściwie powiecie do naszego Messengera, co wam wisi, to przypomnimy tę datę, o której Wojtek już wspomniał, bo dokładnie 4 sierpnia 2025 roku do tego programu, porannego programu Radia Eski Rok dołączyła Aśka Ziętarska. I chcemy Państwu przypomnieć, jak to brzmiał. Radio Stop!
3: Joanna Ziętarska dołącza do składu porannego programu 6 na 9. Dzień dobry.
0: No to jednak jest to lekko tremujące. To jest tak, że okazuje się, że człowiek może być nowy w każdym wieku. Więc ja najpierw musiałam się przetuptać po korytarzach i po wszystkim powiedzieć, dzień dobry, jestem Asia, dzień dobry, dzień dobry. To jest dosyć taka ciekawa sytuacja w życiu.
2: No ale wiesz, słuchacze przyjmują cię z otwartymi ramionami. Aga pyta, ale jak to?
0: Ale
2: nie ma już
0: to?
2: Aktywacji? No jest 6 na 9, kochani.
3: Wczoraj wieczorem pod radiem stał taki jeden i krzyczał i cię wołał.
4: Aśka! Aśka! Przestań się krzyć! Gdzie tu serial oglądasz?
2: No i tak już się męczymy, drodzy Państwo, przez rok.
0: Wzruszyłam się naprawdę, jak stary siennik, jak mawia mój ojciec. Ale to naprawdę niesamowite, że już rok.
1: No, ciekawe, jak długo Państwo będziecie musieli się z nami jeszcze męczyć.
5: Poranne 6 na 9 w Esce Rok. Ten kawałek dobrze rokuje.
2: Do jutrzejszego spotkania z przełożonym.
0: Tak, to prawda. Uwaga, teraz ja powiem tych wszystkich wykonawców fantastycznych. Bear McCreary / Duff McKagan, Chad Smith, Brendan McCreary i utwór pod tytułem Cool Kids.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączeniu.

0: Klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Tak zakręconej loteriady...

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy papryka czerwona tylko 5,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a nektarynki kilogram jedynie 5,99. Zgadza się, nektarynki jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
2: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
3: Reklama.

0: Drodzy Państwo, to już wiemy, Asia jest z nami od roku, do roboty właściwej przystąp.
1: Przepraszam bardzo, ja się naprawdę niesamowicie cieszę, że to już rok upłynął i jeszcze tyle lat przed nami, chłopaki, miejmy nadzieję. Dzisiaj pytamy Was, co Ci wisi. No mnie rzeczywiście w pewnym momencie zaczęło wisieć, pomyślałam sobie, nie, chromole, czas na zmiany i co? I nie żałuję.
2: No, my też skończymy, ale co innego możemy powiedzieć?
1: No właśnie, ale innego możecie powiedzieć?
0: Czy jesteś w stanie teraz doprecyzować, co ci wisiało, co zmieniłaś?
1: Wiesz co, bo to człowiek się zawsze boi, Boże, zmiany, coś, gdzieś, denerwuje się, a w pewnym momencie nagle ci to wisi, myślisz sobie, nie, dobra, trzeba machnąć ręką, nie denerwować się i robić swoje.
2: Takie korale miała długie, one wisiały. Czas na zmiany i teraz taki krótki łańcuszek nosi.
0: To tak jak u mnie, ta dolna powieka mi tutaj zaczęła lekko zwisać, mówię sobie, czas na zmiany, skalpel pan doktor i niedługo usuniemy.
1: Ale nie drga ci powieka nerwowo?
0: Jeszcze nie.
1: Jak wchodzisz do pracy? No nie, jeszcze nie.
2: Chociaż jak dostał rachunek za tę operację, no to...
0: Drodzy Państwo, co Wam wisi? Ewa o to pytała.
3: Co Ci wisi?
4: Porządek w pokoju.
3: A rodzice się na Ciebie nie denerwują przez to?
4: No czasami.
0: A rodzice się nie denerwują? Wisi mi to.
1: Wisi mi to. Im też, miejmy nadzieję.
0: Co Wam jeszcze? Drodzy Państwo, wisi? Ewa pytała.
3: Co Ci wisi?
5: No wszystko.

0: Drodzy Państwo, co Wam wisi? Ewa o to pytała.
1: Co Ci wisi?
2: Porządek w pokoju.
1: A rodzice się na Ciebie nie denerwują przez to?
2: No czasami.
0: A rodzice się nie denerwują? Wisi mi to.
3: Wisi mi to. Im też, miejmy nadzieję.
0: Co Wam jeszcze, drodzy Państwo, wisi? Ewa pytała.
1: Co Ci wisi?
4: No wszystko.

0: ci. Trzeba się tym przejmować.
1: Okej, czyli masz chill.
2: No to... Nie kapujecie!
3: Wszyscy zginiemy!
4: Poranne 6 na 9 w SC Rock.
5: Messenger do waszej dyspozycji. Czekamy. Co wam wisi?

0: Dzisiaj rozmawiamy o tym, co nam wisi, ale są rzeczy, o których absolutnie trzeba mówić i takie rzeczy pojawiają się w raporcie Eski Rok. Właśnie z takimi informacjami przybyła do nas już Ania Kruszyńska.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy Drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.

0: Drugi Rok. W każdą sobotę po 12. Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu. Autopromocja.
1: SK Rock. Raport.
2: Anna Kruszyńska, zapraszam. Jedna osoba zginęła, kilka zostało rannych. Raport zaczynamy od Ukrainy i nalotu na Sumy. Rosjanie zaatakowali cywilną infrastrukturę miasta bombami kierowanymi. Sumy to częsty cel ataków. Miasto położone jest blisko granicy z Rosją. Dziś nadzwyczajne spotkanie ministrów Unii Europejskiej poświęcone wydarzeniom w Ceucie, hiszpańskiej eksklawie w Afryce Północnej. Posiedzenie zostało zwołane przez Irlandię, która sprawuje półroczne przywództwo w Radzie Unii. Do Ceuty w krótkim czasie w zeszłym tygodniu przedostało się z Maroko około 60 tysięcy nielegalnych imigrantów. W piątek wieczorem hiszpański resort spraw wewnętrznych poinformował, że zdecydowana większość z nich wróciła już do Maroka. A przewodnicząca Komisji Europejskiej w liście do premiera Pedro Sancheza pochwaliła władze Hiszpanii i Maroka za opanowanie kryzysu migracyjnego w Ceucie oraz wezwała do dalszego wzmacniania ochrony granic zewnętrznych Unii.
1: To jest raport.
2: Intensywne opady deszczu i silny wiatr w województwie łódzkim. Strażacy interweniowali blisko 120 razy. Najwięcej zgłoszeń dotyczyło powiatu tomaszewskiego, mówi brygadier Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej.
3: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
2: Strażacy podkreślają, że mimo licznych zdarzeń nikt nie został poszkodowany.
1: SK Rock Sport.
2: Włoski kolarz Jonathan Milan wygrał pierwszy etap Tour de Pologne. Miano najaktywniejszego zawodnika zyskał Kamil Małecki, zdobywając niebieską koszulkę i obejmując pozycję wicelidera klasyfikacji generalnej. Dziś przed kolarzami trasa Międzyzdroje Szczecin liczy nieco ponad 150 km. Robert Lewandowski, wybrany piłkarzem tygodnia MLS. Polak w ostatnim meczu zdobył 2 gole dla Chicago Fire. Jego drużyna wygrała z Charlotte 2-1. Chicago Fire po 9 zwycięstwie w sezonie z dorobkiem 29 punktów zajmuje 4. miejsce w tabeli Konferencji Wschodniej.
0: Sześć na dziewięć. Ziętarska, Olszewski, Góralski, RSC Rock.

0: Pytamy dzisiaj, co wam wisi. W 2003 roku powstał Krajowy Rejestr Długów. Nasze długi nam wiszą, co mamy zrobić? Ale Kędzio, mówiłeś, że biegałeś w 35 stopniach, co mnie trochę przeraziło, i też powiedzieli, że ci to wisi.
1: Ja na rowerku.
0: A nie, ty na rowerku w sensie, tak, a państwo biegają.
2: Dzień dobry. Kądziu, ja wczoraj biegałem w ten upał i sam się wyściągnąłem z trasy po 6 kilometrach, bo dalej się nie dało już niestety biegać. Głupi pomysł to był. Pozdrawiam i rozumiem.
1: Biegał w upał i pod koniec upał.
0: No właśnie, uważajcie na siebie naprawdę, bo 35 stopni to nie żarty.
3: Co państwu wisi, co nam zwisa, na co mamy wyrąbane, o to dzisiaj pytamy.
4: Halo, dzień dobry kochani. Ja tylko się chciałem pochwalić, że rozpoczął się urlop. Wyjeżdżamy dzisiaj do Chin, więc nie będziemy się słyszeć. Znaczy ja was nie będę słyszeć, bo wy mnie i tak nigdy nie słyszycie. W każdym razie, miłego, rozrabiajcie dalej, trzymajcie się ciepło. I na koniec jeszcze sucharek, jak nazywa się złomowanie aut? Autodestrukcja.
3: O, to ładne, dziękujemy.
0: Ładne, naprawdę, wyjeżdża do Chin, w związku z tym na wszelki wypadek wszystko w jednym. I sucharek, i to, i siamto, i owamto. Trzymajcie się tam ciepło w tych Chinach.
3: Niech pan pamięta, jak pan już jedzie, to mamy taką poradę. Jak pan będzie chciał zasięgnąć języka, jak się nazywa chiński złodziej mazaków? Kosi mazaki.
5: 6 na 9.
1: To ten, który emigrował z Japonii.
6: Reklama. Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać.

0: czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
0: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
5: Reklama.
6: SK Rock Warszawa.

głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz. Zamknij na

0: Co wam wisi, o to państwa dzisiaj pytamy. Wydawałoby mi się na początku, jak tak przeczytałem tę historię i informacje o tym, że właściwie mi to wisi. Ale to jednak nieprawda. Szczegóły, pan Wojciech, proszę.
1: Tak, zaczęliśmy sobie dyskutować między sobą i generalnie myślę, że jesteśmy oburzeni, a jeżeli nie wszyscy, to mówię za siebie, że jestem oburzony. Ministerstwo Klimatu i Środowiska odstąpiło od umieszczenia w ustawie o opakowaniach i odpadach zapisu, który zobowiązywał m.in. restaurację do bezpłatnego udostępnienia chociażby pół litra kranówki klientom, bo był taki pomysł, nagle klienci się ucieszyli, mówią, no w końcu będzie normalnie, będzie jak w Europie. Okazuje się, że nie.

zasadach zapisu, który zobowiązywał m.in. restaurację do bezpłatnego udostępnienia chociażby pół litra kranówki klientom, bo był taki pomysł, nagle klienci się ucieszyli, mówią, no w końcu będzie normalnie, będzie jak w Europie, okazuje się, że nie.

0: Szkoda gada, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
1: Joanna Krupa obnaża, jak były mąż traktował jej mamę. Mówiła, weź nie wpuszczaj go. Moja teściowa do dzisiaj tak mówi.
2: Nie wątpię. Tymczasem Monika Olejnik w halce strzela minki w modnej knajpce i zaczytuje o się o Dostojewskim przy kruasancie. Mm-hmm. Myślę, że to jest w ogóle bardzo ładna zbitka, ale wiecie, że strzelać minkę w halce to nie każdy tak potrafi.
3: Oczywiście. Ja na halce to nawet zasnąłem. Bracia Mroczek z kolei odpieli wrotki na weselu Brzozowskiego. W konkursie z waleniem w bęben nie mieli sobie równych. Słuchajcie, ja się nie dziwię. Przecież dobrze, że odpieli, bo takie walenie na wrotkach jest niebezpieczne.
0: To jest jakaś porażka.
4: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
5: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2 i 5-0.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
6: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym.

0: pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
1: Reklama. SK Rock Warszawa.
2: Grozi mu dożywocie 18-latek z Ukrainy z zarzutem usiłowania zabójstwa 30-letniej Polki.

0: Porcie Lubelszczyzna i projekt Wakacje z WOT.
1: SK Rock. Raport.
0: Siódma, Anna Kruszyńska, zapraszam. Dziś decyzja sądu w sprawie aresztu dla dążownika. 18-letni Ukrainiec, który zaatakował kobietę we Wrocławiu, usłyszał zarzuty. Grozi mu dożywocie. Napastnik w sobotni wieczór zranił 30-latkę na klatce schodowej bloku na osiedlu Muchobór.
2: Został mu przedstawiony zarzut usiłowania zabójstwa poprzez atak nożem, zadanie ran kłutych w newralgiczne części ciała, w tym w okolice szyi i klatki piersiowej. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzuconego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień.
0: Jakub Dłubacz z prokuratury okręgowej we Wrocławiu dodaje.
2: Z całą pewnością podejrzany będzie poddany badaniom psychiatrycznym i psychologicznym. Długie śledztwo przed prokuratorem.
0: Ranna 30-latka opuściła szpital. Wiadomo, że ofiara i domniemany sprawca nie znali się.
1: To jest raport.
0: Ministerstwo Energii uspokaja. Trudna sytuacja w Europie nie wpływa na bezpieczeństwo energetyczne Polski. Przez upały na starym kontynencie możliwy jest nawet blackout. Szczególnie trudna sytuacja jest na Węgrzech. Z ograniczoną mocą działa m.in. największa w kraju elektrownia jądrowa w Paksu. Powodem jest niski poziom wody w Dunaju, która chłodzi reaktor. Czy takie radykalne decyzje są możliwe też w Polsce? O tym nasz reporter Michał Rawa.
3: Wiceminister energii Wojciech Wrochna podkreślił, że sytuacja szczególnie na Węgrzech jest trudna. Zaznaczył, że Polska może pomóc innym państwom regionu i pełnić rolę eksportera energii, bo nasz system jest bezpieczny, a energii nie brakuje.
4: Sytuacja, która jest na Węgrzech albo wśród innych naszych sąsiadów, nie wpływa w żaden sposób na bezpieczeństwo funkcjonowania polskiego systemu elektroenergetycznego.
3: Wiceszef resortu energii zwrócił uwagę, że niski poziom wód w rzekach uderza także w towarowy transport wodny, a ograniczenia żeglugi na Dunaju powodują utrudnioną dystrybucję paliw w państwach Europy Środkowo-Wschodniej, co przekłada się na ceny paliw także w Polsce.
0: Z najnowszych doniesień z Węgier wynika, że być może uda się uniknąć całkowitego wyłączenia elektrowni jądrowej w Paksu. Niski poziom wód Dunaju odczuwa też m.in. Serbia. Elektrownie wodne w tym kraju produkują najmniej energii w swojej historii. Górale z Podhala są za prawem śniegu. Mają jednak ale. W Senacie procedowana jest nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami, która ma ułatwić inwestycje narciarskie w Polsce na terenach prywatnych. Podobne zapisy funkcjonują od lat w krajach alpejskich. Samorządowcy z Podhala są za takimi zapisami, ale w nieco zmienionej formie, mówi Andrzej Skupień, starosta tatrzański.
5: Potrzebne jest narzędzie, które uniemożliwi, że ktoś podkupi środkową działkę na stoku i zablokuje całą inwestycję, robiąc na złość tym, którzy przygotowali inwestycję, tym, którzy by z niej korzystali.
6: Karol Wagner, członek Zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Z jednej strony jest to troska o polskiego konsumenta, ale z drugiej strony także o miliardowe inwestycje inwestorów.
7: Myślę, że to zdecydowanie było potrzebne 20-15 lat temu, ze względu na to, że wiele tych terenów,

0: można zdobyć nowe umiejętności i zarobić ponad 7 tysięcy złotych. Na Lubelszczyźnie rusza druga edycja projektu Wakacje z WOT. Szkolenie rozpoczyna się 4 września, ale już teraz są przyjmowane zgłoszenia, mówi oficer prasowy 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej kapitan Marta Gaborek.
1: W ramach projektu uczestnicy przechodzą 16-dniowe szkolenie podstawowe, zdobywają umiejętności z zakresu m.in. strzelectwa, pierwszej pomocy, terenoznawstwa i taktyki. To doskonała okazja, aby poznać Wojska Obrony Terytorialnej od środka i świadomie podjąć decyzję o swojej dalszej drodze.
0: A szczegóły na stronie Wojsk Obrony Terytorialnej.
2: Pogoda.
3: Ale Wojtek, będzie grzmiało jeszcze?

0: piątej w Estero.
1: No bo widzisz, Kondziu, to jest tak, że jednym wisi, innym nie wisi.
2: Ja na przykład zawsze jestem za tym, żeby pracować i bardzo się cieszę, że to robicie.
3: Co w raporte?
4: No nie wiem, czy wam to wisi, czy nie, ale Złota w centrum Warszawy jest oficjalnie otwarta.
3: Złota? Ulica
4: Złota,
3: w sensie.
4: Ja zresztą... Zamieniła się w zielony deptak.
3: O.
4: Fajnie, myślałam,
2: czyli
4: że
2: zielona,
4: złoto.
2: A nie złota.
4: Ja po złoto to chętnie.

0: Dzisiaj jest dobry dzień. Jest dzień, o którym trafnie można powiedzieć po polsku dzień dobry.
1: Good morning.
2: Eska Rock.

0: No, nie uwierzycie państwo, ale a propos naszego dzisiejszego tematu, co wam wisi, Wojciech zaczął opowiadać nagle o plaży nudystów. Ty, no Wojtek.
1: Świetne to było. Słuchajcie, naprawdę, przepraszam, ale Wojtek opowiadał, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja już dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam.
2: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, zresztą jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku. No i jak posiadała. No
1: i im wisi na przykład po prostu.
2: To ma do powiedzenia na ich temat.
0: Ja zaczęło się od tego, że powiedział, że jedzie do Pucka, stamtąd niedaleko do chałup, tylko nikt nie wie, gdzie jest ta plaża.
1: Nie no, przepraszam. Ja tam, słuchajcie, ja naprawdę spędziłam dzieciństwo na tej plaży dla nudystów, ponieważ moi rodzice zawsze chodzili tam. I ja byśmy po prostu wszyscy chodzili na Golasa, bo
2: ale naprawdę? Czy naprawdę. Tam to jest kultywowane?
1: Naprawdę chodziliśmy na plażę dla nudystów.
2: To strasznie zimno musiało być.
1: Nie, no wiesz co, tak, czasem byliśmy trochę sini.
0: Nad Bałtykiem, jak jesteś, tak wieje zazwyczaj, że się opatulasz na ciepełka. Tu jak się rozbierzesz, to co?
1: No nic, no.
0: Jakiś,
1: no,
0: nie wiem, na włosach. No. Skarpetę się zakłada wtedy, czy co? Drodzy państwo, co wam wisi?
3: Ja ostatnio troszkę schudłam, więc no niestety zaczęły mi troszkę bardziej zwisać piersi. Ale jeszcze są na wysokości przedpępkowej.
1: Czyli żebrowej. To się zdarza.
0: Kończmy ten nierówny pojedynek.
4: 6 na 9 w SRO. Ten kawałek dobrze rokuje.
1: To jest coś takiego, co właśnie mówią ludzie na plaży dla nudystów. I know, I'm no good. The Rolling Stones.

0: Reklama.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
3: Volkswagen. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 9,99 za kilogram. A do tego brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dilera i na volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
7: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: Bardzo ciekawa dyskusja nam się tutaj w studio urodziła a propos bardzo wysokich temperatur, no bo wiecie, drodzy Państwo, dzisiaj będzie gorąco, jakoś trzeba przetrwać, przeżyć, ale jak się okazuje, jak tak patrzymy sobie na historię świata, to bywało nawet cieplej.
1: Rok 1881, dokładnie 4 sierpnia, w Sewilli w Hiszpanii temperatura osiągnęła 50 stopni Celsjusza, prawdopodobnie to jest najwyższa temperatura w historii Hiszpanii i całej Europy i w związku z tym, że zbliżamy się do całej serii koncertów w cyklu Rokowizna, prawda? Gdańsk, Poznań, później Kraków. Dzisiaj mamy bilety do Krakowa. To chcielibyśmy Państwa zaprosić do wspólnej zabawy.
2: No właśnie, bo tam na pewno też będzie na Rokowiźnie w Krakowie, będzie gorąco. To 28-29 sierpnia. Ja będę też...
1: Chociaż rok temu na Rokowiźnie w Poznaniu było 5 stopni.
0: Ale słuchaj, wtedy 5.
2: A w Krakowie ciepło.
0: Dokładnie, wtedy 5, teraz 40, średnia 20 kilka, super.
1: Oczywiście, że tak. Proszę Państwa, w gorący sposób przekonajcie nas do tego, że to Wam należy się ten wyjazd.
0: W gorący sposób.
2: Czekamy.
0: Karnet podwójny, czekamy, Messenger Eski Rok, czekamy.

0: Dokładnie, wtedy 5, teraz 40, średnia 20 kilka, super. No,
1: oczywiście, że tak. Proszę Państwa, w gorący sposób przekonajcie nas do tego, że to Wam należy się ten wyjazd.
0: W gorący sposób.
2: Tak, czekamy.
0: Karnet podwójny, czekamy, Sandżerewski rok, czekamy.

0: Proszę Państwa, dla porządku obrad przypominam, że w kwestii walki o bilety na rokowiznę czekamy na Wasze gorące wiadomości. W kwestii tematu dnia pytamy o to, co Wam wisi. Natomiast jeżeli chodzi o ważne informacje, to za chwilę Ania Kruszyńska w raporcie Skirok. Wcześniej jednak posłuchamy sobie o historiach Jara Sobierajewicza.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach.

0: Bezpieczeństwa ostrzegają też turystów przed wchodzeniem do wody.
1: To jest raport.
0: Złe warunki przechowywania żywności, nieprzestrzeganie zasad higieny czy brak książeczki sanepidu wśród pracowników. Na takie nieprawidłowości natrafili inspektorzy sanepidu w pierwszym miesiącu wakacji. Dotyczyło to 15% kontrolowanych obiektów.
2: Ponad 10% obiektów nadzorowanych było skontrolowane w pierwszym miesiącu. Kontrolowaliśmy zarówno w ramach kontroli planowanych, jak i kontroli interwencyjnych. Takich kontroli interwencyjnych było około 400.
0: Tłumaczy Izabela Kucharska, zastępca głównego inspektora sanitarnego. Oprócz punktów gastronomicznych kontrolowano miejsca wypoczynku oraz duże imprezy masowe i festiwale.
3: SK Rock Sport.
0: Magdalineta awansowała do drugiej rundy turnieju w Toronto. Polka przegrywała z Karol Czao 0-1, ale odwróciła losy rywalizacji i ostatecznie wygrała 4-6, 6-1, 6-4. Wcześniej do drugiej rundy awansowała Magdalena Fręch. Od tej fazy udział w turnieju rozpoczną Iga Świątek i Maja Chwalińska. Ich rywalkami odpowiednio Sara Bejlek i Talia Gibson. UEFA ukarała Lecha i Górnika i częściowo zamknęła stadiony obu klubów. Powodem są niewłaściwe zachowania kibiców podczas ostatnich meczów. Dodatkowo trener mistrza Polski Nils Frederiksen został zdyskwalifikowany na jedno spotkanie.
4: Sześć na dziewięć w SC Rock. Ziętarska, Olszewski.

0: Gotowi na rokowiznę,
1: no,
0: jeżeli macie
1: raczej
0: ochotę?
1: Ja to właśnie tam wybieram, się bardzo z tego cieszę. A chcemy kogoś oczywiście ze sobą zaprosić. Mamy dla was karnet na rokowiznę w Krakowie i chcemy, żebyście nas gorąco przekonali, dlaczego ten karnet powinien być wasz.
2: Tak jest, czekamy na wasze gorące wiadomości. Zapraszamy, rokowizna Kraków, komu?
3: Gorąco poproszę.
2: Już, szybko poszło.
1: Szybko, no.
2: Ktoś jeszcze? Szybciej, wolniej?
4: Gorąco. Jak gorąco, już ledwo sapię, już ledwo zipię, na rokowiznę mnie eskach rok chce wysłać. Może rymu tutaj nie ma, ale ja nie brzechwa, nie?
2: No ładne,
1: bardzo
2: ładne.
1: Mi się podoba, tylko żeby pan tak nie sapał na tej rokowiźnie.
2: Sprawdźmy ostatni telefon, na razie ostatni. Kiedyś kartofle tak się z ogniska wyjmowało, nie?
1: Kiedyś? Bilety pan tak pytał. To dwa dni temu.
2: Ale ja ci zazdroszczę. Drodzy państwo, Messenger Eski Rock, przekonajcie nas w gorący sposób.
5: Poranne 6 na 9 w SC Rock. Reklama.
6: Bo w Media Expert tanie ma.
5: Media Expert.

0: kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.

0: Rokowizna, rokowizna, rokowizna. Dzisiaj w Krakowie mamy dla Was karnet 28-29 sierpnia, tak idealnie na koniec wakacji. I tam się oczywiście jak zwykle dużo będzie działo. Będzie i Coma, i Acid Drinkers, i Jam, i Royal Republic, i Nocny Kochanek. I naprawdę będzie fantastycznie. I ja tam będę też.
1: Wiemy już skądziem, że Asia nie może doczekać się koncertu zespołu Jam najbardziej, a nie wiemy, jakiego koncertu Państwo nie możecie się doczekać, dlatego pytamy, jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się Wam.
2: Jędara, proszę Cię bardzo, gorący sposób o bilety na rokowiznę.
3: Panie Waldku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę. Także odpada, sprawdzamy dalej.
4: Temperatura u mnie jest tak wysoka, że nawet słońce poprosiło parasolkę. Jak pojawi się pod sceną, to Pokrzonkowski zapowie alert RCB u was w radiu. Zobaczycie.
1: Proszę Państwa, jakby Michał Pokrzonkowski wysyłał alerty RCB, to byłyby w nich informacje, gdzie znaleźć muszelki na plaży.
3: I już nie szukajcie, bo wszystkie zebrałem. Co dalej?
5: Tak gorący temat jest z tymi biletami na rokowinę, że sam Lucyfer wyszedł z piekła, by schłodzić moje myśli o gorącej nagrodzie, którą można u was zdobyć.
0: Mm-hmm. To jest bardzo ciekawe, że Lucyfer wychodzi po to, żeby coś schłodzić. Mnie się zawsze wydawało, że raczej, żeby coś rozgrzać.
3: Jury ustaliło, drodzy państwo, że jednak do pani Karoli dzisiaj trafiają podwójne zaproszenia, czyli karnety na rokowiznę. To prawda? Jury potakuje
0: tak,
3: głową?
0: Tak, potakuje, paczek potakuje.
3: To jeszcze pani Karola, uwaga.
6: Bardzo ucieszyłabym się na te bilety, bo może niektórych rockowa muzyka rozgrzewa, ale mnie ona pali do najgłębszych warstw duszy. Teraz parę gorących określeń w bonusie. Czajnik, ser na pizzy, piasek na plaży w słoneczny dzień, patelnia po stekach, asfalt w środku lipca, kierownica auta zaparkowanego w słońcu, procesor bez chłodzenia.
3: Weszło nam.
0: Nie, no tak proszę was, mistrzostwo świata.
3: Kierownica w słońcu
0: mnie przekona tak. Też. Mhm.
3: Też miałem takie wrażenie. No to gratulujemy, wysyłamy bilety już za parę chwil, ustalimy sobie szczegóły i wracamy do dobrego grania w Esterok.
7: 6 na 9 w Esterok.

0: mówiłem, znowu przegrałem z jakąś gorącą laską. Pozdrawiam. Kurde, z tymi kobietami to nie ma szans.
1: Szkoda gadać, szkoda szczepić ryja, naprawdę.
2: I my o kobietach, drodzy państwo, między innymi także. Ciocia Lifestyle wypoczywa nad Bałtykiem, a dziecko pyta: tato, a pokażę z mimuselkę? Niech ci mama pokaże.
3: To jest ciocia Lifestyle.
2: Nie wiem, ja nie pytaj.
3: To jest niebywałe zupełnie, u mnie z Kolim. Zdradził swoje gwiazdorskie wymagania przed koncertem. Polski żur musi być, no jasne, przecież z czym, jak nie z kiełbasą.
4: Ja znam takich, co krzyczą: polski żur musi być. U mnie z kolei Daniel Martyniuk reklamuje swój debiut telewizyjny i mówi: jestem synem Zenona i jak na razie z tego najbardziej zasłynąłem. Zatem zawód, syn, a jako syn też zawód.
5: To jest jakaś porażka.
2: Raport będzie chwilkę później.
6: Reklama.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: na ten... mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Inaczej futryna na 10 liter.
11: Ościeżnica.
10: A teraz na 3. Tam są drzwi.
12: Vox.
13: Tam są drzwi.
14: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
9: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły

0: Millera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
3: Reklama.
4: Eskaro.
5: Gramy dla was kawałki, których nie słyszeliście.

0: Warszawa.
1: Trzy osoby ułaskawione, za chwilę komentarze po decyzji prezydenta Nawrockiego. Najwięcej na Mazowszu i w Łódzkiem, ponad 400 interwencji w związku z burzami. Zmieniła się w zielony deptak. Ulica Złota w centrum Warszawy oficjalnie otwarta.
2: SK Rock. Raport.
1: 8:02, Anna Kruszyńska, zapraszam. Lawina komentarzy po decyzji prezydenta. Karol Nawrocki ułaskawił trzy osoby. Oficjalnie nie podano ich nazwisk, jednak pełnomocnicy potwierdzili, że chodzi o działacza opozycji demokratycznej Adama Borowskiego, Piotra Pytla, skazanego za zabójstwo przez niemiecki sąd, i Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, nieformalnego lidera kibiców Legii. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
3: To właśnie decyzja dotycząca Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch, któremu darowano zakaz wstępu na imprezy masowe i zarządzono zatarcie skazania, wywołało najwięcej komentarzy. Ułaskawienie kogoś takiego jak Staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent Nawrocki. Tak ułaskawienie skomentował szef MSWiA Marcin Kierwiński. Opozycja przypomina, że kibic został skazany za zajęcie innego miejsca niż wskazane na bilecie. Staruchowicz miał prowadzić doping na jednym z meczów Ekstraklasy, siedząc na płocie oddzielającym trybunę od boiska. Według jego obrońcy upoważniała go do tego akredytacja wystawiona przez klub na stadionie, którego mecz się odbywał. Pierwotnie tej argumentacji nie podzielił sąd. Po decyzji prezydenta Staruchowicz będzie mógł wrócić na trybuny.
2: To jest raport.
1: Ponad 340 interwencji wczoraj, dziś o poranku już ponad 60. Strażacy wyjeżdżają do akcji z powodu gwałtownych burz, które przechodzą przez Polskę. Najwięcej pracy mają na Mazowszu i w Łódzkiem.
4: Interwencje związane były z zalanymi drogami, ulicami, zalanymi pomieszczeniami w budynkach, ale przede wszystkim zdecydowana większość to zdarzenia związane z nadłamanymi drzewami i konarami, zaparkowane pojazdy oraz linie energetyczne.
1: Relacjonuje Sławomir Wągrowski z Łódzkiej Straży Pożarnej. Niemal cała Polska jest w alertach pogodowych 2 i 3 stopnia. Przede wszystkim dotyczą wysokiej temperatury. Termometry pokażą dziś ponad 30 stopni, ale na wschodzie i zachodzie kraju może też zagrzmieć. Gdy spadała rosyjska rakieta, w większości powiatów nie zawyły syreny alarmowe. Procedury zadziałały, zawiódł czynnik ludzki, przyznaje wojewoda lubelski, który zabrał głos po incydencie w miejscowości Tarnawa Kolonia. O szczegółach Bartłomiej Ważny.
5: Alarm miał być ogłoszony łącznie w 17 powiatach województwa lubelskiego. Syreny uruchomiono ostatecznie jedynie w 7 z nich. Informacje o zagrożeniu powietrza zabrakło chociażby w powiecie biłgorajskim. To tam, w miejscowości Tarnawa Kolonia, spadła rosyjska rakieta. Wojewoda lubelski Krzysztof Komorski domagał się wyjaśnień od starostów. Jakie były tłumaczenia?
6: Pracownik chciał się dodzwonić do swojego przełożonego. Pracownik odebrał telefon dopiero po fakcie, bo oni są informowani telefonicznie o tym, żeby prowadzić nasłuch. I prowadzą nasłuch na przykład z opóźnieniem.
5: W przyszłości uruchamianie syren alarmowych ma się odbywać zdalnie z Lublina. Mają to umożliwić nowe syreny, na które trwa teraz przetarg.
1: A dziś w Urzędzie Wojewódzkim zaplanowano spotkanie ze starostami. Na nim wojewoda ustali, w jaki sposób można jeszcze przyspieszyć decyzję o uruchamianiu syren alarmowych.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Nie ma tu miejsca dla samochodów. Po modernizacji ulica Złota w centrum Warszawy została oficjalnie otwarta. Pojawiło się dużo zieleni i miejsca dla przechodniów. Zamontowano też fontanny i ławki.
7: Dokładnie na tym mi zależało od samego początku kadencji, żeby łączyć te wyspy aktywności, te wyspy zieleni w centrum Warszawy, połączyć je w jedną spójną całość, i to się właśnie, drodzy Państwo, dzieje.
1: Mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Mieszkańcy zwracają uwagę m.in. na mniejszą liczbę miejsc parkingowych i zmiany w organizacji ruchu.
8: To była do niedawna dwukierunkowa ulica, z której dało się w różny sposób manewrować. W tym momencie my musimy objeżdżać cały po prostu ten kwartał, żeby w ogóle wydostać się, tak, stąd.
9: Paradoksalnie jest tak, że to wszystko, co jest zrobione, to jest zrobione po pierwsze na pokaz, po drugie w tym celu, żeby wyprowadzić stąd mieszkańców, żeby turyści byli zadowoleni.
1: Prezydent stolicy odpowiada, że wszyscy mieszkańcy mają dojazd do swoich posesji.

0: gdzie są ich miejsca parkingowe, mogą też zamówić specjalne identyfikatory pozwalające na wjazd do tej strefy.
1: Pogoda. Pan Wojciech sprawdził ulicę Złotą i wyszło mu, że powinna nazywać się jednak Betonowa chyba.
2: No jednak trochę nadal tak, jest tam całkiem sporo nasadzeń, jest sporo zieleni, ale ten trakt spacerowy jest taki całkiem szeroki i taki bardzo...
3: No, ale nie marudź, no poczekaj, przecież to maleńkie na razie.

0: Piętarska, Olszewski, Góralski. Od 6 do 9 w ESC Rock.
1: Przepraszam bardzo, ale od razu sobie wyobraziłam ten, niestety, te samochody teraz.
2: I te gołębie, i to wszystko ze sobą połączone.
1: No, no, to mi nie wisi wcale, ja nie lubię tak potem.
2: Co wam wisi? To temat dzisiejszego poranka.

0: Hej, a tobie co wisi dzisiaj, o tym rozmawiamy?
1: Ja właściwie doszłam do wniosku, że w sumie bardzo wiele rzeczy mi nie wisi. I to jest tak, że właśnie to jest tak, że niby człowiek jest taki wyluzowany, mówi, że my to wisi, tam to wisi, a potem się okazuje, że jednak wcale tak do końca nie jest.
2: Ja zerkam na Państwa wiadomości, między innymi pod postem na naszym Facebooku. Pan Gretek napisał, dziwnie to zabrzmi, ale wisi mi komornik na koncie. Pan Bartłomiej, a mi wisi sadełko.
0: To się zdarza. Mówimy, drodzy Państwo, o tym dlatego, że w 2003 roku, 4 sierpnia właśnie powstał Krajowy Rejestr Długów i dlatego w mieście na mieście Ewa też pytała.
3: Najgorzej to jak wisi ci jakiś znajomy parę złotych. Ani pieniędzy, ani znajomego wtedy.
0: Czekajcie, bo miała być
2: Ewa. To ma strasznie męski głos.
0: To teraz.
4: Co ci wisi?
5: Brat.
4: Brat?
5: No.
4: A dlaczego?
5: Nie wiem.
4: Nie dogadujecie się?
5: No, trochę.
4: A młodszy czy starszy?
5: Młodszy.
0: Rozmawialiśmy też trochę o bieganiu w tak zwanym międzyczasie. To Państwo do biegania...
1: Co za fajne.

0: Majzel, mamy dzisiaj, nie wisi wam to?
1: Też nawiązuje na ciebie, wisi nam to.
2: Cześć, jest Karol. A wiecie, tak a propos biegania, jaki jest mój rekord na 1000 metrów? 400 metrów. Pozdrawiam.
3: 6 na 9 w Esterok. Ten kawałek. Dobrze.
0: Świetnie.
1: Ale wiesz co, ja na setkę świetne. Zawsze miałem 60 metrów.
0: Z zadyszką?
1: Niewiarygodne jednak. Co tam u nas, co zagramy? Nowy YouTube.
0: Na YouTube, Streets of Dreams.

0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
0: Reklama.
9: Eskarok.
10: Gramy dla was najlepszą.

0: My dzisiaj pytamy, co wam wisi?
1: No wiecie co, właśnie wyszłam spod prysznica i słyszę pytanie, co nam wisi. No już moglibyście nie być chamscy.
2: No przecież mówiliśmy o słuchawce prysznicowej, prawda?
3: No dokładnie, no nie rób tyle hałasu.

0: Bo to już, drodzy Państwo, jest 8.31, a to oznacza raport Westrock. Zapraszamy, Anna Kruszyńska.
1: SK Rock. Raport.
2: Policja bada okoliczności tragedii w Łódzkiem. Zginął 11-latek, który jechał hulajnogą elektryczną. Wjechał pod kombajn w miejscowości Sypień pod Nieborowem.
3: Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika,

0: wynika, że jadący hulajnogą elektryczną 11-letni chłopiec na chwilę obecną z nieustalonych przyczyn wjechał pod kombajn rolniczy, którym kierował 48-letni mężczyzna. W wyniku tego zdarzenia życia chłopca nie udało się uratować pomimo prowadzonej reanimacji.
1: Relacjonuje Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Kierujący kombajnem mężczyzna był trzeźwy.
2: To jest raport.
1: Stan zagrożenia w Gwatemali powodem erupcja Fuego to najbardziej aktywny wulkan w Ameryce Środkowej. Wczoraj rano wszedł w fazę erupcji, a w nocy wzrosła jego intensywność. Z wulkanu wydobywa się lawa oraz ogromne chmury gazu i popiołu. Ewakuowano mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Rząd zawiesił też zajęcia w lokalnych szkołach. Czy pod koniec wakacji rząd obniży ceny paliw? Trwają rozmowy z resortem finansów, przekazał minister energii Miłosz Motyka. Jak dodał, centralne regulowanie cen na stacjach zależy od stanu budżetu państwa. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem jest obniżka stawki VAT.
3: Tego nie potrzeba ustawy. Jest to kwestia rozporządzenia. Jako ministerstwo, i to jest z panem ministrem Wrochnym, też o tym rozmawialiśmy, w pierwszym kroku na pewno byśmy rekomendowali obniżkę VAT.
1: W ubiegłym tygodniu premier Donald Tusk przekazał, że w związku z wysokimi cenami na stacjach możliwy jest powrót rządowego pakietu CPN.
4: Rok. Sport.
1: Za nami ostatnie spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo Portowców nad Krakowią od 3 lat. Myślę, że to zasłużona wygrana. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców, dlatego to im dedykujemy zwycięstwo. Mówił trener Pogoni Oskar Garcia. Po drugiej kolejce liderem jest Legia przed Jagiellonią i Lechem. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu. Polak przegrał z Gaelem Monfisem 4-6-4-6.
5: Ziętarska, Olszewski, Góralski, Szef.

0: Drodzy Państwo, 20 minut tylko do godziny 9. Nie wiszą nam ciekawostki, których dla Państwa codziennie wyszukujemy całe setki, a później je przedstawiamy. Będzie o chytrych szkotach.
1: Proszę Państwa, jestem w stanie uwierzyć, że ta informacja ma znaczenie tak naprawdę tylko dla jednej osoby, która słucha Eski Rock, no ale że ona się nazywa Joanna Siętarska, to postanowiliśmy to wykorzystać. Coraz więcej europejskich miast szuka sposobu na sfinansowanie kosztów związanych z turystami, tak? Każdy chce zarobić, chce się nachapać. Zobaczyli, co robią turyści w naszych górach, więc idą tym tropem.
2: Ale co, można zrobić sobie zdjęcie z misiem teraz, przepraszam.
1: Teraz można zapłacić podatek za to, że się tam jest. Po prostu. Edynburg tak wprowadza właśnie. Jako pierwsze miasto w Szkocji. Podatek turystyczny, nowy przepis właściwie już obowiązuje, dotyczy wszystkich korzystających z płatnych noclegów. Podatek naliczany jest maksymalnie za pierwszych 5 kolejnych nocy pobytu i wynosi 5% ceny noclegu. Im droższy nocleg, tym więcej płacisz.
2: To mnie to nie dotyczy, bo póki mnie dziecko nie czarżuje, to ja nie płacę za noclegi.
3: Poranne 6 na 9 w Esce Rock.
1: No nie wiesz, może od teraz już czarżuje.
3: Reklama.
4: Marian, okazja jest.
5: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
4: Ale to mega okazja w Media Expert.
5: A nie, no to już wróciłem.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2699 zł. Teraz za jedyne 1999.

0: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
4: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
5: Volkswagen.
6: Reklama. SK Rock. Nowości, które dobrze rokują.

0: Dzisiaj razem z Państwem zastanawiamy się nad tym, co nam wisi, co Wam wisi, co nam wisi, a to wszystko z okazji pięknego dnia, czyli Dnia Powstania Krajowego Rejestru Długów, który został założony w 2003 roku, właśnie dokładnie 4 sierpnia.
1: A byłeś już klientem?
0: Wiesz, to jest tak, że tam się trafia i nie do końca ma się tego świadomość. Mam nadzieję, że nie.
2: Można przez przypadek zostać klientem. Wojtek przed chwilą powiedział mi, że jestem nieogarem i wiesz co, i wisi mi to.
0: A to jest taki rejestr tego, kto ma długi?
1: Dokładnie, centkowany, kręty. Co państwu wisi?
3: A dzień dobry. Co ma wisieć? Nie utonie. Tak mawiał znany japoński rybak Mahaka Nasumi. Jak złowił duży okaz i wieszał trofeum na ścianie. Pozdrawiam.
4: A mi wiszą wszystkie inne stacje radiowe. Mogą w ogóle nie istnieć, nawet nie wiem, jak one się nazywają. Także wiecie, my się cieszymy, że was mamy, że jesteście z nami i że możemy was słuchać zawsze i wszędzie. Pozdrawiam.
2: Fajnie, podoba mi się to.
0: No, tak, ciekawe, czy inne stacje mają takich kupionych słuchaczy.
1: My mamy tylko takich.
5: A mnie to wisi, że mnie znowu na antenie nie puścicie.
0: A nie, czekaj, mieliśmy tego nie puszczać.
6: 6 na 9. Ezerok.

0: Czyli co, kto do domu, to do domu, a kto do Pucka, to do Pucka.
1: Do Pucka. A ci zazdroszczę, Wojtek, wiesz, tam jest fajnie, będziesz jadł ryby po prostu pyszne z frytami i z surową.
0: Dobrze, z dzieckiem, taka miejscowość, gdzie mieszka chyba Pucio.
2: Właśnie tam.
0: Wow! Mocnym akcentem to skończyłeś.
1: O, dobre.
3: To było 6 na 9 w ESC Rock.
4: Składam rezygnację. Nie będę robił całkiem. Przykro mi bardzo.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni ci nowe wrażenia.
6: Gratis paki Valdi. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. W tym tygodniu Magnum, lody na patyku, różne rodzaje, 90, 110 ml. Teraz w gratis pakach, 2 plus 2 gratis. A papier toaletowy Koket czterowarstwowy, opakowanie 10 rolek, teraz w gratis pakach, 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Lepsze Mazowsze?
8: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
7: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
8: czekają na twój głos.
7: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
8: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
7: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
8: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
9: Reklama.
10: Nocna wymiana ciosów na linii Rosja-Ukraina. Są ofiary śmiertelne i ranni. Zabił mieczem ojca 20-latek z Trzcianki z zarzutami zabójstwa i napaści. W Hiszpanii całkowite, a w Polsce częściowe. 12 sierpnia zaćmienie słońca.
11: SK Rock. Raport.
10: 9. Anna Kruszyńska, zapraszam. 5 osób nie żyje, 6 jest rannych. To po ukraińskim ostrzale obwodu moskiewskiego i leningradzkiego. Celem padł kolejny magazyn rosyjskiej firmy Wildberries. Budynek mieszkalny, a także duża hala produkcyjna. Ataki na infrastrukturę e-commerce to nowy etap ukraińskiej kampanii uderzeń dalekiego zasięgu. Platforma Wildberries cieszy się w Rosji szczególnie dużą popularnością. Za jej pośrednictwem można kupić m.in. wyposażenie dla rosyjskich żołnierzy, w tym kamizelki kuloodporne i hełmy. A dzisiejszej nocy Rosjanie zaatakowali też Ukraińców. W nocnym ostrzale miasta Sumy zginęła jedna osoba i jest też wielu rannych. Zniszczeniu uległy budynki gospodarcze i mieszkalne.
11: To jest rap.

0: Sport.
1: Wczoraj usłyszał zarzuty, dziś może trafić do aresztu. 20-latek z Trzcianki w Wielkopolsce odpowie za zabójstwo ojca ze szczególnym okrucieństwem, a także próbę zabicia policjanta. W sobotę wieczorem służby wezwano do awantury domowej. Jednego z funkcjonariuszy, Michał E.H., zranił mieczem w rękę. Szczegóły zna Natalia Krystek. Właśnie teraz rusza posiedzenie aresztowe. A powiedz, jak wyglądało przesłuchanie, w czasie którego 20-latek usłyszał zarzuty?
2: Przesłuchanie odbyło się w szpitalu. Przebiegło spokojnie. Michał H. usłyszał 4 zarzuty. Reszta dotyczy napaści na drugiego policjanta i gruźby śmierci wobec sąsiada. Przyznał się, wyraził skruchę i przedstawił swoją wersję. Z ustaleń wynika, że sprawca zaatakował ojca w mieszkaniu w obecności matki. 56-latek zdołał wyjść przed klatkę i wołał o pomoc. To sąsiedzi wezwali służby. Agresor z bronią też wyszedł, zaatakował policjantów i szedł w stronę ratowników medycznych. Ci odbiegli, wtedy sprawca zadał kolejny cios ojcu. Policjanci postrzelili 20-latka. Jego ojciec zmarł mimo reanimacji.
1: Sprawcy grozi dożywocie. Dziecięcy handel lemoniadą z rządowymi wytycznymi. Główny Inspektorat Sanitarny przygotował zalecenia dotyczące sprzedaży produktów przygotowanych przez dzieci, w tym też owoców i domowych wypieków. GIS przypomina, że żywność powinna być przechowywana w czystym, chłodnym miejscu, a stanowiska powinny znajdować się w cieniu.
3: Chcieliśmy to w jakiś sposób uporządkować, co nie znaczy, że objęliśmy to nadzorem sanitarnym. To jest bardzo ważna informacja. Tego rodzaju sprzedaż nie podlega kontroli Inspekcji Sanitarnej. Jeżeli tu stwierdzacie Państwo nieprawidłowości, należy wzywać Straż Miejską czy Policję, bo są to te organy, które mogą skontrolować czy zająć się ewentualnymi nieprawidłowościami.
1: Mówi Paweł Grzesiowski, główny inspektor sanitarny. Szczegółową listę wytycznych dotyczących sprzedaży dziecięcych wyrobów można znaleźć w internecie.
0: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: To jedno z najbardziej widowiskowych zjawisk astronomicznych. 12 sierpnia na niebie będzie można obserwować zaćmienie słońca. Całkowite będzie miało miejsce w Hiszpanii, natomiast w Polsce zobaczymy częściowe.
4: U nas w Polsce będzie sięgało aż do 80%, a zatem dosyć dużo. Ważne, żeby nigdy nie patrzeć bezpośrednio na słońce gołym okiem, ani przez żaden inny instrument optyczny. Najgorsze jest to, że z tego co wiem, nie mamy receptorów bólu w oku, więc my nawet nie wiemy, że nam coś złego się dzieje. Dlatego to jest tak niebezpieczne.
1: Tłumaczy Paweł Janowski z Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. A w Polsce całkowite zaćmienie słońca będzie można obserwować dopiero po 2130 roku.
5: Pogoda.
1: Dziś pogodniej, bardzo ciepło, od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, 22 stopnie, ale w rejonie Helu. Natomiast w Ustce i Gdańsku na termometrach 27 stopni. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. A ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
5: A teraz
6: kultowe kawałki, kultowe historie.
5: Zaprasza Jarosław Bierajewicz.

0: Marzę o tym, by zobaczyć ich rodzinne okolice, by wybrać się gdzieś do Kanady. I prędzej czy później to marzenie zrealizuję. Na razie jednak chyba w tym roku jeszcze się nie uda. Chad Krager, czyli człowiek, który jest dowodzącym zespołu Nickelback, stąd użyłem liczby mnogich, zapominając, że to przecież jego solowa piosenka o tytule Hero. 13 minut po 9, pan Jaro rozsiada się wygodnie. Pierwszy raz dzisiaj, bo drugi będzie wieczorem. W czasie audycji to był dobry rok, ale na razie mamy kultowe historie, które potrwają od teraz do 12.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: A skoro kultowe historie, to i kultowi artyści. Katarzyna Nosowska.

0: niepozorna, można powiedzieć nawet, że prosta muzyka w piosence objazdowe niemie kino, ale przejmująca i wyjątkowa. Zespół Perfect pojawił się w Escerok. Teraz też będzie piosenka wyjątkowa, choć zdecydowanie bardziej dynamiczna.
1: Kultowe kawałki w Escerok.
0: Mija dziś dokładnie 62 lata od wydania na singlu piosenki You Really Got Me zespołu The Kinks. Ray Davies pisał tekst po wizycie w klubie, w którym przyglądał się tańczącym dziewczynom, zwłaszcza jednej. No i zrobiła na nim tak wyjątkowe wrażenie, że nawet lata później Davies opowiadał o niej w wywiadach tak, jakby wszystko miało miejsce ledwie kilka dni wcześniej.

0: Ojna i drzwi. Państwo słyszeli dzisiaj, że Ziętara ma już rok z nami tutaj w Esterok. Bardzo się z tego powodu cieszymy. Oby z nami została jak najdłużej ta naprawdę pozytywna dziewucha. Ona i drzwi za nami. Przed nami spotkanie z zespołem, którego piosenkę, którą zaraz zagram, najczęściej grywa się przy okazji jakichś zwycięstw sportowców. No to już chyba jasne, czego będziemy za moment słuchać w Esterok.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
5: Szeroki wybór, pełny smak?
6: Tak,
5: sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
7: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
8: Hi, how's it going? We're called Muse.
9: Hi, this is Trey Cool of Green Day.
10: My name is Trey and I play bass.
11: Oh, my name is Wolf, I play the drums

We Are The Champions, zespołu Queen. A teraz wrócimy do Polski czasów stanu wojennego. Nawet wtedy działo się w Polsce całkiem sporo. Na przykład w sierpniu roku 82, czyli 44 lata temu, przyjechała do nas grupa Budgie. Miała przyjechać rok wcześniej, ale lokalni organizatorzy stwierdzili, że no nie będzie chętnych. No i dopiero dojechali w 82 roku, a z tymi chętnymi było tak, że trzeba było zorganizować w ciągu 14 dni w sumie aż 16 koncertów. No nie było wtedy dużych sal widowiskowych, więc by choć po części zaspokoić ogromny popyt na bilety, trzeba było zrobić tak, a nie inaczej. Ich przyjazd do Polski był głównie sprawką pana Kaczkowskiego z Trójki, z audycji Minimax, który kiedyś w Londynie trafił przypadkiem na ich płytę zainteresowaną okładką przywiezioną do Polski, a potem grał w Trójce. No i się zaczęła wielka kariera zespołu, większa nawet niż u nich tam na Wyspach Brytyjskich. Z okazji tej pięknej 44. rocznicy koncertów Budgie w Polsce, pierwszych koncertów, zagramy sobie teraz Allison.

0: All Summer Long, Kid Rocka. No tak, lato w pełni, nawet takie powiedziałbym upalne, jeszcze przynajmniej przez kilka dni, o czym będziemy mówić także na koniec raportu w prognozie pogody. I to już 10 za moment. Państwo pozwolą, że po wiadomościach zagram Policy of Truth. Depesz Mołc.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. Każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play 24. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Ty plus chrupiąca przekąska równa się świeża promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 61% taniej, 4,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 5 sierpnia. Cena przed obniżką 12,99.
1: Reklama.
10: Są zabici. Rosyjski żołnierz strzelał do wojskowych i cywilów na Krymie. Wybuch gazu w domu pod Kaliszem. Jedna osoba trafiła do szpitala. Rekordowa rekrutacja na studia. W raporcie sprawdzimy, skąd taki wynik.
11: SK Rock. Raport.
10: 10. Anna Kruszyńska, zapraszam. Rosyjski żołnierz otworzył ogień na Krymie, zastrzelił 4 osoby. W okolicach Sewastopola mężczyzna najpierw miał zabić kolegę ze służby, a potem troje cywilów. O zbrodni donoszą ukraińskie i niezależne rosyjskie media. Szczegóły na ten temat zebrał Mateusz Chłystun. Mateuszu, co dokładnie się tam stało?
12: Mężczyzna według informacji potwierdzonych przez krymskie władze okupacyjne otworzył ogień do grupy ludzi. Najpierw skierował lufę na swoich kolegów, a potem na przebywających w pobliżu cywilów. Śmiertelnie postrzelił 71- i 59-latków oraz 64-letnią kobietę. Sprawca został krótko potem zatrzymany. Do tej zbrodni doszło we wsi Chmielnicki, niedaleko Sewastopola na Krymie. Na razie nie wiadomo, co było motywem takiego zachowania sprawcy.
11: To jest raport.
10: Wybuch gazu w domu jednorodzinnym pod Kaliszem. Jedna osoba jest ranna, informują służby.

0: służby, które ściągnięto do akcji w gminie Brzeziny.
1: Jedna osoba została poszkodowana w wyniku wybuchu gazu nagromadzonego w pomieszczeniu kuchennym w jednym z budynków jednorodzinnych w miejscowości Jagodziniec w podkaliskiej gminie Brzeziny. Osoba z poparzeniami ciała trafiła do szpitala.
0: Mówi nam Jakub Pietrzak, rzecznik Straży Pożarnej w Kaliszu. Na miejscu pracowały 3 zastępy ratowników, pogotowie i policja. Nielegalne e-papierosy warte miliony przejęte. W Gdańsku zatrzymano 3 mężczyzn podejrzanych o nielegalny obrót wyrobami akcyzowymi. To efekt wspólnej akcji warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej i policjantów z Olsztyna.
2: Do zatrzymania doszło w momencie, gdy podejrzani rozładowywali nielegalny towar z samochodów dostawczych do magazynu. Funkcjonariusze zabezpieczyli blisko 23,5 tysiąca jednorazowych e-papierosów oraz ponad 15 tysięcy sztuk papierosów tradycyjnych bez wymaganych znaków akcyzy.
0: Mówi Marta Rosiak z Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie. Zatrzymanym grożą wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim, o jedno miejsce walczy nawet kilkadziesiąt osób. Skąd taki wynik? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
4: Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa.

0: W SC Rock.
1: Tysiące kandydatów i rekordowa rekrutacja na studia na najbardziej obleganych kierunkach, na przykład na Uniwersytecie Warszawskim o jedno miejsce walczy nawet kilkadziesiąt osób. Skąd taki wynik? Sprawdziła to nasza reporterka Małgorzata Zawada.
2: Tegoroczna rekrutacja jest wyjątkowa.

0: uczniów rozpoczynała naukę w podstawówce jako 6, a część jako 7-latki. O rekordowej rekrutacji na Uniwersytecie Warszawskim mówi dr Anna Modzelewska, rzeczniczka uczelni.
1: O przyjęcie na studia ubiegało się blisko 39 tysięcy kandydatów, którzy dokonali niemal 77 tysięcy opłaconych rejestracji.
0: Choć nie wszystkim udało się dostać na wymarzone kierunki, wielu kandydatów pozytywnie ocenia tegoroczną rekrutację.
2: Niestety, jak się okazało, chętnych było więcej niż myślałam, ale dostałam się na 2 z 3, więc też jestem zadowolona.
0: To jednak nie koniec. Kandydaci mogą dostać kolejną szansę w następnych turach rekrutacji.
3: SK Rock Biznes.
4: Umowa podpisana, może ruszać budowa trzeciego mostu na Dunajcu. To najbardziej wyczekiwana inwestycja w Nowym Sączu. Przeprawa połączy ulicę Węgierską z drogą wojewódzką numer 969 w gminie Chełmiec i częściowo odkorkuje miasto.
5: Jesteśmy już po etapie wyboru wykonawcy, po zaprojektowaniu. Inwestycja bardzo trudna do zrealizowania, bo sam most długości 526 metrów, ale też wiadukt kolejowy, kilka rond, ścieżki rowerowe, które w jednym momencie, w jednym czasie winny być zrealizowane.
4: Mówił Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego. 27 lipca padł rekord dzienny. Lotnisko Kraków Airport obsłużyło w lipcu ponad 1 450 000 pasażerów, a to oznacza 14% wzrost w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku. Wyniki potwierdzają bardzo udany sezon wakacyjny dla krakowskiego portu. I jeszcze aktualne kursy walut. Dziś za dolara trzeba zapłacić 3,74 zł, za euro 4,31 zł. Aktualny kurs franka to 4,62 zł, a funta 5,03 zł.
3: Pogoda.
4: Dziś bardzo ciepło, od 27 stopni na północy, około 34 w centrum, do 37 na południowym wschodzie. Chłodniej nad morzem, 22 stopnie, ale tylko w rejonie Helu, bo w Ustce i Gdańsku na termometrach 27 stopni. Na zachodzie, w Beskidach Zachodnich i Tatrach przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem, a ciśnienie w południe wyniesie 1002 hektopaskale.
3: SK Rock. Kultowe kawałki i kultowe historie. Zaprasza Jarosław.

0: A pan Jaro żadnych zaproszeń na rachowiznę nie będzie miał do wydania?
1: Nie, pan Jaro nie.
0: Proszę uważnie słuchać programu porannego 6 na 9. No i także popołudniowej kolumny Człowieka bez nazwiska. Tam te karnety do zgarnięcia. Czyli do 15 jeszcze odrobina cierpliwości. Ja dla państwa mam kultowe historie.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Albo kultowych artystów, którzy nagrywają nowe rzeczy. Grzegorz Kupczyk ze swojej nowej solowej płyty, piosenka Party Doll. Ciekawa rzecz jest taka, że Grzegorz oddał pisanie tekstów na ten album prawie w 100% innym osobom. Stwierdził, że chce, żeby te numery rzeczywiście były inne, bo skoro wziął do składu zupełnie innych muzyków, a więc nie tych, z którymi gra na co dzień, no to stwierdził, że za teksty też niech się zabiorą inni. Efekt? Rzeczywiście jest różnica. Proszę posłuchać. Party Doll.

0: Wiosna i organek. A teraz opowieść z przeszłości.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Już Państwu mówię ostatnio ten żart. Jak nazywa się człowiek, który spędza dużo czasu z muzykami? Perkusista. No, to jest taki żart, który jest niezgodny z prawdą, ponieważ perkusiści są bardzo ważnymi elementami każdego zespołu, czego dowodem jest na przykład historia Led Zeppelin, który rozpadł się po śmierci Johna Bonama. To był rok 80, a wydawało się, że historia mogła się skończyć 5 lat wcześniej, w roku 75, gdy w sierpniu rodzina Plantów wybrała się na wakacje na Rodos. Wyobraźcie to sobie: słońce, palmy, woda, marzenie. No ale doszło tam do wypadku. Żona wokalisty, Maureen, w czasie jazdy straciła kontrolę nad samochodem, który wyleciał z drogi i wpadł na drzewo. Skutki były tego takie, że następne 9 miesięcy wokalista spędził na wózku inwalidzkim. Lekarze mówili wtedy mu, że może nigdy nie stanąć na nogach. Ale na szczęście prognozy okazały się błędne.

0: You Give Love a Bad Name, zespół Bon Jovi. A wracając jeszcze do poprzedniej godziny naszych kultowych dzisiejszych historii, Państwo bardzo ucieszyli się na piosenkę zespołu Budgie, Allison. No to polecam serdecznie jeszcze spotkanie ze mną wieczorem po 21, bo tam do tej trasy koncertowej, pierwszej w historii zespołu Budgie w Polsce, wrócimy i tam pojawi się więcej muzyki tego walijskiego zespołu. Zatem to był dobry rok po 21, polecamy serdecznie. Za moment Placebo.
1: Reklama.
2: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
3: W lodówce tej nowej!
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz dwa kupony po 50 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
8: Volkswagen.
9: Castorama!
10: Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
11: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Reklama.
15: Esta Rock Radar.
16: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Za nami tegoroczny Poland Rock Festival. Echa wydarzenia wciąż jednak wybrzmiewają w przestrzeni publicznej. Jednym z najgłośniej komentowanych momentów imprezy jest występ jednej z jej głównych gwiazd, zespołu Godsmack. Pokaz skomentował w swoich mediach społecznościowych lider formacji, Sali Erna, który nie ukrywał zachwytu. O tym, co powiedział, przeczytacie na skrock.pl w zakładce Radar.
14: Skrock Radar.
17: Hi, I'm Hosier.
18: Hey, this is Jake.
19: And Josh from Greta Van Fleet.
20: Cheers to Rum Bumblefoot Thaws, Guns N' Roses. Sluha Cheer Esky Rock.

Shout i Placebo w SC Rock. A teraz wspomnę zespół Yes. Państwo pamiętają na początku swojej historii, w szczególności progresywny zespół założony w roku 68 przez Johna Andersona, do którego dołączyli Chris Squire, a także Tony Kaye, Peter Banks i Bill Bruford. Zaczynali swoje poważne występy na przykład z otwarciem koncertu progresywnej grupy The Nice, a później na przykład otwierając pożegnalny koncert innej legendy bluesrockowej grupy Cream. Choć ten najpierwszy, nieładnie powiem, niepoprawnie po polsku, koncert był nieco mniej ekskluzywny. Grupa Yes wystąpiła po raz pierwszy 4 sierpnia roku 68 w niewielkim pubie w Essex w Wielkiej Brytanii, dokładnie 58 lat temu.

0: Słuchacie Eski Rock.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki

Red Hot Chili Peppers. Zespół, który nie koncertuje w tym roku, ale na przykład basista Flea wpadał w maju na nasz kontynent, stary kontynent, by promować swój najnowszy album solowy. Dziwaczny, ale i tak polecamy spotkać się z jego muzyką, bo jest inna, ale bardzo

0: bardzo ciekawa. 11. raporterski rok przed nami, potem Linkin Park.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Szeroki wybór, pełny smak?
7: Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy ziemne w skorupce 200 gramów. Cena przed obniżką 5,24. Teraz jedyne 3,65 za opakowanie przy zakupie dwóch. Alesto, żyj ze smakiem.
8: Lidl, to się opłaca.
5: Reklama.
9: Fala komentarzy po ułaskawieniu starucha. Jest odpowiedź kancelarii prezydenta. Potrącił policjantkę pod słupcą i uciekł. Trwa obława za kierowcą. Ogień pod kontrolą w raporcie Hiszpania i walka polskich strażaków.
10: Eskarok. Raport.
9: 11. Anna Kruszyńska, zapraszam. Wara rządzącym od praw prezydenta. Tak współpracownicy Karola Nawrockiego komentują głosy po ułaskawieniu nieformalnego lidera kibiców Legii Piotra Staruchowicza, pseudonim Staruch. Te decyzje krytykują przedstawiciele rządu. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz odpowiada, że Karol Nawrocki nie musi tłumaczyć się z tego, w których przypadkach stosuje prawo łaski.
11: Trudno czynić zarzut panu prezydentowi z tego, że podejmuje decyzje w oparciu o przepisy polskiej konstytucji. Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
9: Decyzja sądu, który skazał starucha, była zdaniem rzecznika prezydenta niesprawiedliwa.
11: W tej konkretnej sprawie, jeżeli państwo przeanalizujecie całą dokumentację, jeżeli byście państwo zwrócili uwagę na to także, co mówili obrońcy, ale także co mówili organizatorzy wydarzenia, w którym brał udział ten człowiek, który został ułaskawiony, to sprawa była oczywista.
9: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie. Wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii.
10: To jest raport.
9: Potrącił policjantkę i uciekł. Trwa obława za tym kierowcą. Od wieczora poszukiwany jest mężczyzna, który w miejscowości Kochowo w powiecie słupeckim uderzył autem w funkcjonariuszkę. Policjantka próbowała zatrzymać samochód do kontroli.
12: Gdy funkcjonariuszka dobiegła do pojazdu, kierowca wykonał manewr cofania i doprowadził do zdarzenia z udziałem policjantki. Z wstępnych ustaleń wynika, że kierujący, który nie zatrzymał się, oddalił się z miejsca kontroli w nieznanym kierunku.
9: Relacjonuje Katarzyna Dąbrowska z policji w Słupce. Funkcjonariuszka nie odniosła poważniejszych obrażeń. Mundurowych w poszukiwaniach kierowcy wspierają strażacy. Do akcji zaangażowano psa tropiącego. Teraz Hiszpania. Pożar, z którym walczą polscy strażacy, osiągnął rozmiary największego w historii. Ogień strawił już ponad 32 tysiące hektarów i jest największą katastrofą, z jaką mierzy się region Kastylia-La Mancha. Dobra wiadomość jest taka, że ogień już jest pod kontrolą i się nie rozprzestrzenia. Walkę z ogniem utrudnia jednak ukształtowanie terenu, wyjaśnia Jakub Siczek, dowódca polskich strażaków w Hiszpanii.
13: Tutaj teren jest bardzo zróżnicowany, jest bardzo dużo pagórków, teren jest czasami jest nawet górzysty, roślinność jest zupełnie inna niż w Polsce. Tutaj ten teren jest bardzo rozległy, w większości to jest tak zwany burz.
9: Wczoraj strażacy wykorzystali chwilowe ochłodzenie do wspólnych ćwiczeń ze śmigłowcami gaśniczymi, ale podkreślają, że wraz ze wzrostem temperatur sytuacja pożarowa może się pogarszać, a prognoza pogody pokazuje, że w najbliższych dniach temperatury w Hiszpanii będą się zbliżać do 40 stopni.
10: Słuchacie raportu w SC Rock.
9: Głosowanie na warszawskie drzewo roku rozpoczęte. Internauci mogą wybrać spośród 12 kandydatów. Najwięcej jest dębów szypułkowych, reprezentujących Białołękę, Mokotów, Targówek, Wesołą i Wolę. Reprezentuje Topola Biała, a Pragę Południe Topola Czarna. Śródmieście i Ochotę reprezentują Kasztanowce Białe, a Włochy Platan Klonolistny. Jest też słynna Sosna Falenicka, czy też Wierzba z witrażami z Żoliborza. Głosować można do 16 sierpnia. Formularz dostępny jest na stronie Zarządu Zieleni, a zwycięzca zostanie ogłoszony podczas pikniku finałowego 12 września w Parku Żerańskim.
5: Pogoda.
9: Gorąco, prawie cała Polska w alertach przed upałami. Dziś najcieplej na południowym wschodzie 37 stopni, około 34 w centrum, do 27 stopni na północy. Tymczasem trzy województwa objęte są ostrzeżeniami przed burzami. Alerty pierwszego stopnia wydano dla zachodniej części województwa zachodniopomorskiego oraz północno-wschodniego krańca województwa lubuskiego. Reszta województwa lubuskiego razem z północno

0: zachodnią częścią województwa dolnośląskiego objęta jest ostrzeżeniem drugiego stopnia.
1: SK Rock. Kultowe kawałki, kultowe historie. Zaprasza Jaro Sobierajewicz.

0: oczami wyobraźni. Widzę to. Muniek wraca z Anglii do Polski. Jest wiosna roku 1990 i w piwnicy domu Janka Benedeka na Żoliborskim oficjalskim osiedlu w Warszawie nagrywają płytę. Pocisk miłości. Piękny czas. Czas, kiedy Polska się zmieniała. Miałem okazję też to oglądać na własne oczy i powiem szczerze, sam sobie zazdroszczę.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Bo wtedy było sporo zmian. A teraz będzie o niezmianach. Never Gonna Change. Billy Morrison i Dexter Holland.

0: To już Państwu kiedyś opowiadałem. Te 21 Guns to po prostu salwa honorowa, jaką daje się na pogrzebach amerykańskich bohaterów. Zespół Green Day w SC Rock. A teraz zaglądamy przed drzwi wejściowe.
1: Kultowe historie w SC Rock.
0: Ale powoli, powoli. Wyobraźcie sobie, że nie jest ta 11.26, którą mamy teraz na zegarze, ale jest rano. No i budzicie się. No i zaczynacie przygotowania do wyjścia do roboty. Nie wiem, od czego zaczynacie. Od mycia zębów? Potem pójście do kuchni, kawa, jakieś śniadanie. Potem się ubieracie. Panie robią makijaż. Ostatnie sprawdzenie, czy wszystko wzięte. Jeszcze klucze z haczyka. No i otwieramy drzwi. A za nimi na wycieraczce leży facet. Nie jest to chłopak, nie jest to mąż, nie jest to kochanek, jakiś obcy gość. Też bym zadzwonił na policję na miejscu tej pani z Los Angeles, która dokładnie 56 lat temu znalazła na swojej wycieraczce śpiącego, pijanego Jima Morrisona z The Doors.

tańcz, głupia tańcz. Zdaje się, że piosenka z muzyką Jana Borysiewicza i kultowym tekstem Andrzeja Mogilińskiego to był pierwszy wielki przebój formacji, który otwierał jej drzwi do ogólnokrajowej kariery. Dobrze pamiętam? Mam nadzieję, że fani Lady Punk, jeśli nie mam racji, mnie nie powieszą za wiadomą część ciała. No dobrze, co my tam mamy jeszcze w programie dzisiaj do zagrania? A no na przykład opowieść o pewnym, no nie, już nie wiekowym dżentelmenie, on był wiekowy, kiedy umierał,

0: Ale dzisiaj rocznica urodzin pewnego człowieka z zamierzchłej, ale to naprawdę bardzo, bardzo zamierzchłej przyszłości. Kto to taki, dowiedzą się Państwo za małą chwilę.
1: Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
8: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
7: Ci, co ją znają, reagują.
9: Ach!
8: A ci, co pierwszy raz widzą,
9: och!
10: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia! Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
12: Dzień dobry, this is Dan from Billy Talent and you're listening to Esco Rock.
13: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok. Him and you're listening to Esco.

With or Without You, zespołu U2. Chciałem teraz, zapowiadając kolejną rocznicę, powiedzieć, że mógłby tu jeszcze z nami być Louis Armstrong, bo dzisiaj rocznica jego urodzin. No ale sprawdziłem. Najdłużej żyjącym człowiekiem w historii z pełni potwierdzoną metryką była pani Jean Calmette z Francji, która dożyła 122 lat i 164 dni. A od narodzin Louisa Armstronga dziś mija tych lat dokładnie 125.

To Kult i do Ani. Kult, czyli zespół, który będzie teraz mniej koncertować, tak mniej więcej o 3/4 ze 100 średnio koncertów rocznie będzie teraz 25. Ale mówią, że lepiej trochę mniej, czy też dużo mniej, ale w ogóle, żeby się to działo. I my to absolutnie szanujemy. Jarosław Bierajewicz mówi do usłyszenia, ale nie będę zapowiadał tego, że wrócę tu do Państwa jutro rano, jak to zwykle czynię, tylko

0: ale mówią, że lepiej trochę mniej, czy też dużo mniej, ale w ogóle, żeby się to działo. I my to absolutnie szanujemy. Jarosław Sobierajewicz mówi do usłyszenia, ale nie będę zapowiadał tego, że wrócę tu do Państwa jutro rano, jak to zwykle czynię, tylko Nizanta, Jamesa Hetfielda i wieczorem trochę się pojawi muzyki z lat 60. i 70. Serdecznie zapraszam.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99. A teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A pomidory truskawkowe, cena przed obniżką 11,99. Teraz jedyne 8,99 za opakowanie 500 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do środy chude mięso mielone z szynki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów. 5,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 12,99 za kilogram. Biedronka.
4: Reklama. W pobliżu brzegów hiszpańskiej enklawy w Afryce ustawiono tymczasem nadmuchiwaną barierę, która ma zapobiec nielegalnej migracji z Maroka. W raporcie też niewybuch i utrudnienia w centrum Warszawy.
5: SKROK. Raport.
4: 12 punktualnie, Michał Poklękowski, zapraszam. 11-latek nie żyje, kierowca usłyszy dziś zarzuty. Od tego zaczynam raport w południe. Są nowe ustalenia po tragedii pod Łowiczem. Chłopiec na hulajnodze elektrycznej wjechał wczoraj pod kombajn w miejscowości Sypień. Dziecka nie udało się uratować. Śledczy nie mają już wątpliwości, że kierujący tym pojazdem ponosi odpowiedzialność za wypadek.
6: Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny z udziałem biegłego z zakresu ruchu drogowego. W ten sposób ustalono, że kierujący kombajnem ponosi winę za wypadek, nie powinien się bowiem poruszać tą drogą, a poza tym kombajn miał nieprawidłowo, to znaczy ze złej strony rozłożone urządzenia.
4: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury w Łodzi. Kierowcy kombajnu będzie groziło 8 lat więzienia.
5: To jest raport.
4: Władze Maroka twierdzą, że jeszcze w lipcu ostrzegały Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów do Ceuty. Według rabatu Madryt dostał wyraźne sygnały kilka dni przed wtargnięciem do eksklawy około 60 tysięcy Afrykańczyków. Ryzyko było duże, bo na początku lipca hiszpański sąd najwyższy orzekł o zakazie stosowania natychmiastowych wydaleń wobec migrantów z Afryki napływających m.in. do Ceuty. Mieszkańcy hiszpańskiej eksklawy przyznają, że skala wydarzenia budzi w nich potężny strach. Jesteśmy bardzo małym miastem w Afryce Północnej. Władze nie interesują się nami w ogóle. Zostaliśmy porzuceni. To byłoby odpowiednie słowo. Poczułem się bardzo przestraszona. Wyjrzałem przez okno i zobaczyłem tysiące biegnących ludzi. Całe miasto zamknęło się. W związku z tymi wydarzeniami na dziś zwołano nadzwyczajne spotkanie przez wideołącza unijnych ministrów. W pobliżu brzegów hiszpańskiej eksklawy ustawiono tymczasem nadmuchiwaną barierę o długości około 500 metrów. Jest ona zanurzona do głębokości metra i utrzymuje się 70 centymetrów nad powierzchnią wody. Ma blokować kolejną inwazję nielegalnych migrantów.
5: Słuchacie raportu w SC Rock.
4: Niewybuch i utrudnienia w centrum Warszawy. Na znalezisko prawdopodobnie z czasów II wojny światowej natrafiono w Alei Solidarności podczas modernizacji torowiska. Trasa jest teraz zamknięta w obu kierunkach, o tym Mateusz Gąbiewski.
7: Warszawska policja otrzymała zgłoszenie o znalezieniu niewybuchu przed godziną 7 rano. Funkcjonariusze wstępnie ocenili, że obiekt może pochodzić z okresu II wojny światowej. Do czasu przyjazdu patrolu saperskiego teren pozostaje zabezpieczony przez policję. Dlatego zamknięty jest odcinek Alei Solidarności między Jana Pawła II a Placem Bankowym w obu kierunkach. Kierowcy muszą jechać objazdami. Z utrudnieniami muszą też liczyć się pasażerowie komunikacji publicznej. W Alei Solidarności na odcinku od Jana Pawła II do Placu Bankowego występują utrudnienia w kursowaniu linii 190 i Z26, informuje Warszawski Transport Publiczny. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
3: Eskarok Biznes.
4: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie w sprawie wypłaty unijnych dotacji na budownictwo społeczne w Polsce Wschodniej. Podał resort, budżet projektu wynosi prawie 429 milionów złotych. Wyciekły dane osobowe pracowników, ich partnerów i prawdopodobnie klientów sieci sklepów Żabka. Sieć potwierdziła zdarzenie. Nieznana grupa hakerów ma chwalić się atakiem, a

0: wykradzione dane oferować na sprzedaż za kilka tysięcy euro. Przedsiębiorstwa windykacyjne w ubiegłym roku przyjęły do obsługi 6 700 000 wierzytelności o wartości przeszło 34 miliardów, podał GUS. Łączny zysk firm windykacyjnych prowadzących księgowość w 2025 roku wyniósł ponad 1,5 miliarda złotych.
1: Pogoda.
0: Wtorek słoneczny w większości regionów, lokalnie przelotnie popada, w górach oraz na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są burze z krótkimi ulewami. Upalnie na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez 34 w centrum, do nawet 37 stopni na Podkarpaciu.

To była Republika w Esterok, która, przypomnę, w tym roku powróciła na scenę na 3 koncerty w ramach projektu Moja Krew, Twoja Krew.

Joe Cocker w Esterok with a little help from my friends. No ten utwór ludziom z pewnego pokolenia, że tak to ujmę, kojarzyć się już na zawsze będzie z tym kultowym serialem z końca lat 80. Cudowne lata, Wonder Years w oryginale. No to był serial o perypetiach młodego, dorastającego chłopaka Kevina Arnolda i w tej roli pojawił się amerykański aktor Fred Savage. Ten Kevin Arnold, już nie pamiętam dokładnie ile miał lat w tym serialu, to bardzo młody człowiek był. Tak sobie właśnie spojrzałem do jego metryki. Niecały miesiąc temu skończył 50 lat. Półwiecz. No dobrze, to tutaj postawię kropkę. Joe Cocker, już z nami w ST Rock. Miał lat w tym serialu, to bardzo młody człowiek był. Tak sobie właśnie spojrzałem do jego metryki. Niecały miesiąc temu skończył 50 lat. Półwiecz. No dobrze, to tutaj postawię kropkę. Joe Cocker, już z nami w ST Rock.

0: Strach na lachy w Esterogo statki. Nie widzisz stawki. Na 25 minut przed godziną 13, ale państwo się nie rozchodzą, bo za chwilę będzie radar, czyli newsy muzyczne na naszej antenie, a jeszcze w tej godzinie bardzo ładnie państwu pogram, bo będzie i Franz Ferdinand i będą goście z Islandii, czyli zespół Kalao. Jak to mówią, będą państwo zadowoleni.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Halanda było Bugatti Tourbillon. Co to było? Tylko 250 egzemplarzy z przedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drift też Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, o czym myślisz?
8: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
7: O mega okazjach w Media Expert.
8: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
10: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Jedno zdarzenie, jedna chwila, jeden kadr. To nie zawsze wystarczy, żeby zrozumieć, co naprawdę się wydarzyło. Bo każda historia ma swój kontekst. Kontekst zmienia wszystko. W 19.30 pokazujemy informacje z szerszej perspektywy. Tak, by zobaczyć więcej i lepiej je zrozumieć. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
15: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. Tak, wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
1: Reklama.
16: Eska Rock.
1: Radar.
17: Łukasz Szeciłowski, zapraszam. Na co dzień wyprzedają największe hale koncertowe na świecie, ale teraz postawili na zaskakujący i bardzo symboliczny ruch. Zdobywcy nagrody Grammy, zespół Greta Van Fleet, zagrali wyprzedany na pniu koncert w legendarnym klubie Metro w Chicago, by zainaugurować zupełnie nowy rozdział w karierze. Z czym wiąże się ten rozdział? O tym przeczytacie na eskarok.pl w zakładce Radar.
1: Eskarok Radar.

Dziś w Reykjaviku około 15 stopni Celsjusza, no powiedziałbym w kontekście temperatury, która u nas za oknem, no taki komfort termiczny tam muszą odczuwać w tym momencie w Reykjaviku, czyli stolicy kraju, z którego pochodzi zespół Kaleo, który przed chwilą pojawił się w ST Rock. Bloodline, tak zatytułowany był ten utwór, który na żywo zabrzmi na warszawskim Torwarze 19 marca przyszłego roku. No już prawie będziemy się witać z przyszłorocznym

piękną wiosną, no i właśnie na ten dzień zapowiedziana jest kolejna wizyta tej islandzkiej grupy w naszym kraju. Kaleo już za nami. Teraz Tom Petty, Into the Great Wide Open.

0: To był Sztywny Palazji, Wieża Radości, Wieża Samotności. No i kończymy tę pierwszą godzinę naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 13, a to oznacza, że za moment usłyszą Państwo Michała Poklękowskiego, który przedstawi najnowszy raport. Zapraszamy punktualnie o 13, a my słyszymy się już w drugiej godzinie tego wtorkowego popołudnia. Fallout Boy John Mayer na początek w repertuarze słynnego Jacku Byryt tuż po 13.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Juhu, jedziemy do Santago. Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody.

0: dwudziestodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na Santago.com.
1: Ty plus porcja przyjemności równa się super promka w Carrefourze. Duże lody Grycan, drugie 70% taniej. 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 8 sierpnia. Cena przed obniżką 23,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
3: To Lego Pikachu!
2: Nie.
3: Ha? Jak to?
2: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
4: Reklama.
5: Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Za chwilę uzasadnienie tej decyzji prosto z Pałacu Prezydenckiego. Zginęła jedna osoba. Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem.
6: SK Rock. Raport.
5: 13. Michał Poklękowski, zapraszam. Ułaskawienie starucha powodem kolejnego konfliktu na linii Pałac Prezydencki Rząd. Karol Nawrocki zastosował akt łaski wobec nieformalnego lidera kibiców warszawskiej Legii Piotra Staruchowicza. Posypały się za to na niego słowa krytyki od rządzących, na co jest też zdecydowana reakcja współpracowników głowy państwa. Głosy z Pałacu Prezydenckiego zabrał dla was nasz reporter Michał Rawa.
7: Tak jest, dzień dobry. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz podkreślał, że zdaniem Karola Nawrockiego staruch został niesprawiedliwie osądzony i objęty zakazem stadionowym. A poza tym stwierdził, że prezydent nie musi tłumaczyć się ze swoich decyzji o przyznaniu aktu łaski.
8: Ma do tego prawo i wara rządzącym od prerogatyw pana prezydenta.
7: Komentując decyzję prezydenta, szef MSWiA Marcin Kierwiński napisał na platformie X, że ułaskawienie kogoś takiego jak staruch pokazuje, o jakiej Polsce marzy prezydent, a wiceszef MONT Zary Tomczyk dodał, że to jak napluć w twarz policjantom.
5: Piotr Staruchowicz był skazany za przebywanie w miejscu nieprzeznaczonym dla publiczności podczas meczu w Lublinie, a wcześniej odpowiadał m.in. za pobicie kibica Polonii czy spoliczkowanie jednego z piłkarzy Legii.
9: To jest raport.
5: Tragiczny pożar w Koźminie Wielkopolskim pod Krotoszynem. Nie żyje jedna osoba. Jej ciało znaleziono po ugaszeniu płonącego domu jednorodzinnego.
10: Przypadkowe osoby podjęły próbę gaszenia przy pomocy wody z węża ogrodowego. Niestety działania nie były na tyle skuteczne, żeby ugasić ten pożar. Po dotarciu zastępów straży pożarnej strażacy podali jeden prąd gaśniczy wody na palący się obieg, doprowadzając do ugaszenia tego pożaru. Ujawnili ciało osoby, która przebywała wewnątrz.
5: Relacjonuje rzecznik krotoszyńskich strażaków Tomasz Patryjas. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Na miejscu pracują służby.
9: Słuchacie raportu w

0: SC-Rock.
1: 17 osób utonęło od początku maja w akwenach Warmii i Mazur. To mniej niż w tym samym czasie przed rokiem. Jednak służby podkreślają, że wakacyjne statystyki wciąż są alarmujące. Mówi Tomasz Markowski z warmińsko-mazurskiej policji.
2: To jest aż o 8 osób mniej niż w zeszłym roku, ale to wciąż bardzo duża liczba. I w zdecydowanej większości to są tragedie, których można było uniknąć.
1: Ofiarami utonień są zarówno mieszkańcy Warmii i Mazur, jak i turyści.
2: To się rozkłada mniej więcej po połowie, natomiast zdecydowaną większością, bo prawie wszystkie ofiary utonień w tegorocznym sezonie wodnym to są mężczyźni, w zdecydowanej większości po 50 roku życia.
1: Największym zagrożeniem nad wodą wciąż pozostają brawura, przecenianie własnych umiejętności oraz kąpiel po spożyciu alkoholu. W trakcie korzystania z kajaków, łódek czy rowerów wodnych ratownicy proszą, by pamiętać o kapokach.
3: Pogoda.
1: Słoneczny wtorek w większości regionów, lokalnie przelotnie popada, w górach oraz na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są burze z krótkimi ulewami, upalnie, bo na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez 34 w centrum do nawet 37 stopni dziś na Podkarpaciu.

0: Tą popołudniową parą Eddie Vedder z zespołem Pearl Jam i Once, to już za nami Wester Rock, wcześniej Fall Out Boy, John Mayer, Beat It. Także rozpoczynamy tę drugą godzinę naszego wtorkowego spotkania. 11 minut po 13, jak gorąco, podobno nad Bałtykiem. Najlepsza temperatura, najlepszy komfort termiczny, tak bym to określił. No jakoś musimy sobie radzić z tymi upałami, które przez parę dni nam będą towarzyszyć. No nie ma wyjścia, no jakoś damy radę wspólnymi siłami, ale tego się będziemy trzymać. Dzień dobry, raz jeszcze Michał Cieślik, do 15 jesteśmy razem w Estero.
1: Ten kawałek dobrze roku.
0: No i teraz ta super ekipa ze Stanów, Bear McCreary, jako sprawca tego całego zamieszania. Do tego jeszcze Slash, Duff McKagan, Chad Smith, czyli Cool Kids, Esther Rock.

No to jest jeden z takich utworów, które no ściśle są sklejone, mocno są sklejone z jakimś wykonawcą, a tak naprawdę ktoś inny ten utwór wykonał jako pierwszy, no ale w tej nowszej wersji ten utwór stał się wielkim hitem. Love Hurts w latach 60., dokładnie w roku 60. po raz pierwszy ten utwór wykonali The Everly Brothers, a zespół Nazareth własną wersję nagrał w 75. roku. No i w tej wersji właśnie ten utwór stał się wielkim, wielkim hitem. Tak zwaną mocarną balladą, jak to niektórzy określają, power ballad w oryginale. No i chyba to, jak ulał, pasuje to określenie do tych właśnie dźwięków. Love Hurts i Nazareth już za nami w Esterog. No i takie właśnie utwory tutaj nam towarzyszą w to wtorkowe popołudnie. Tak na złagodzenie upałów, żeby lepiej sobie z nimi poradzić. No nie wiem, czy to działa, ale trzeba próbować, to cokolwiek działa, jak mawiają. 24 po pierwszej, Nazareth za nami, to teraz proponuję Davida Bowiego.

0: AC/DC w Esterogi Back in Black. Zespół AC/DC jutro pojawi się na koncercie w Kalifornii, w miejscowości Santa Clara, nieopodal San Francisco. Panowie pojawią się na tym słynnym stadionie. Stadionie, który zasłynął podczas finałów mundialu w Stanach właśnie. Zasłonął tym, że FIFA zasłoniła nazwę stadionu, ponieważ sponsorem tytularnym tego obiektu jest pewien producent odzieży, bardzo popularny, kultowa marka, no i FIFA postanowiła zasłonić logotyp, który widnieje nad wejściem na stadion właśnie. No i marketingowcy tej marki, no, świetnie to rozegrali właśnie. Logo zmieniło swój kształt, też było takie zasłonięte w różnych kanałach social mediowych. Także brawa, brawa dla państwa, ponieważ świetnie sobie poradzili z tą sytuacją kryzysową, jakby to niektórzy powiedzieli. No i na tym właśnie słynnym już stadionie jutro na koncercie pojawi się zespół AC/DC. No i grać będzie między innymi takie numery, takie hiciory jak ten, który już za nami w Este Rock. Back in Black. To za nami. 26 minut do 14 pozostaje. The Bontown Rats jeszcze w tej godzinie.
1: Autopromocja. Melina Este Rock.
2: Pisali, o, bardzo sympatyczna, muza i tak dalej, a ktoś powiedział, przestańcie puszczać tego starego dziada z tym głosem jak koza.
3: I, to ty, tak?
2: Tak, to ja. I wiem, że to jest element tego mojego głosu, ta chropowatość, jak się pojawia, tylko teraz mogę stosować to wtedy, kiedy chcę.
1: Melina.
4: A w najbliższej Melinie, powracająca po latach, Tatiana Okupnik.
1: Melina w Este Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
3: Muzyka, dobra zabawa i letni klimat. Summer Camp podbija Mazury. Skimboarding, chill w pianie, snowtubing i slackline czekają na Was już w ten weekend. Widzimy się w Mrągowie na plaży miejskiej przy ulicy Jaszczurcza Góra. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Dołączcie do nas i bawcie się razem z Summer Campem.
4: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
5: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczone

0: Podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2020. 26 roku.
2: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
3: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
4: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
5: Każdego dnia docierają do nas setki pojedynczych obrazów. Jeden kadr, jedna chwila, jedno zdarzenie. Ale widzisz tylko fragmenty historii. Czasem to wystarczy, żeby wyrobić sobie opinię, ale pełny obraz opowiada zupełnie inną historię. Zobacz więcej, zrozum więcej. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz dla Ciebie.
6: Castorama!
7: Teoria i praktyka.
8: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo już od środy Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa od 5 do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko Zambrowskie UHT 3,2%, 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz tylko złoty 59 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło Ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Reklama.

To była szwedzka grupa Royal Republic z własną wersją utworu sprzed lat z repertuaru grupy Shocking Blue Venus. No i ten utwór na żywo zabrzmi już w sierpniu, w 3-sierpniowe weekendy właśnie podczas tegorocznej rokowizny, ponieważ grupa Royal Republic jest jednym z headlinerów tegorocznej edycji tego właśnie festiwalu. Pierwsza odsłona już w ten weekend w Gdańsku. No a to wszystko zakończy się w Krakowie pod koniec sierpnia i na ten właśnie weekend, ostatni weekend sierpnia na rokowiznę w Krakowie, dzisiaj po godzinie 15. Dawid w kolumnie Zygmunta będzie miał dla Państwa bilety. Zresztą jutro o poranku w 6:00 na 9:00 te bilety także do zgarnięcia, także tam odsyłam zainteresowanych. Royal Republic za nami. Teraz gramy The Boomtown Rats.

0: To była Kobra Nocka i nikomu nie wolno się z tego śmiać. Tak kończymy kolejną godzinę tego wtorkowego popołudnia. Za chwilę 14, za chwilę najnowszy raport, a niedługo potem będę miał dla Państwa prezent w tej trzeciej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. To będą zaproszenia na najbliższy weekend na męskie granie w Krakowie. Także proszę być blisko rady, jeżeli ktoś ma ochotę na takie właśnie prezenty ode mnie.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Za jakieś 3 miesiące będziemy tęsknić za tym gorącym. Także korzystajmy, cieszmy się, nawadniajmy, a przyjdzie moment, kiedy będziemy mieć dosyć tego białego gór, który będzie leciało z nieba.
3: To o gołębiach chyba było.
4: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
5: Ziętara, proszę cię bardzo, gorący sposób, o bilet na Rakowiznę.
3: Panie Walku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w S-Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Naukowcy badający reklamę i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
7: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
8: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Marian, okazja jest.
11: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
10: Ale to mega okazja w Media Expert.
11: A nie, no to już wróciłem.
12: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199 z kodem

0: Kartę nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Inaczej futryna na 10 liter.
3: Ościeżnica.
2: A teraz na 3. Tam są drzwi.
4: Vox,
5: tam są drzwi.
4: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.

0: każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 75% taniej. A ser Gouda Netto plastry jedynie 16,99 za 1 kg, aż 46% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-5-0.
3: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Reklama.
7: Nożownik, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu, aresztowany na 3 miesiące. Elektrownie w Kozienicach oraz Połańcu ograniczyły właśnie pracę w związku z bardzo niskim stanem wody w Wiśle.
8: SK Rock. Raport.
7: 14. Punktualnie Michał Poklękowski, zapraszam. Jest 3-miesięczna areszt dla 18-letniego Ukraińca. To nożownik, który w sobotni wieczór ranił 30-letnią Polkę we Wrocławiu. Sąd rejonowy dla Wrocławia Fabryczna uwzględnił wniosek prokuratora.
9: Ta argumentacja, która legła podstaw tego wniosku, zasługuje na uwzględnienie. Materiał dowodowy wskazuje na duże prawdopodobieństwo dopuszczenia się przez pana podejrzanego tego przypisywanego mu czynu usiłowania zabójstwa. Także zachodzą szczególne przesłanki zastosowania tego najdalej idącego środka zapobiegawczego.
7: Powiedział nam Mateusz Kuciński z prokuratury rejonowej Wrocław Fabryczna. Obrońca Jakub Hinle dodaje, że decyzja będzie zaskarżona.
10: Jesteśmy na wczesnym etapie postępowania. Na tą chwilę klient jest tymczasowo aresztowany. Prawdopodobnie zostanie on zaskarżony.
7: Dodatkowo przypomnijmy, że pokrzywdzona kobieta została wczoraj wypisana ze szpitala, bo jej stan zdrowia poprawił się.
8: To jest raport.
7: Należące do Enei elektrownie w Kozienicach oraz Połańcu ograniczyły dziś pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i z godziny na godzinę na ten temat będziemy wiedzieli coraz więcej, poinformowali przedstawiciele firmy. Woda z tej rzeki właśnie z Wisły wykorzystywana jest do chłodzenia w obu elektrowniach. A tymczasem żar z nieba i gwałtowne burze. To za oknami 40-stopniowe wartości na termometrach coraz bliżej. Tak ma być jutro na zachodzie Polski. Dziś w kraju grubo powyżej 30. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego, drugiego i najwyższego trzeciego stopnia przed upałami.
11: Dzisiaj najchłodniej na krańcach północnych, około 27 stopni. W centrum temperatura maksymalna do około 34 stopni. Najcieplej będzie na południu i południowym wschodzie. Tutaj temperatura maksymalna do około 37 stopni.
7: Mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW. A właśnie południowa i południowo-wschodnia Polska jest objęta alertami trzeciego stopnia. Wracają też nawałnice. Trzy województwa objęte są alertami pierwszego i drugiego stopnia przed burzami.
11: W zachodniej części kraju oraz w Beskidach Zachodnich i w Tatrach przelotne opady deszczu i burze lokalnie z gradą. Porywy wiatru towarzyszące burzom mogą osiągać nawet 90 km na godzinę.
7: Po jutrzejszych 40 na termometrach od czwartku przez kraj będzie przechodzić chłodny front atmosferyczny, który przyniesie lekkie ochłodzenie.
8: Słuchacie raportu w SC Rock.
7: Schronisko w Zgierzu w Łódzkiem wstrzymało właśnie spacery swoich podopiecznych z wolontariuszami. To wina oczywiście wysokich temperatur. Czworonogo można jednak pomóc w inny sposób, mówi, o co pytał Daniel Tekliński.
12: Jakie macie sposoby, żeby po prostu przetrwać?
13: Zapewniamy im to, żeby miały schłodzone boksy, tak? Agnieszka Kuster, jestem opiekunem zwierząt. Mamy podkręcane mgiełki, dostęp do wody regularnie uzupełniamy, zmieniamy, żeby ta woda była jak najchłodniejsza, żeby mogły się nawodnić właściwie.
12: Czy w jakiś sposób możemy pomóc w schronisku?
13: Jakieś baseniki, maty chłodzące, jeśli ktoś by miał do oddania, też by się przydało.

0: A najbardziej wstrzymać się spacerów i dać im jednak być w tym swoim chłodniejszym miejscu. Na ten moment, na tę upałę, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
1: Gdy wysokie temperatury nieco ustąpią, Zgierskie Schronisko zaprasza wolontariuszy na spacery każdego dnia z wyjątkiem poniedziałków.
2: Eskarok.

0: pomocy. Na ten moment, na tę upałę, taką pomocą niewidzialną, ale bardzo, bardzo potrzebną.
1: Gdy wysokie temperatury nieco ustąpią, Zgierskie Schronisko zaprasza wolontariuszy na spacery każdego dnia z wyjątkiem poniedziałków.
2: Eskarok.
1: Mi według danych GUS-u łączne zbiory owoców w tym roku będą o prawie 19% niższe niż przed rokiem. To skutek wiosennych przymrozków, słabych opadów i czerwcowych fal upału. Jak podkreślają rolnicy, na tej sytuacji nie skorzystają ani oni, ani kupujący.
3: Pomimo tych niskich plonów w skupach te ceny nie są podnoszone. Prawdopodobnie oczywiście po raz kolejny na tej sytuacji skorzystają przede wszystkim duże sieci handlowe, które będzie oferował społeczeństwu wysokie ceny.
1: Mówi Adrian Wawrzyniak, rzecznik Solidarności Rolników Indywidualnych. Czy klienci boją się wyższych cen?
4: Co jadłam, to jem nadal. Na pewno droższy, dostępny nadal i kupuję.
5: Jem owoce, warzywa, nie jest to jedyny czynnik, który wpływa na pewno na ceny rynkowe. Jest jeszcze kwestia importu, eksportu, także to mija czynniki.
1: W tym roku problem słabych zbiorów dotyczy też warzyw i zbóż.
2: Pogoda.
1: Wtorek słoneczny, w większości regionów lokalnie przelotnie popada, w górach oraz na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są burze z krótkimi ulewami, upalnie, na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez 34 w centrum do 37 na Podkarpaciu.

0: Co był Tilt w Esterogi, jeszcze będzie przepięknie. No przepięknie będzie w Krakowie w ten weekend. Kolejny przystanek tegorocznej trasy męskiego grania. 7-8 sierpnia, Kraków wśród wykonawców. Między innymi Kult, Problem, grający Kazika, do tego jeszcze Myslowicz, będzie Nosowska, będzie Lechianerka, będzie Edyta Bartosiewicz ze swoim soloaktem. No i jak już wspominałem, ten projekt specjalny Moja Krew, Twoja Krew, w ramach którego różni artyści wykonują największe hity zespołu Republika. I ja mam dla Państwa podwójne zaproszenie na męskie granie w Krakowie już na ten weekend i urządzimy sobie takie małe polowanko w tej godzinie, jeżeli tylko na naszej antenie w tej godzinie usłyszą Państwo jakiegoś wykonawcę, który także w ten weekend pojawi się na męskim graniu w Krakowie, no to wtedy szybciutko Państwo do mnie wysyłają głosówkę, wcześniej ją nagrywają, mówią, że to jest... że wystąpi na męskim graniu w Krakowie i że chciałabym bardzo bilety. No ja będę reagował w takim przypadku. Także refleks się liczy jak najbardziej, bo podwójne zaproszenie jest do zdobycia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.
0: Ja się kłaniam po 14. Dzień dobry raz jeszcze, Michał Cieślik. System of a Down za chwilę. Teraz jeszcze proszę nie nakrywać głosówki, nie wysyłać, bo to oczywiście stąsi. A z tego co wiem, nie widziałem ich w line-upie tegorocznego męskiego grania. You Know I'm No Good, ale to jest ich bardzo udana wersja utworu Amy Winehouse.

0: A pan w jakiej sprawie?
1: To jest Kazik Kult, który będzie na męskim graniu w ten weekend w Krakowie. Cześć, tu Daniel.
0: Cześć, Danielu. Tak, to jest jak najbardziej poprawna odpowiedź. Kult, problem, gra Kazika to już w piątek tego pierwszego festiwalowego, koncertowego dnia w Krakowie na męskim graniu. Panie Danielu, śpieszę donieść, że podwójny bilet dla pana i osoby towarzyszącej na męskie granie w Krakowie już za chwilę znajdzie się u pana w skrzynce mailowej. Dobrej zabawy życzę zatem.

0: Heart Shape Box. Irwana w SC Rock, raz jeszcze gratulacje dla pana Daniela, który zdobył zaproszenie na męskie granie w Krakowie. Więcej tych zaproszeń będę miał dla państwa jutro między 12 a 15. Już teraz gorąco państwa zapraszam na nasze środowe spotkanie. Teraz chwila przerwy, zrobimy sobie taką chwilę przerwy, potem posłuchamy radaru, a jeszcze przed godziną 15 na pewno zmieścimy Gansów.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
8: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
10: Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
1: Reklama. Eska Rock. Radar.
14: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Fani ciężkich brzmień mają na co czekać. Pionierzy thrash metalu, The Megadeth, ogłosili

0: Odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Reklama.
3: Esta Rock. Radar.
4: Łukasz Szaciłowski, zapraszam. Fani ciężkich brzmień mają na co czekać. Pionierzy thrash metalu, The Megadeth, ogłosili

To był zespół Foo Fighters w Estorog. No i Dave Grohl oczywiście, na którego ostatnio natknęli się fani, kiedy ten oddawał się, że tak to ujmę, wodnym przyjemnościom. W jednym z parków wodnych na wschodnim wybrzeżu USA było oczywiście pamiątkowe zdjęcie, był autograf, no i była chwila na relaks i odpoczynek przed kolejnym koncertem. Dziś Foo Fighters na żywo w Toronto, w Kanadzie. Oj, dużo bym dał, żeby dziś trochę czasu spędzić w takich właśnie okolicznościach, w jakimś parku wodnym. Unconditional, Foo Fighters, już za nami w ST Rock. Teraz będzie Sum 41.

0: To była Agnieszka Chylińska i Winna w SC Rock. No i Winna na koniec naszego wtorkowego spotkania. Za chwilę będzie 15. Raport, lada moment, a tuż potem Dawid i kolumna Zygmunta. No i dziś do zgarnięcia kolejne karnety na festiwal Rockowizna w Krakowie. Pięknie dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Michał Cieślik, zmykam i jutro słyszymy się chwilę po 12, także liczę już na Państwa w to środowe popołudnie.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja.
4: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Halo, halo! Ile czasu dziś spędzisz w aucie? No właśnie, więc może warto, żeby było trochę wygodniej. WinCars sprowadza auta z USA, Kanady i Korei. Wejdź na wincars.pl i wybierz samochód, który zapewni Ci nowe wrażenia.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję! Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
9: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub zadzwoń 4-2-i-5-0.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony. Do kolejnego incydentu doszło znów nad Bałtykiem. Poznaliśmy najważniejszy cel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego.
14: SK Rock. Raport.
13: 15. Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejny incydent nad Bałtykiem. Nasze myśliwce znów w akcji. Przechwycono samolot rozpoznawczy Federacji Rosyjskiej, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wczoraj informował o podobnym zdarzeniu. Ze szczegółami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, doszło do przekroczenia polskiej przestrzeni powietrznej?
15: Nie ma takich informacji. Do incydentu doszło około 60 km na zachód od Koszalina w przestrzeni międzynarodowej. Ju-20 został przechwycony przez dyżurną parę naszych myśliwców. Minister obrony zaznacza, że to kolejna rosyjska prowokacja w pobliżu granic państw NATO, sprawdzająca czujność i gotowość systemów obrony sojuszu. Faktycznie Rosjanie od kilku tygodni wysyłają do akcji albo swoje myśliwce, albo samoloty rozpoznawcze, które nie mają planu lotów i mają wyłączone transpondery. Maszyny zazwyczaj są przechwytywane kilkadziesiąt kilometrów od granicy.
14: To jest raport.
13: Założenie partii do połowy października to cel Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Były premier przekazał, że w rocznicę ostatnich wyborów parlamentarnych chce zorganizować wielką konwencję programową i ogłosić powstanie nowej partii. Rozwój Plus buduje teraz struktury w regionach. Zainteresowanie jest duże, mówi nam poseł Szymon Senkowski-Welsenki.

0: Mamy w tej chwili kilkaset osób, które zgłosiły się w Wielkopolsce, zgłosiły swoją chęć działania w ramach Stowarzyszenia Rozwój Plus. Weryfikujemy te osoby. Ten zaczyn jest bardzo dobry, zainteresowanie jest bardzo duże, więc nie powinniśmy mieć żadnego problemu z budową struktur i osób chętnych do działania.
1: Jak dodaję, zainteresowani dołączeniem do stowarzyszenia są także posłowie innych ugrupowań. Obecnie Klub Rozwój Plus w Sejmie liczy 41 posłów, jednego senatora. Powstał po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości, kiedy frakcja Mateusza Morawieckiego została wyrzucona.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Już wkrótce noc tak zwanych spadających gwiazd z 12 na 13 sierpnia czeka nas kulminacja roju Perseidów, tak dobrze, Perseidów. Zapowiada to astronom Stanisław Rokita z toruńskiego planetarium.
3: Wszyscy kojarzą to jako spadające gwiazdy, choć oczywiście samo zjawisko nie ma nic wspólnego z gwiazdami. No może tyle, że obserwujemy je w nocy. Spadające gwiazdy, czyli meteory, albo jak twierdzili starożytni Grecy, zawieszone w przestrzeni w powietrzu. I w sumie jest to bardzo trafne określenie, ponieważ widzimy taki świetlisty ślad, który nagle pojawia się na niebie, szybko znika i po całym zjawisku.
1: W Kujawsko-Pomorskim na obserwacje Perseidów zapraszają astrobazy, m.in. w Radziejowie, w Żninie czy Kruszwicy, a także obserwatorium astronomiczne w podtoruńskich Piwnicach.
4: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
1: Patrzysz tak na mnie, jakbyś chciał wymusić na mnie, Dave, to, żebym nie używał w raportach słów, których znaczenia nie rozumiem albo których nie potrafię przeczytać. Czy mam ci to obiecać?
6: Z ust mi to wyjąłeś, to po pierwsze.
1: Boże.
6: Po drugie, noce spadających gwiazd to taka romantyczna noc chyba, nie? Można spojrzeć w niebo z osobą, którą się kocha i wypowiedzieć
1: jak
6: jakieś życzenie.
1: Jak się umie tę noc nazwać?
6: I jak się ma osobę, którą się kocha.
1: Wtorek słoneczny. W większości regionów lokalnie przelotnie popada, a w górach oraz na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są gwałtowne burze z takimi punktowymi ulewami i wysoko na termometrach, bo od 22 stopni na wybrzeżu tam najprzyjemniej do nawet 37 stopni na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
6: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. W składzie Poklęgowski raportuje.
1: Trochę się boję odezwać, witam Państwa.
6: Dzień dobry, a ja jestem Zygmunt i dzisiaj rano program 6 na 9 pytał, co wam wisi. Powiem Państwu, że o tej porze to już nam nie tylko wisi, ale też powiewa. A jak tam po drugiej stronie głośnika można mówić do radia? Razem do 18:00. Dawid Zygmunt, witajcie, witajcie.

0: właśnie wracam sobie do domu z pracy i chciałem opowiedzieć o takiej mojej filozofii, według której każdy dzień przed dniem wolnym jest piątkiem, czyli dzisiaj jest piątek, wczoraj był poniedziałek, jutro jest sobota, potem wrócę do pracy w poniedziałek, będzie wtorek, znowu piątek i niedziela. I tak się pięknie tydzień poukładał. Wszystkim życzę szybkiego i miłego tygodnia.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: Wieki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru, jeśli się odważysz.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Iced Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej. Lidl.

0: To się opłaca.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
2: Reklama.

0: Jeden z najwspanialszych duetów w historii muzyki. Nick Cave, Kylie Minogue. Duet, który ostatnio znów spotkał się na scenie. Pod koniec lipca artyści wykonali ten utwór w Brighton i to było wydarzenie, bo od 98 roku to było dopiero trzecie takie wykonanie na żywo. Znajdziecie je na YouTubie. A w radiu po tej muzycznej ciekawostce zmierzamy do poważnych aktualności. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę drifterzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! Nowy drifterzy!
2: Wjeżdżamy do radia.

0: YouTube'a i Spotify'a.
1: Garaż Eski Rock.
2: Garaż Eski Rock.
1: W każdą sobotę po 12:00.
3: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja.
4: Eska Rock. Raport.
5: Michał Poklękowski, zapraszam. Kolejne przechwycenie rosyjskiego samolotu rozpoznawczego nad Bałtykiem. Do zdarzenia doszło przed południem, 56 km na północny zachód od Koszalina. Trwa akcja usuwania znalezionego niewybuchu w Alejach Solidarności w Warszawie. Na miejscu pracują już saperzy. Ulica zamknięta dla pieszych jest i też dla pojazdów.
4: To jest raport.
5: We Francji miniony lipiec, upalny, bardzo słoneczny, suchy i w niektórych rejonach całkowicie bez deszczu, okazał się najgorętszy w historii pomiarów, czyli od 1900 roku. Od tamtego roku właśnie nigdy nie było w lipcu we Francji takich upałów i nigdy takiej suszy, podał Urząd Meteorologiczny w Paryżu.
4: SK Rock Sport.
5: Za nami ostatnie spotkanie drugiej kolejki Ekstraklasy. Pogoń Szczecin wygrała z Krakowią 2-0. To pierwsze wyjazdowe zwycięstwo portowców nad Krakowią od 3 lat. Myślę, że to zasłużona wygrana. Wiedzieliśmy, jak ważne jest to spotkanie dla naszych kibiców, dlatego to im dedykujemy zwycięstwo. Mówił trener Pogoni Oskar Garcia. Po drugiej kolejce liderem jest Legia przed Jagiellonią oraz Lechem. Kamil Majchrzak odpadł w pierwszej rundzie turnieju w Montrealu. Polak przegrał z Gaelem Monfisem 4-6, 4-6.
2: To jest kolumna Zygmunta w Esce Rock. Zaprasza Dawid Zygmunt.

0: Def Leppard w Radiu SK Rock. A wcześniej na naszej antenie Mysłowic, czyli gwiazda Poland Rocka, festiwalu, na którym byli też Godsmack i Nocny Kochanek, a Nocny Kochanek się zaręczył. Krzysztof Sokołowski oświadczył się swojej partnerce, a pamiętam, jak Krzysiu opowiadał mi kiedyś, jak to wszystko się zaczęło. Przypomnijmy.
1: Po pewnej randce dziewczyna później powiedziała mi, że jestem bardzo zapatrzony w siebie, jestem egoistą, narcyzem, bo przez cały wieczór nie dałem jej dojść do słowa. A ja po prostu nie chciałem, żeby było tak niezręcznie, żeby nie było tej ciszy.
0: Byłeś przesadnie zaangażowany.
1: Byłem tak, mocno zaangażowany, a później się od niej dowiedziałem, że no ale przecież ty mi po prostu nawet nie dałeś dojść do słowa, to jak ja się miałam wypowiedzieć?
0: Krzysiu.
1: Na szczęście dała się skusić na kolejną randkę.
0: Krzysiu.
1: I tak oto prawie 10 lat jesteśmy razem.
0: Krzysiu, czy ona w ogóle się zgodziła, czy ty po prostu nie dałeś jej dojść do głosu?
1: Dagoszka, kocham cię.
0: Rozumiem i gratuluję.
2: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
3: Czyli między innymi mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
2: Ci, co ją znają, reagują.
4: Ach!
3: A ci, co pierwszy raz widzą,
4: och!
5: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
7: Ale

0: Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w Kobiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Lepsze Mazowsze?
5: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
4: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
5: czekają na twój głos.
4: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
5: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
4: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
5: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
6: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia, najdłuższy welon, wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
7: Reklama.
8: SK Rock Warszawa.

0: Kocham cię, kochanie moje. Przepiękny wyraz miłości. A teraz alert. Halo, halo.
1: Witam, ja tak z ostrzeżeniem. Pielgrzymki już się zaczęły. Właśnie ruszają z Otwocka w stronę Góry Kalwarii. Także uważajcie, jest ciasno. Muzyka gra, zabawa jest. Nie ma chlania.
0: I bardzo dobrze. Proszę się pomodlić za nasze grzeszne dusze. Może pomoże. A w studiu już jest Michał, nasz wielebny od raportów. Za dwie minuty raport.
2: Reklama. Mega okej.

0: W Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook.
2: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
3: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
5: To Lego Pikachu!
4: Nie.
5: Ha? Jak to?
4: To Lego Pikachu, jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
1: Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Reklama.
7: SK Rock Warszawa.
8: Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Sytuacja jest monitorowana, szczegóły za chwilę. We wszystkich 27 największych miastach we Włoszech obowiązywać będzie już pojutrze najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upałów.
9: SK Rock. Raport.
8: Minuta po 16. Michał Poklękowski, zapraszam. Jest areszt tymczasowy dla 19-letniego Michała H. z wielkopolskiej Trzcianki. Mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo ojca i próbę zabójstwa policjanta podczas sobotniej interwencji. Ciało starszego mężczyzny znaleziono przed budynkiem. Sprawca zaatakował też interweniujących funkcjonariuszy.
10: Podejrzany został tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy. Prokurator powoła w tej sprawie biegłych lekarzy psychiatrów, którzy ocenią, czy podejrzany w chwili czynu był poczytalny.
8: Powiedział nam rzecznik prokuratury okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak. Do tragedii doszło w sobotę podczas domowej awantury. W czasie zatrzymania 19-latek zaatakował policjantów, został przez nich postrzelony i trafił do szpitala. Grozi mu dożywocie.
11: To jest raport.
8: Niewybuch wywieziony, akcja seperu w Warszawie zakończona. To nowe, ważne dla mieszkańców informacje ze stolicy. Przypomnę, podczas przebudowy torowiska w Solidarności znaleziono pocisk najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski, który jest na miejscu. Michale, czy mieszkańcy stolicy są już bezpieczni?
12: Dzień dobry, tak. Ewakuacja nie była konieczna, choć na miejsce na wszelki wypadek podstawiono specjalne autobusy. Wydano też zalecenia dla mieszkańców, żeby nie podchodzili do okien i nie wychodzili na zewnątrz. Na czas podnoszenia pocisku zablokowano też ruch. Tak było przez kilka godzin. Teraz wszystko już wróciło do normy. To dobre informacje, zwłaszcza w obliczu popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Niewybuch został już wywieziony, teraz najpewniej zostanie zneutralizowany na poligonie.
8: Elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły pracę, to w związku z bardzo niskim stanem wody w Wiśle. Sytuacja jest monitorowana. Już wczoraj Węgry w związku z wysychającym Dunajem wyłączyły swoją jedyną elektrownię jądrową, bo nie można było jej chłodzić, a woda z rzeki jest używana do chłodzenia reaktorów. W samym Budapeszcie na przykład przestała działać część miejskich fontan. Do takiego stanu rzeczy nam jeszcze na szczęście dość daleko, uspokaja prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. W rozmowie z nami przestrzega jednak, że w związku z małą

0: optymistycznymi prognozami, konieczność ograniczenia zużycia wody w naszym kraju jej nie można wykluczyć.
1: Czy jest coś w ogóle, co instytucje, co ludzie mogą robić, żeby te tendencje jakoś odwrócić?
2: Przede wszystkim pamiętajmy, że to jest efekt zmian klimatu. To nie ulega wątpliwości. Ilość wody co do zasady się nie zmienia, natomiast zmienia się jej obrót w przyrodzie i zmienia się rozkład opadów i to jest druga informacja. No i trzecia, wraz ze wzrostem temperatury niestety zwiększa się też pojemność atmosfery, która może przyjąć więcej wody. I to jest ten powód, który widzimy w postaci też suszy hydrologicznej. Każdy z nas oczywiście może przede wszystkim oszczędzać wodę i do tego namawiamy wszystkich jako Wody Polskie. To jest pierwszy krok, który możemy zrobić. Drugi krok już, jeżeli chodzi o instytucje, czyli zarówno instytucje rządowe, jak i samorządowe, możemy tą wodę retencjonować i też to róbmy.
0: Mówił w rozmowie z Mateuszem Chłystunem, prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz.
3: Słuchacie raportu w SC Rock.
0: We wszystkich 27 największych miastach we Włoszech obleganych przez turystów obowiązywać będzie już pojutrze, w czwartek, najwyższy czerwony stopień alarmu z powodu upałów wprowadzony przez Ministerstwo Zdrowia. To absolutny rekord od czasu monitoringu ekstremalnych temperatur. W wielu rejonach przekraczają one we Włoszech aktualnie 40 stopni Celsjusza. Ciężko żyć w takich warunkach. Życie i zdrowie wielu osób jest poważnie zagrożone, piszą włoskie media.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pogoda.
0: Wtorek słoneczny, w większości regionów lokalnie przelotnie popada, ale za mało. A w górach oraz na zachodzie i na północnym wschodzie kraju możliwe są burze z krótkimi ulewami, tak zwanymi punktowymi ulewami i upalni, chociaż też nie wszędzie, bo na termometrach mamy dzisiaj spory rozrzut od 22 stopni na wybrzeżu, nad morzem, przez 34 w Łódzkiem, na Mazowszu, do nawet 37 stopni dzisiaj na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Kolumna Zygmunta w SC Rock.
7: Dzień dobry Polsko, dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa, kolumna upalna. Halo, halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
8: Mamy po prostu pogodę seksualną. Pogodę seksualna, brzmi duszno i porno.
7: Jest pan aktualnie topless? Proszę zdjęć mi nie wysyłać.
8: To...
7: Nie. Dziękuję. I zapraszam do 18:00. Dawid Zygmunt, witaj się.

0: The Cult w Radiu SK Rock. The Cult, czyli po polsku kult. A polski kult do zobaczenia m.in. na poznańskiej rockowiźnie, a w Krakowie m.in. Acid Drinkers, Nocny Kochanek, Lacuna Coil i Koma. Halo, halo?
1: Nie gaduj, ze ino chodzę, chodzę na pole.
0: Na pole? O, słyszę, że Kraków się odezwał.
2: Ile jeszcze we mnie wiary?
3: Ile jeszcze we mnie samym sił?
0: O, słyszę, że pan się szykuje na Komę w Krakowie. A ja mam dla was karnety na krakowską rockowiznę. Kto chce, wysyła do radia głosówkę i wskazuje, jakiego artystę na krakowskiej rockowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Nazwę swojego faworyta można wykrzyczeć, można wyśpiewać albo uargumentować, jak tam chcecie, byle z werwą. A może ktoś mnie zastoczy jakimś harknięciem albo błyśnie kopytem, że tak zacytuję panią Kasię Nosowską. Pani Kasiu.

0: halo, jak mnie słychać? Zigi, sprawa jest, może byś zarzucił na dzień dobry, że masz do wyboru dzisiaj te zaproszenia, albo Poznań, albo Kraków. Bo mam ten Poznań, od was zresztą, z 6 na 9. Tylko że rozjechał mi się terminarz i niestety nie jestem w stanie go wykorzystać. Chętnie bym się z kimś po prostu zamienił, żeby móc jechać w następny weekend do Krakowa. Ktoś może będzie akurat potrzebował do Poznania.
1: Mów do Zygmunta. Nagraj się na Messengera Eskiro lub zadzwoń na numer 691-613-613.
2: Reklama.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz. Morze, góry, kemping, koncerty i dziel się z innymi najlepszymi wrażeniami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki w aplikacji Play24. Promocja dostępna z

0: obecnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej. Play. Trwa tydzień w stylu włoskim w Lidlu. Już dziś wszystkie wędliny Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I wszystkie lody Gelatelli 500 ml, drugi tańszy produkt 70% taniej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

Sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.

0: Wszystkie konserwy mięsne Krakus 300 gramów, kup jedną, druga tańsze gratis. A cukier biały tylko 99 groszy za kilogram przy zakupie 10 z Kaufland Card Extra. 10 kilo na osobę. Kaufland.
1: Reklama.
2: Eskaro.
1: Gramy dla Was.

0: Oni wciąż bujają. To może my pobujamy się w rytm rockowych dźwięków. Zrobimy to znów już za chwilę, ale wcześniej raport.
1: Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swojej historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w SC Rock.
2: Zapraszam, Jarosław Ubierajewicz.
1: Autopromocja. SK Rock. Raport.
4: Michał Poklękowski, zapraszam. Należące do Enei elektrownie w Kozienicach i Połańcu ograniczyły dziś pracę w związku z niskim stanem wody w Wiśle. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację, poinformowali przedstawiciele firmy. 5 osób zginęło, 6 zostało rannych w rezultacie ukraińskiego ataku na magazyn. Na terenie obwodu moskiewskiego poinformowały rosyjskie władze. Łącznie w nocy ostrzelano 3 obiekty magazynowe, 2 należące do firmy Wildberries.
5: To jest raport.
4: Policja z Katowic zatrzymała na autostradzie 38-latka. Mężczyzna wjechał na trasę rowerem. Nie do końca sprawnym zresztą. Był tak pijany, że nie umiał nawet wyjaśnić, dlaczego się tam znalazł.
1: SK Rock Sport.
4: 1000 osób uczestniczyły dziś w Mediolanie w uroczystościach pogrzebowych legendarnego piłkarza reprezentacji Włoch i klubu AC Milan Franco Bersiego, który zmarł 31 lipca w wieku 66 lat. Pożegnali go koledzy klubowi i z kadry narodowej oraz kibice w stolicy Lombardii. Ogłoszono dzień żałoby. Kamil Lukoszek na zasadzie wypożyczenia do końca tego sezonu przeszedł z Górnika Zabrze do Motoru Lublin. Poinformowały kluby piłkarskie Ekstraklasy. W umowie zawarto zapis o opcji wykupu 24-letniego pomocnika. Podczas rewanżowego meczu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Europy Górnika z Ferencvarosem Budapeszt 13 sierpnia. Co?
0: Ferencvarosem.
4: Jak ja przeczytałem.
0: Nie wiem, ale wyszedł z tego jakiś taki węgierski gulasz.
4: W każdym razie z drużyną z Budapesztu, bo tak będzie prościej. 13 sierpnia jedynie zorganizowane grupy dzieci do lat 14 z opiekunami będą mogły zasiąść na trybunie zabrzeńskiego stadionu, zamknięte, jak pewnie pamiętają Państwo, wcześniej przez UEFA w ramach kary.
0: Po tym, jak ci poszło, też powinieneś zasiąść tam z opiekunem.
3: Kolumna Zygmunta w SC Rock.

0: to utwór, w którym pan je. A ciekawe, czy zjadłby metrową parówkę. Nie wierzę, że o tym mówię, ale powiem. W Jaraczewie na święcie parówki były zawody w jedzeniu parówki. Jedzeniu metrowej parówki na czas. Sprawdźmy, kto wygrał.
1: Mistrzem w chapaniu sosyski.
2: Boże.
1: Najbardziej żarty na 12. święcie parówki w Jaraczewie w 2026 roku jest pan z numerem 10, 27 centymetrów, co mu zostało.
0: I może słucha nas teraz Bartek Kubkowski, może se myśli, to ja przepłynąłem Bałtyk, a chłop w Jaraczewie.
1: Praktycznie jakby wciągnął nosem, to by nie było w ogóle parówki.
0: I kończymy ten temat, bo pojawiają się coraz dziwniejsze otwory.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Szczegóły u dilera i na Volkswagen.pl. Volkswagen.
1: Inaczej futryna na 10 liter.
2: Ościeżnica.
1: A teraz na 3. Tam są drzwi.
3: Vox.
4: Tam są drzwi.
5: Drzwi Porta z ościeżnicą Hydroprotect. W 100% wodoodporną.
0: Może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Woda źródlana Żywiec Zdrój 1,75 litra. Niegazowana lub mocny gaz. 1,99 zł za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk. Oraz

0: 50% taniej. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Lepsze Mazowsze?
2: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
1: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
2: czekają na twój głos.
1: Weź udział w budżecie obywatelskim Mazowsza.
2: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
1: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w twoim regionie.
2: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
3: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
4: Reklama. Eska Rock Warszawa.

0: kolumny Zygmunta w Radiu SK Rock, a to pijama porno.
1: Duszno i porno.
0: A to alert pogodowy od pana Mareczka. Dziękuję.
1: Jak ty.
0: A ciekawe, jaka pogoda będzie w weekend w Gdańsku, bo w piątek ruszamy na gdańską rokowiznę. A może ktoś miałby ochotę na Kraków, bo mam dla was karnety na krakowską rokowiznę. Takie karnety są do zabrania i wystarczy wysłać do Radia głosówkę i powiedzieć, wykrzyczeć albo wyśpiewać, jakiego artystę na krakowskiej rokowiźnie zobaczylibyście najchętniej. Bilety oddam po 17. O 17 raport.
2: Autopromocja. Czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Joanna Krupa obnaża, jak były mąż traktował jej mamę. Mówiła, weź nie wpuszczaj go. Moja teściowa do dzisiaj tak mówi.
4: Wojtek opowiadał, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam.
5: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, zresztą jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku, no i jak
4: no
5: posiadała.
4: No i im wisi na przykład po prostu.
2: 6:00 na 9:00. Od 6:00 do 9:00 w SC Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Słuchaj, Marian.
7: No?
6: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
7: Co?
6: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest naprawdę...
8: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
9: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
10: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
9: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
11: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
9: Nadchodzi ślub marzeń. Najpiękniejsza suknia. Najdłuższy welon. Wesele dopięte na ostatni guzik. Tymczasem pewien złodziej planuje skok życia, a miłość jak zwykle pojawia się wtedy, gdy nikt się jej nie spodziewa. Powieść Wyjdź za mnie, kochanie, Krystyny Mirek. Pełna humoru, wzruszeń i nieoczekiwanych zwrotów akcji. Komedia nie tylko romantyczna. Już w księgarniach.
2: Reklama. SK Rock Warszawa.
13: Kara więzienia, a nie grzywny. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. W Tatrach znów policzyli kozice. Co z tego liczenia wyszło? O tym za chwilę.
14: SK Rock. Raport.
13: Minuta po 17. Michał Popękowski, zapraszam. Rząd ma plan, jak zaostrzyć przepisy wobec kierowców, którzy łamią sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Kara więzienia, a nie grzywny. To ma zwiększać skuteczność przepisów i zapewnić realne konsekwencje sprawcom przestępstw drogowych. Zmiany przygotowało Ministerstwo Sprawiedliwości. Więcej o tym Krzysztof Płowecki.
15: Jak powiedziała mi rzeczniczka Ministerstwa Sprawiedliwości Dominika Ziętara, nowe przepisy będą dotyczyć przede wszystkim kierowców prowadzących po alkoholu lub narkotykach oraz tych, którzy mimo sądowego zakazu nadal wsiadają za kierownicę.
16: Sąd co do zasady będzie

0: wymierzał karę więzienia, a nie karę grzywny czy ograniczenia wolności, jak ma to miejsce obecnie.
1: Projekt zakłada także, że warunkowe umorzenie postępowania nie będzie już możliwe. Z kolei zawieszenie wykonywania kary sąd będzie mógł zastosować tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
0: O tym, czy taki przypadek zachodzi, decyduje sąd na podstawie okoliczności konkretnej sprawy.
1: Nowością będzie także wykroczenie polegające na nieprzestrzeganiu przepisów na drogach dla rowerów, chodnikach i innych miejscach przeznaczonych dla pieszych oraz rowerzystów. Ta zmiana będzie dotyczyła przede wszystkim użytkowników hulajnóg, rowerów elektrycznych czy motorowerów.
2: To jest raport.
3: To nie jest czas na podlewanie ogródków wodą z sieci czy długie prysznice. Tłumaczy jednocześnie ostrzega w rozmowie z naszym reporterem prezes Wód Polskich. Mimo że stan większości rzek nie osiągnął jeszcze alarmująco niskich poziomów, według prognoz na najbliższe tygodnie niewykluczone, że tak się właśnie stanie. Wtedy może to odczuć każdy.
4: Północ Polski nie jest objęta tymi ostrzeżeniami hydrologicznymi o występowaniu zjawiska suszy. Tam nawet stany niektórych rzek są w stanach wysokich. Południe Polski rzeczywiście w taka sytuacja występuje.
5: Tak doraźnie i na bieżąco, z czym to się może wiązać dla mieszkańców?
4: Widać to przede wszystkim w samych rzekach, czyli widzimy, że ten stan jest rzeczywiście niższy. My apelujemy, żeby jednak nie wchodzić do rzeki i nie próbować na przykład Wisły w Warszawie przekraczać pieszo. Druga rzecz to jest ograniczone korzystanie z rzek choćby w zakresie poboru wody na potrzeby samorządów. Samorządy same to ustalają i takie sytuacje mogą wystąpić. Nie chodzi to o zaopatrzenie ludności w wodę, chodzi bardziej o wykorzystanie wody na jakieś inne cele gospodarcze lub na przykład do podlewania trawników. To nie jest ten moment, kiedy powinniśmy to robić.
3: Mówił w rozmowie z naszym reporterem Mateuszem Chłystynem prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Jak więc zawczasu zapobiegać ewentualnym brakom wody? Do tego tematu będziemy wracać.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
3: Przyrodnicy podsumowali wiosenną akcję liczenia kozic w górach zarówno po polskiej, jak i po słowackiej stronie. W Polsce zaobserwowano 335 kozic, w tym 47 tegorocznych. W całych Tatrach naliczono aż 786 kozic, z czego 95 młodych. To najlepszy wynik od 2021 roku. Równocześnie przyrodnicy odnaleźli prawdopodobną przyczynę spadku populacji w ostatnich latach, mówi Jarosław Rabiasz z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
6: Ten okres załamania to był 18-19 rok, a to się akurat pokrywa z tym boomem skiturowym po okresie covidowym. Okres zimowy dla zwierząt jest szczególnie trudny, jeżeli dodatkowe są czynniki, które powodują zwiększenie wydatku energetycznego. Może to w istotny sposób powodować zmniejszenie populacji.
3: Najlepszy jak dotąd wynik kozic zanotowano w 2018 roku. Doszło wtedy wręcz do inwazji tych zwierząt. Aż 1431 sztuk naliczono ich w całych Tatrach, a kolejne liczenie kozic w górach odbędzie się jesienią.
7: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Pogoda.
3: Co chcesz od...
9: Może by tak rzucić to wszystko, wyjechać
3: i zacząć liczyć chwistaki, kozice.
9: Kozice, byle nie barany, bo jak się liczy barany, to się potem zasypia.
3: Odpływa. Wtorek dziurawą łódką. Wtorek słoneczny w większości regionów. Przytnij kapok. Wiesz do czego. Lokalnie przelotnie popada, w górach oraz na zachodzie i północnym wschodzie kraju możliwe są burze z krótkimi ulewami i upalnie, ale też nie wszędzie, na termometrach od 22 stopni nad morzem do 37 stopni dzisiaj w Bieszczadach na Podkarpaciu.
7: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: To jest kolumna Zygmunta w SC Rock.
10: Dzień dobry Polsko. Dzień dobry cały świecie w internecie. To jest kolumna Zygmunta, kolumna wtorkowa. Kolumna dzisiaj napędzana słońcem. Ja sobie chyba zamontuję fotowoltaikę na głowie. Ale bym miał energii. A jak tam u Państwa? Paweł, Filip, Andrzej, Ania, Robert, Ewelina są z nami na Messengerze. Tam można słać głosówki, a można też dzwonić do studia 691-613-613. Zapraszam. Zapraszam do 18. Dawid Zygmunt, witajcie.

0: Bo tam rokowizna, halo, halo.
1: Ja chcę na rokowiznę.
0: Jeśli będzie pan w Gdańsku, to widzimy się przy wodopoju. Dobra?
2: Dzięki.
0: Pozdrawiam. Rokowizna w Gdańsku w najbliższy weekend. A w Katowicach OFF Festival, w Krakowie Męskie Granie, a w przyszłym tygodniu m.in. Cieszanów Rock Festival i Olsztyn Green Festival i Rock Legionowo, a także Ustrzycki Festiwal Rockowy. I na bieszczadzkiej scenie w przyszłym tygodniu m.in. pan Grzegorz Kupczyk, a jego nowy kawałek w kolumnie już teraz.

0: Dzień dobry, Dawidzie. Z tej strony Grzesiek, dziękuję za zaproszenie na poznańską rokowiznę. Bardzo sprawiłeś mi ogromną frajdę. Powiem szczerze, że 4 miesiące poznałem dziewczynę w Poznaniu i właśnie idealnie się strzeliłeś z zaproszeniami poznać. Także naprawdę no, jestem bardzo szczęśliwy i jadę do Krainy Podziemnych Pomarańczy. Okay.
1: Mów do Zygmunta przez Messengera Eskirok. Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
2: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A gdybyś wiedział, że możesz stamtąd nie wrócić, też wszedłbyś do środka. Opuszczony szpital psychiatryczny Zofiówka w Otwocku. Ekipa youtuberów spragnionych mocnych wrażeń i Urbex, który wymyka się spod kontroli. To miała być tylko kolejna eksploracja. Stała się ich najgorszym koszmarem. Zofiówka. Przebudzenie zła Justyny Jelińskiej. Wejdź do świata horroru. Jeśli się odważysz. Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach. Kobiety kontra mafia. Patryk Schulz burzy mit o twardym, na pozór niemal wyłącznie męskim świecie, w którym walczy się z polską mafią. Zapomnij o stereotypach. Przeczytaj książkę Kobiety kontra mafia. Poznaj kulisy walki z przestępczością zorganizowaną i historię kobiet o niezłomnych charakterach, które toczą walkę o sprawiedliwość i nasze bezpieczeństwo. Kobiety kontra mafia. Bez strachu, bez kompromisów.
6: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
5: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama. SK Rock Warszawa. Najlepsza klasyka rocka.

0: Sum 41 w Radiu SK Rock, a wcześniej na naszej antenie Rezerwat i Zaopiekuj się mną. I tak mógł śpiewać Staruch, po czym pan prezydent się nim zajął, a właściwie ułaskawił. Nawrocki ułaskawił Starucha, to jedna z informacji dnia. I może ja tylko doprecyzuję. Staruch w tym przypadku nie oznacza starszego mężczyzny, żeby nie było, że pan prezydent dostał w zamian jakąś kawalerkę. I nie mam nic więcej do dodania. Więcej o poważnych sprawach będzie mówił Michał. Za chwilę raport.
1: Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie.

0: Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja.
1: Eska Rock. Raport.
2: Michał Poklękowski, zapraszam. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie sobotniej eksplozji gazu i pożaru na terenie rodzinnych ogródków działkowych Przystań w Gdańsku. Śmierć poniosły wówczas dwie osoby, dwie inne trafiły do szpitala. Sąd rejonowy w Radomiu tymczasowo aresztował 38-letnią radomiankę, która kolejny raz została przyłapana przez policję na kierowaniu samochodem po pijanemu i jechała w takim stanie mimo sądowego zakazu. W chwili zatrzymania przez patrol drogówki kobieta wydmuchała niemal 3 promile.
1: To jest raport.
2: Zmarł publicysta i dziennikarz Andrzej Morozowski. O jego śmierci poinformował TVN24. Przez wiele lat był związany m.in. z telewizją TVN. Morozowski zdobył wiele prestiżowych wyróżnień, m.in. Grand Press, nagrody imienia Andrzeja Wojciechowskiego, a także telewizyjnego Wiktora.
1: SK Rock Sport.
2: Włoski kolarz Jonathan Milan z drużyny Lidl Trek odniósł drugie etapowe zwycięstwo w 83. Tour de Pologne, wygrywając w Szczecinie drugi odcinek i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Zagrają dwie drużyny polskie i dwie zagraniczne. W Lublinie odbędzie się piąta edycja siatkarskiego turnieju Bogdanka Cup imienia Tomasza Wójtowicza. Spotkania zostaną rozegrane 10 i 11 października w lubelskiej hali Globus, mówi prezes fundacji imienia Tomasza Wójtowicza Paweł Markiewicz.
3: Jest to wyjątkowa edycja z naszej perspektywy, bo po raz piąty mamy wielki zaszczyt przygotowywać jednego z najważniejszych towarzyskich wydarzeń siatkarskich na świecie. Na parkiecie obok drużyny miasta gospodarza, czyli Bogdanka lub Lublin, wystąpił warszawski projekt oraz dwie drużyny zagraniczne, Fenerbahce Stambuł oraz ACH Wolej Lubliana.
2: Tegoroczna edycja turnieju przypadnie w 50. rocznicę zdobycia przez reprezentację Polski złotego medalu olimpijskiego w Montrealu przez drużynę Huberta Jerzego Wagnera z Tomaszem Wójtowiczem w składzie. Co roku stanowi ostatni sprawdzian przed październikową inauguracją sezonu siatkarskiej Plus Ligi.

0: Aerosmith z Youngbloodem w programie Kolumna Zygmunta w Radiu SK Rock. A wcześniej Kult na naszej antenie, a Kult na żywo w sierpniu, między innymi na Rokowiźnie w Poznaniu. A w Krakowie, kogo w Krakowie zobaczylibyście najchętniej? Karnety na krakowską rokowiznę do zabrania. Halo, halo, dzień dobry.
1: Cześć, chcemy Acid Drinkersów. Są starzy, ale jarzy, świetnie grają. W zeszłym roku dali super koncert w Krakowie i chcemy usłyszeć ich ponownie. I zobaczyć, i usłyszeć. To jest świetna kapela, grająca od lat 90. Goście są dziadkami.
0: I drugi raz pani podkreśla, że to stare dziady.
1: Ale grają jak młode chłopaki.
0: O, i za to karnety mogę wręczyć.
1: Super, super, bardzo chcielibyśmy ich usłyszeć.
0: Tylko pani im nie mówi w Krakowie, że są dziadami, dobra?
1: Dzięki.
0: Będę zobowiązany. Reklama.
2: Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Dominik miał zostawić przeszłość za sobą, ale niektórych ran nie da się wymazać. Czas zrozumieć, że największą przeszkodą na drodze do szczęścia jesteśmy czasem my sami. Dominik nie zamierzał odpuścić. Trzeci tom bestsellerowej serii No Better Friends autorstwa Kamili Kolińskiej. Dostępny także jako e-book i audiobook. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
6: Lepsze Mazowsze?
7: Ty decydujesz. Koncert, boisko, warsztaty, piknik, a może oświetlone przejście dla pieszych?
6: Projekty, które zmieniają naszą okolicę,
7: czekają na twój głos.
6: Weź udział.

0: W budżecie obywatelskim Mazowsza.
1: Oddaj głos na najlepszy projekt na bom.mazowia.pl.
0: Zagłosuj i zadecyduj o tym, co powstanie w Twoim regionie.
1: Budżet obywatelski Mazowsza. Twój głos ma znaczenie.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
3: Reklama. SK Rock Warszawa.

0: Beatles z płyty Abbey Road, jednej z moich ukochanych płyt. A wczoraj wieczorem przy okazji burzy nad Warszawą odpaliliśmy sobie z żoną inną naszą ukochaną płytę, czyli Division Bell Floydów. Polecam słuchać w takich okolicznościach, które mogą się dzisiaj powtórzyć. Chociaż może wybiorą Państwo The Piper at the Gates of Dawn, bo dzisiaj urodziny tej floydowej płyty. A więcej o tym, co w muzycznym świecie, z pewnością po 18 w programie Radar. O 18 raport, a to była kolumna Zygmunta na antenie Eski Rock. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiaj, dziękuję za obecność. Wracam jutro. Dawid Zygmunt, do jutra, do 15, papa.
1: Autopromocja. Melina Eski Rock.
2: Zawsze podobały mi się takie sytuacje nowe. Ja jestem ADHD-owcem i ja się dość szybko nudzę.
3: Widzę.
2: Naprawdę ciekawe poczu. Widzę, ja ciągle spokojna jestem.
3: Tego wyczuję.
2: Pamiętam pierwszy moment, kiedy usłyszałam utwór swój. Wyszliśmy z wytwórni fonograficznej, wsiedliśmy do tej Skody i włączyliśmy radio. I tam leciał pierwszy singiel. I pamiętam, zaraz, to jest z kasety? Bo to już

0: kasety. Z kasety? Nie z kasety, to z radio. Radio. Jak to? No ale myśmy, wiesz, raz puścili, a potem się okazało, że puszczali częściej.
1: Melina. A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
2: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
1: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja. Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach. Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach. Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
5: Reklama. Eska Rock. Gramy dla was.

0: Elektrownie w Kozienicach i Połaniec ograniczyły pracę, w każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Żubr zaatakował mężczyznę rogiem i powalił go na ziemię. Do tego niebezpiecznego incydentu doszło na terenie Białowieskiego Parku Narodowego.
1: SK Rock. Raport.
0: Jest 18. Michał Poklękowski, zapraszam. Upały uderzają w polską energetykę. Elektrownie Kozienice i Połaniec ograniczyły pracę. W każdej z nich wyłączono po 3 bloki. Wszystko przez niski stan wody w Wiśle, która jest wykorzystywana do ich chłodzenia. Spółki z grupy Enea na bieżąco monitorują sytuację i informują przedstawiciele firmy. Nie ma informacji o zagrożeniu dla dostaw energii. Nastroje tonuje też rzecznik rządu Adam Szłapka.
2: Jeśli chodzi o wydolność polskiego systemu energetycznego, to myślę, że możemy być spokojni. W Polsce także dzięki bardzo dużym inwestycjom w odnawialne źródła energii. Polski system energetyczny jest coraz bardziej zdywersyfikowany, w związku z tym jest bezpieczniejszy.
0: Po wprowadzeniu ograniczeń ubytek mocy jest znaczący, komentuje autor podcastu Elektryfikacja Jakub Wiech.
3: To ograniczenie sięgnęło już ponad 1 gigawata, natomiast jest to środek w tym momencie konieczny, jeżeli chodzi o zapewnienie normalnego funkcjonowania tych elektrowni. Na szczęście mamy jeszcze w odwodzie inne jednostki.
0: Reagują też polskie sieci elektroenergetyczne. Wprowadziły okres przywołania na rynku mocy. Sprawne elektrownie zwiększają produkcję, zastępując te jednostki, które mają problemy, na przykład przez ekstremalną pogodę.
1: To jest raport.
0: Wyniki tych badań będą kluczowe dla śledztwa. Kilka zakładów medycyny sądowej w kraju zajmuje się szczątkami kilkudziesięciu płodów, znalezionych na prywatnej posesji w Lutoryżu koło Rzeszowa. Sprawą zajmuje się Mateusz Chłystyn. Mateuszu, dlaczego badania trzeba prowadzić w kilku ośrodkach?
4: Chodzi o liczbę i stan zabezpieczonych szczątków. Śledczym, jak usłyszałem, zależy na szczegółowej analizie, ale przeprowadzonej w krótkim czasie. To byłoby niemożliwe wyłącznie w jednym ośrodku, dlatego prokuratorzy zwrócili się do kilku zakładów medycyny sądowej, w tym m.in. do Lublina. Śledczy oczekują, że wyniki prowadzonych

0: i oględzin dotrą do nich do końca sierpnia. Kluczowe dla sprawy będzie ustalenie, jakie dokładnie fragmenty ciał podejrzana zakopała na swojej działce i czy prowadziła wcześniej na nich jakiekolwiek czynności medyczne. Lekarz-patomorfolog Magdalena H. usłyszała wcześniej zarzuty zbezczeszczenia zwłok oraz porzucenia niebezpiecznych odpadów. Kobieta przebywa w areszcie.
1: Przypomnijmy, makabrycznego odkrycia na działce w Lutoryżu dokonali podczas prac budowlanych nowi właściciele posesji, którzy kupili działkę od lekarki. Śledczy znaleźli na posesji szczątki 32 płodów.
2: Słuchacie raportu w SC Rock.
1: Żubr zaatakował mężczyznę rogiem i powalił na ziemię. Do niebezpiecznego zdarzenia doszło na terenie Białowieskiego Parku Narodowego. Z relacji świadków wynika, że ofiara podeszła za blisko zwierzęcia na odległość zaledwie kilku metrów. Jest to szczególnie niebezpieczne teraz, kiedy żubry mają okres rui, tłumaczy Anna Gierasimiuk z Białowieskiego Parku Narodowego.
3: Mamy teraz okres sierpnia, czyli moment, kiedy żubry zaczynają wchodzić w okres godowy. Wzrasta samcom poziom testosteronu, hormonu, który powoduje, że są bardziej trochę pobudzone, więc tym bardziej teraz powinniśmy wykazać się olbrzymim rozsądkiem przy obserwacji tego gatunku.
1: Leśnicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności i niezbliżanie się do dzikich zwierząt.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Pogoda. Wtorek słoneczny w większości regionów, lokalnie przelotnie popada w górach oraz na zachodzie i na północnym wschodzie kraju możliwe są burze z ulewami. Na termometrach od 22 stopni na wybrzeżu, przez 34 na Mazowszu do nawet 37 dzisiaj na Podkarpaciu.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: SK Rock Radar.
7: 4 minuty po 18. Wtorek, 4 dzień sierpnia 2026 roku. Rozpoczynamy wtorkowy radar w SK Rock. Łukasz Szczeciłowski, kłaniam się Państwu bardzo nisko i zapraszam, będziemy dziś razem do 21. A w tej godzinie będzie się działo.
6: SK Rock.
7: Sprawdzimy m.in. to, co łączy muzyków Deep Purple, muzyków Ozziego Osborna, syna Gary'ego Moore'a i pewnego polskiego wokalistę. Za chwileczkę też będziemy świętować 125. urodziny pewnego absolutnie najlepszego trębacza jazzowego. Ale to za moment, bo najpierw Metallica i Whiskey in the Jar.

0: What a Wonderful World w wersji Joe'ego Ramona, która została nagrana w 2002 roku. Dawno temu, zresztą płyta została wydana już po śmierci tego artysty, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że to przecież nie była jego piosenka. To piosenka niejakiego Louisa Armstronga, który przez lata w ogóle ukrywał swoją prawdziwą datę urodzenia i to nie wiadomo, czy to chodziło o to, że 4 lipca to jest doskonała data, czy może po prostu o to, że w czasach, kiedy Louis Armstrong się urodził, nie za bardzo przywiązywano uwagę do dokładnej daty urodzenia dziecka. Tak czy siak, gdyby żył Louis Armstrong, Satchmo, dziś właśnie obchodziłby swoje 125. urodziny. Niestety nie ma go już z nami, natomiast jego muzyka została i więcej o tej muzyce opowiem Państwu w najbliższy piątek w Drodze 66 Bester Rock. Teraz wracamy do nowych rzeczy. Billy Morrison i Dexter Holland i Never Gonna Change.
1: Ten kawałek

I Was Made of Loving You. Czy komukolwiek trzeba przedstawiać tę piosenkę i ten skład, to grupa Kiss, rzecz jasna. Tymczasem jest taki zestaw, który może niektórych mocno zaskoczyć. Zestaw muzyków, rzecz jasna. Bo Jack Moore, czyli syn legendarnego Gary'ego Moore'a, i Quentin Kowalski, czyli po naszemu Szymon Pejski, polski wokalista, który już od jakiegoś czasu z Jackiem Moore'em współpracują. Zresztą wydali wspólną debiutancką płytę Electric Neverland. Sukcesy tras koncertowych w Niemczech i Irlandii również świadczą o tym, że to jest całkiem dobra muzyka. Panowie postanowili jednak nie zwalniać tempa i nie zasypywać gruszek w popiele. No i postanowili wydać kolejny utwór. Utwór zatytułowany Love is Thunder, do którego udało im się zwerbować, proszę sobie wyobrazić, Iana Pace'a, czyli perkusistę Deep Purple i pianistę Deep Purple, Dona Irea. Do tego w utworze pojawił się również Bob Daisley, który jako basista współpracował z ojcem Jacka, czyli Gary'em Moore'em, Ozzym Osbornem, Rainbow czy Uriah Heep. Utwór Love is Thunder jest do posłuchania w internecie, do czego bardzo gorąco zachęcam. I zachęcam również, proszę Państwa, do śledzenia naszego Quentina Kowalskiego i sprawdzania, jak tam mu idzie. Bo to jest całkiem dobrze zapowiadający się młody człowiek. No to teraz zagrajmy...

do posłuchania w internecie, do czego bardzo gorąco zachęcam. I zachęcam również, proszę Państwa, do śledzenia naszego Quentina Kowalskiego i sprawdzania, jak tam mu idzie, bo to jest całkiem dobrze zapowiadający się młody człowiek. No to teraz zagrajmy

0: czasem bardzo dobrze jest z tym, że państwo nie słyszą tego, co się dzieje w studiu Eski Rock, kiedy jest wyłączony mikrofon. Bo wątpię, żeby moje darcie ryja do tego kawałka było czymś miłym dla kogoś innego niż samego mnie. Uwielbiam. Lux Torpeda. Lubię się. To za nami, przed nami natomiast grupa Muse i numer Uprising. Będzie też nowy kawałek od Dziwnej Wiosny. Proszę koniecznie zostać ze Eską Rock.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Za jakieś 3 miesiące będziemy tęsknić za tym gorącym. Także korzystajmy, cieszmy się, nawadniajmy, a przyjdzie moment, kiedy będziemy mieć dosyć tego białego gu, który będzie leciało z nieba.
3: To o gołębiach chyba było.
4: Jak w gorący sposób chcielibyście nas namówić i przekonać do tego, że bilety należą się wam?
5: Ziętara, proszę cię bardzo, gorący sposób, o bilet na rokowiznę.
3: Panie Walku, ale pan nie zrozumiał zadania. Pan miał przekonać nas, a nie Ziętarę.
1: 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama.
6: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
7: Volkswagen. Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Z tego sierpnia JISK, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play. Reklama.

Ain't Talking About Love to Van Halen w Radarze w Esterok. No to teraz na radar bierzemy pewien polski zespół. Lider tego zespołu o piosence, której za chwileczkę posłuchamy w Esterok, powiedział tak. Nie idź na przesadne kompromisy z życiem, bo sobie tego nigdy nie wybaczysz. Może tak masz, że lubisz się umościć w jaskini, żeby ci było ciepło i miło. Nie za bardzo super, ale też nie za bardzo źle. Ja tak nie mam. Nie ma w życiu gorszego stanu niż słabo, ale stabilnie. Myślę, że to ludzi zabija. I właśnie to jest przekaz, który stoi za piosenką Strzęp. Troszeczkę inaczej, ubrany w słowa. Zresztą posłuchajcie Państwo sami. Dziwna wiosna w Esterok i Strzęp.

0: Incubus i Anomaly w Esterok. Tym numerem kończymy pierwszą godzinę wtorkowego radaru. Zbliża się 19, a po 19 zagram coś, co uwielbiają wszyscy użytkownicy jednośladów z silnikiem między nogami, czyli między innymi ja. Proszę koniecznie ze mną zostać.
1: Autopromocja. Joanna Ziętarska.
2: Ostatnim takim najgłośniejszym zakupem Hallanda było Bugatti Tourbillon. To było tylko 250 egzemplarzy z sprzedanych tych samochodów. V16, 8,3 litra pojemności. Cena modelowa startowała od około 3,8 miliona euro.
1: Łukasz Bąk.
3: Trzy najbardziej wyjątkowe auta, jakimi w swoim życiu miałem okazję jeździć, to McLaren 720S będzie jednym z nich, bez dwóch zdań.
1: W każdą sobotę Drift Terzy Eteru. Joanna Ziętarska i Łukasz Bąk otwierają garaż i rozkręcają motoryzacyjne historie.
4: Drifterzy! To wy drifterzy!
5: Wjeżdżamy do radia, na YouTube'a i Spotify.
1: Garaż Eski Rock. Garaż Eski Rock. W każdą sobotę po 12.
6: Sponsorem programu jest Allegro. Platforma zakupowa oferująca narzędzia do garażu i warsztatu.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Marian, okazja jest.
8: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
7: Ale to mega okazja w Media Expert.
8: A nie, no to już wróciłem.
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
10: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
11: To Lego Pikachu!
10: Nie.
11: Ha? Jak to?
10: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
11: Tak!
10: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
12: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
13: Volkswagen.
1: Reklama. Eska Rock. Radar. Radar.
0: To jest Eska Rock. We wtorek 4 dnia sierpnia 2026 minęła godzina 19. No i to jest radar, proszę Państwa. To jest radar. A w tej godzinie radaru między innymi zajrzymy, co tam porabia niejaki Richie Sambora. Będzie też coś dla fanów AC/DC. Będę też miał prezent dla kogoś z Państwa, w zasadzie prezenty, także proszę być czujnym. Łukasz Szczeciłowski, witam bardzo gorąco, a teraz obiecane coś dla miłośników jednośladów z silnikiem, czyli klasyczny Steppenwolf i Born to be Wild.

0: Living on a Prayer i grupa Bon Jovi w ST Rock. Numer, który ja niezmiennie uwielbiam od pierwszego razu, kiedy go usłyszałem. Jak zresztą sporo kawałków grupy Bon Jovi, m.in. Want Dead or Alive, który jest moim absolutnym numerem jeden tego zespołu. No i właśnie ten kawałek ostatnio Richie Sambora zagrał super grupą, która nazywa się Kings of Chaos. Super grupa to w tym przypadku jest naprawdę bardzo mało powiedziane. Bo założony przez Matta Sorumaa, czyli gościa, który grał w Guns N' Roses i Velvet Revolver, zespół składa się między innymi z Jacka Blades'a z Night Ranger, Kevina Cronina z Rio Speedwagon, Glenna Hughes'a z Deep Purple, Steve'a Stevensa z Billy'ego Idola, Phila X'a, którego zresztą Richie Sambora zastąpił w Bon Jovi, Mike'a Mangana z The Cult i Eliota Lango z Dorothy na basie. Także absolutny, proszę Państwa, Dream Team. No i ten Dream Team grał ostatnio koncert, no i jeden z fanów nagrał, jak to Richie Sambora z tym zespołem wykonuje właśnie Dead or Alive. Gdybyście Państwo byli ciekawi, do znalezienia w serwisach internetowych. Tymczasem przed nami zespół, który niedawno grał w Warszawie, kazał na siebie czekać kilka lat, ale podobno oczekiwanie zostało wynagrodzone z nawiązką. Suede i Emotionally Unavailable Westrock.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

AC/DC, You Shook Me All Night Long. Każdy, proszę Państwa, kto był na koncercie tego zespołu, wie, że to jest niesamowite wydarzenie. Ostatnia taka szansa w naszym kraju była 4 lipca 2025 roku na

który odbył się 28 lipca w Empower Field at Mile High w Denver w Colorado. Ponad 2 godziny grania panów z AC/DC. To jest naprawdę coś niesamowitego, także polecam bardzo gorąco. No to skoro przy koncertowych bandach jesteśmy, kolejny, który niedawno był na Narodowym i który zrobił potężne show. Queens of the Stone Age. Go with the flow teraz Westerok.

0: Michael Stipe i Andrew Watt. Michael Stipe z grupy R.E.M. i Andrew Watt, który między innymi wyprodukował najnowszy album Rolling Stones. I Played the Fool w Esterok za nami. Za nami też, proszę Państwa, finał Ligi Narodów w piłce siatkowej. Ja wiem, że w Polsce piłka nożna jest sportem narodowym, ale to zdecydowanie więcej radości przynoszą nam nasi siatkarze. I w związku z tym, żeby wygrali w niedzielę Ligę Narodów, mamy dla Państwa piłki do siatkówki. Piękne, czarne, z logiem Eskirox, z czerwonymi płomieniami, najlepiej nadające się zresztą na plażę. I do tej piłki siatkowej dorzucam jeszcze plażowe gadki, takie z logiem Eskirox, w których można się kąpać, w których można również w tę siatkówkę plażową sobie popykać. Wystarczy odpowiedzieć mi na jedno bardzo proste pytanie, oczywiście korzystając z głosówek na Messengerze Eskirox. Który raz Polacy wygrali Ligę Narodów? Ile mamy zwycięstw? Proszę dawać znać na Messengerze Eskirox. Piłka i gadki plażowe czekają na kogoś z Państwa. A już za momencik wracasz w Eskirox. Rammstein.
1: Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo.
3: Ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama.

The Strokes i Lonely in the Future w Esterok, a teraz mam coś dla fanów Iron Maiden, a konkretnie dla fanów Bruce'a Dickinsona. Okazuje się, że nagrywki wokali na nowy solowy album Bruce'a Dickinsona są już zakończone. Teraz trwają prace nad miksem i masteringiem całego materiału, który ma pojawić się na początku 2027 roku. Ja już nie mogę się doczekać, szczerze powiedziawszy, tym bardziej, że również na początku 2027 roku, dokładnie 30 stycznia, Bruce Dickinson przyjedzie do Polski, żeby w Spodku zagrać z orkiestrą symfoniczną koncert The Legend of Rock Symphonic. Także początek 2027 roku dla fanów Iron Maiden, czyli między innymi dla mnie, zapowiada się bardzo obiecująco. No to gramy Iron Maiden, Run to the Hills w radarze Westerok.

0: To Finger Eleven i Paralyzer na koniec drugiej godziny wtorkowego radaru Westrock. Zbliża się 20, po 20 kolejne doskonałe numery pojawią się na antenie Eski Rock. Będzie między innymi Mamona grupy Republika. Proszę ze mną zostać.
1: To promocja.
2: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie no, dajcie spokój, ja nie o tym. We wtorkowe wieczory tylko bajki o muzyce. Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rock pisał najlepsze rozdziały swoich historii.
3: To był dobry rok. Już dziś o 21:00 w Est Rock.
2: Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: Reklama.
4: SK Rock Radar.
5: 20 wybiła, proszę Państwa, na zegarach w SK Rock i nie tylko, w całej Polsce, no i w ogóle w naszej strefie czasowej, to jest Radar. A w tej godzinie między innymi dam komuś gadki plażowe, SK Rock, i dorzucę do tego piłkę siatkową. Albo na odwrót, piłkę siatkową i gadki plażowe. Będzie też coś dla fanów Nicka Cave'a i Kylie Minogue, ale zaczynamy od obiecanej Republiki i numeru...

0: MPLS Unplugged. Taki tytuł będzie nosił krążek, który ma pojawić się 28 sierpnia tego roku od Soul Asylum, który będzie celebracją 30-lecia ich legendarnego koncertu MTV Unplugged. Runaway Train za nami, Westerok, a przed nami teraz, proszę Państwa, zestaw świeży, zestaw nowy i zestaw bardzo, ale to bardzo ciekawy. Genialny kompozytor muzyki filmowej i serialowej, Bear McCreary, który zatrudnił do tej piosenki swojego brata, Brendana, który śpiewa. Oprócz tego zatrudnił Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers na perkusję, Duffa McKagana i Slasha z Guns N' Roses odpowiednio na bas i gitarę. Wyszedł z tego naprawdę świetny i naprawdę przebojowy i bardzo mocno radiowy kawałek zatytułowany Cool Kids. No to posłuchajmy sobie tego numeru.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Kolejny z tych utworów, których nie da słuchać się po cichu. Joan Jett, I Love Rock and Roll w Ester Rock. A teraz, proszę Państwa, o wydarzeniu, które naprawdę zdarza się bardzo rzadko. Czasami mam wrażenie, że na przykład zaćmienie słońca odbywa się częściej, przynajmniej w różnych częściach świata. A mówię tutaj o wspólnym wykonaniu piosenki, które wydarzyło się po raz trzeci od roku 1998. Nie dość, że było to wspólne wykonanie, to w ogóle artysta odpowiedzialny za ten numer bez artystki, która go z nim śpiewa, nie wykonywał go ani razu. Szczęściarze, którzy 31 lipca byli w Brighton na koncercie Nicka Cave'a, mogą naprawdę czuć się wyjątkowo, bo właśnie podczas tego koncertu pojawił się gość specjalny na scenie, czyli Kylie Minogue, z którą Nick Cave nagrał na album Murder Ballads z 1996 roku z numer Where the Wild Roses Grow. I jako nieliczni na świecie mieli okazję usłyszeć ten kawałek na żywo, w takiej wersji, w jakiej został nagrany. Oczywiście nagranie z tego wydarzenia krąży już po internecie, także zachęcam bardzo gorąco do obejrzenia i posłuchania, i zachęcam też do posłuchania tej wersji z albumu z roku 1996. Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, Ester Rock.

0: Richard Ashcroft i Heavy News w Esterok za nami, to ja teraz mam very good news dla kogoś, kto wziął udział w takiej mojej mikrozabawie z okazji tego, że nasi siatkarze wygrali Ligę Narodów w minioną niedzielę. Piłka do siaty i gadki plażowe Eskirok do zdobycia były w tej zabawie, a pytanie było proste, trzeba było w formie głosówki na Messengerze Eskirok odpowiedzieć mi, ile razy Polacy w historii wygrali Ligę Narodów. Mateusz był pierwszy z prawidłową odpowiedzią.
1: A wygraliśmy 3 razy Ligę Narodów. Wcześniej była jeszcze Liga Światowa, tam tylko raz, ale Ligę Narodów w siatkówce 3 razy. Pozdrawiam, Mateusz.
0: Pozdrawiamy cię, Mateuszu. Piłka i gadki lecą do ciebie. Zaraz na Facebooku Eskirok odezwę się do ciebie w sprawach ustalenia tego, dokąd paczkę mam nadać. Tymczasem już za momencik Westerok Hej i Cisza Jajczas będzie też coś dla tych, którzy przez modę lubią wyrażać to, kim są. Proszę koniecznie ze mną zostać.
2: Autopromocja. Melina Esterok.
3: Zakładałam co innego, miałam też jakieś inne wyobrażenia, pomimo tego, że wiedziałam, że to nie jest tylko róż. Dopadła mnie
4: depresja
3: w ciąży. Najpierw w ciąży, co mnie zaskoczyło, dlatego że ja bardzo chciałam.
4: Ale w pierwszej ciąży?
3: W pierwszej. To w ogóle upokarzające procedury, które musisz wykonać. W związku z czym nie, tracisz całkowicie kontakt ze swoją, nawet już tą taką, wiesz, kobiecą stroną sensualną, w ogóle tego nie ma. I masz tak, że właśnie tu jest cudnie, a tu masz tak, że ja

0: pierdziele, co tutaj się wydarzyło? Tego nie zamawiałam.
1: Ale myślę, że nawet między sobą to jest tak ważne w takim kręgu znajomych, żeby po prostu czasami powiedzieć, że tam jest wszystko w tym macierzyństwie i tacierzyństwie. Jest róży, czerni, zielonej, sraczkowatej. Wszystko.
2: Melina. A w najbliższej Melinie powracająca po latach Tatiana Okupnik.
3: Melina w Eski Rock. Premiera w czwartek o 18 na kanale YouTube Eski Rock.
2: Zapraszam, Marcin Meller.
3: Autopromocja.

Another One Bites the Dust to Queen w Est Rock, a teraz będzie, proszę Państwa, troszkę o modzie. Chodząca katastrofa, Walking Disaster, to nazwa, proszę Państwa, marki odzieżowej niejakiego Derricka Whibleya, czyli gościa, który jest gitarzystą, frontmanem i wokalistą grupy Sum 41. Jak sam zainteresowany twierdzi, Walking Disaster to nie jest zwykła jakaś tam marka odzieżowa. To jest marka dla tych, którzy od zawsze chcieli się wyróżniać z tłumu, którzy chcieli pokazywać ciuchami swoje przekonania, swoją odrębność i swoją wyjątkowość. Walkingdisaster.com, tam znajdą Państwo całą kolekcję. Tanio nie jest, ale nie zaprzeczam, że kilka rzeczy jest wartych uwagi. Kto wie, może i mnie kiedyś będzie na nie stać. No to Sum 41, Westerok teraz. Still Waiting.

0: 18 and Live to Skid Row, Westerok na koniec wtorkowego radaru. Już za momencik wybije 21, a to oznacza, że stery w Westerok przejmie pan Jaro Sobierajewicz, bo przed nami audycja To był dobry rok. My natomiast słyszymy się już jutro o 18. Będę na państwa czekał z radarem Eski Rock. Łukasz Rzeźbowski, dziękuję za wspólnie spędzone 3 godziny. Spokojnej nocy życzę. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
2: Joanna Krupa obnaża, jak były mąż traktował jej mamę. Mówiła, weź nie wpuszczaj go. Moja teściowa do dzisiaj tak mówi.
3: Wojtek opowiadał, że kiedyś przyjechał na plażę nudystów zupełnie przez przypadek i ja dalej to nie powtórzę, co komu wisiało tam.
4: Słuchajcie, bo to jest niewiarygodne. Kiedyś oglądamy nawet program dokumentalny na ten temat. W Niemczech ta kultura nudystów jest strasznie rozwinięta i zazwyczaj uprawiają ją seniorzy. I to tacy w wieku 70-80 lat, że sobie jadą na plażę, siadają na hamaku, leżaku, no i jak posiadała.
3: No i im wisi na przykład.
1: Po prostu 6 na 9. Od 6 do 9 w Esce Rock. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. To był dobry rok.

Jarosław Bierajewicz, dobry wieczór. Witam w audycji To był dobry rok. Zaczęliśmy Metallicą i numerem The Day That Never Comes, bo wczoraj urodziny miał James Hetfield, 63. Człowiek, który miał w życiu pod górkę jako młody facet, młody, dorastający nastolatek. Najpierw stracił ojca, który odchodził od rodziny, a potem odchodziła matka, ale już ostatecznie umierając, gdy miał lat 16. No i ta muzyka była pewnego rodzaju formą autoterapii. Najpierw fortepian, potem perkusję przyrodniego brata, aż w końcu w wieku lat 14 chwytał za gitarę. Bez tego pewnie by takiego Jamesa, jakiego dzisiaj znamy, nie było. Choć oczywiście

Cię miał też później swoje demony, o czym opowiada ta piosenka, którą teraz chciałbym Państwu zagrać z albumu Reload. The Lawman's Lyric to jeden z najbardziej emocjonalnych i też trochę nietypowych utworów w dorobku Metaliki. Tytułowy Lawman to osoba z marginesu społecznego, taki bezdomny narkoman lub po prostu alkoholik. A przecież, jak Państwo pamiętają, James był pod silnym uzależnieniem, no i przez lata musiał z nim walczyć. I to trochę taka piosenka autobiograficzna.

0: Hysteria. Tytułowe nagranie z albumu, który wczoraj miał swoje 39 urodziny. Pamiętają Państwo, długo trwały prace nad tym albumem, bo kapela chciała zrobić, jak oni to mówili, odpowiednik popowego albumu Thriller Jacksona, czyli płytę, na której każdy utwór mógł być potencjalnym hitem. I trochę tak jest, bo rzeczywiście płyta jest znakomita. 3 lata pracy, także dlatego, że perkusista zespołu Rick Allen tracił w wyniku wypadku samochodowego rękę. Jak Państwo pamiętają, kumple okazali się niezwykle lojalni i ogłosili, że Rick zostanie w składzie. No i Allen wspólnie z firmą Simmons zaprojektowali taki specjalny elektroakustyczny zestaw perkusyjny, w którym brakującą lewą rękę zastępował system pedałów nożnych. No i po miesiącach mordercznych treningów muzyk opanował nową technikę gry, no i wrócił do studia. Tytuł tego albumu, Hysteria, to jest właśnie tytuł wymyślony przez Allena jako nawiązanie do tego medialnego szaleństwa, jakie rozpętało się wokół jego wypadku. To jeszcze jedno nagranie z tej płyty. Animal, Def Leppard.
1: To był dobry rok.

Autopromocja. Festiwalowe lato z Eską Rock. Sierpień, męskie granie. Wrocław, Kraków i Warszawa. Rokowizna Festiwal. Gdańsk, Poznań, Kraków. Słuchaj Eski Rock przez całe lato i zgarniaj karnety na polskie i zagraniczne festiwale. Autopromocja. To był dobry rok. Wesel rok. To był

Lucifer's Sam. To z płyty, która ma dzisiaj swoje 59. urodziny. Tak, tyle minęło od debiutanckiego albumu Pink Floyd, od wydania The Piper at the Gates of Dawn, na którym większość utworów jest napisanych ręką Syda Barretta. Ciekawa rzecz, że sesje nagraniowe Floydów odbywały się w czasie, gdy The Beatles siedzieli także przy Abbey Road i rejestrowali swojego sierżanta Pieprza. No tyle, że status obu zespołów był diametralnie inny. Floydzi działali pod presją czasu i skromnego kontraktu z EMI. No, a Beatlesi, wiadomo, mogli sobie pozwolić na wielomiesięczne eksperymenty. Ale ponoć doszło do spotkania obu grup. Muzycy Pink Floyd zostali zaproszeni do studia obok, by podejrzeć proces powstawania rewolucyjnego albumu starszych

kumpli. A propos jeszcze tej debiutanckiej płyty Pink Floyd, EMI przydzieliło zespołowi producenta Normana Smitha, który bardzo chciał skrócić ich długie improwizowane utwory do formatu 3-4-minutowych radiowych piosenek pop, ale i tak im się udało przemycić jedną 10-minutową kompozycję, której dzisiaj nie zagramy. Nie, nie, nie. Dzisiaj skupiamy się na tych krótszych, jak na przykład Astronomy Domine. Pink Floyd z debiutu.

i zagrała tu kilka koncertów. Kilkanaście. Pamiętają Państwo tamte czasy? Nie było wtedy takich przyjazdów zagranicznych grup zbyt często. To był moment, w którym mieliśmy na przykład stan wojenny i dlatego oni przyjechali zresztą w roku 82, bo ponoć gotowi byli już nawet przyjechać rok wcześniej. Mieli nawet podpisaną umowę wstępną z Pagartem, no ale do występów nie doszło, no bo przecież, jak mówiłem, był stan wojenny. Zespół Budgie. Na Wyspach jakoś nigdy nie zyskali wielkiej popularności, no ale to u nas w Polsce mieli status zespołu kultowego. A za ich sukcesem tutaj u nas stał radiowiec Piotr Kaczkowski, który podczas jednej z wizyt w Londynie, trochę z przypadku, zwabiony jakąś kolorową kładką, trafił na pierwszą płytę Walijczyków i po przesłuchaniu poczuł, a raczej rozpoznał, że trafił na prawdziwy skarb. Niewiele później muzyka Walijczyków pojawiła się w legendarnej, słynnej audycji w Trójce, czyli w Mini Maxie. No i przyjechali do tej Polski namówieni przez organizatorów z Pagartu i zagrali w sumie w Polsce w ciągu 14 dni 16 koncertów. No bo przecież nie było wtedy dużych hal widowiskowych, więc by choć po części zaspokoić ogromny popyt na bilety, trzeba było rozdzielić to na właśnie tyle występów. Byli Państwo może na jednym z tych koncertów Budgie 44 lata temu? No właśnie. Ja byłem wtedy bardzo małym chłopcem i o takich rzeczach jeszcze wtedy absolutnie nie myślałem. Newt, Disintegrating Parachutist Woman. Budgie.

0: To był dobry rok w SC Rock.
1: Budgie w SC Rock, w audycji To był dobry rok. Jeszcze jedna piosenka się pojawi dzisiaj, zanim powiem do usłyszenia. Piosenka zespołu, który został założony w roku 68 przez Johna Andersona, do którego dołączył Chris Squire, także Tony Kay, Peter Banks i Bill Bruford, zespół Yes. Pierwszymi poważnymi występami nowo powstałej grupy były otwarcie koncertów na przykład progresywnej grupy The Nice, no i później otwarcie także pożegnalnego koncertu legendarnej grupy bluesrockowej Cream. Ale ich pierwszy występ miał miejsce dokładnie 58 lat temu w niedużym pubie w hrabstwie Essex w Wielkiej Brytanii. I dziś taka właśnie mała rocznica tego początku pięknej historii zespołu, który dla Państwa zagra jeszcze w tej audycji. Beyond and Before. Yes. Jarosław Rajewicz. Do usłyszenia.

0: SK Rock. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Rozpoczynamy nasze kolejne spotkanie na antenie Eski Rock. Ja się nazywam Aleksandra Galant. Przedstawienie dzisiejszych gości będzie nie lada wyzwaniem, bo jest nas dzisiaj tutaj w naszym radiowym studiu dosyć sporo, ale nie bez powodów. Na sam początek dobre wiadomości. Myślę, że to może być zaskakujące, bo zazwyczaj te statystyki, które ja przywołuję, ale które też w ogóle są przywoływane w mediach, mają trochę nas wszystkich poruszyć, skłonić do refleksji. Ta też skłania do refleksji, ale myślę, że raczej

0: i pozytywnej. Najnowsze badania mówią, że milenialsi to jest najlepsze pokolenie ojców w historii. Fajnie tak o sobie usłyszeć, że jest się najlepszym w historii. 57% badanych podaje, że bycie tatą to jest ich kluczowa cecha i najważniejsza rola w ich życiu. No ale żeby nie było tak dobrze, no to spójrzmy wstecz, bo chyba dosyć znane jest takie powiedzenie, że ojciec to był wielki nieobecny polskich domów. W 2013 nawet były takie badania, z których wynikało, że ojcowie poświęcali swoim dzieciom mniej więcej pół godziny dziennie. Brzmi to strasznie, ale jeżeli pomyślimy, jak wygląda życie, szybki poranek, potem 8, może 10 godzin w pracy, powrót, może czytanie bajki przed snem, a potem wszyscy rozchodzimy się do sypialni, no to rzeczywiście jakby to zebrać w całość, może by się te pół godziny uzbierało. W 1982 roku ponad 40% ojców nie zmieniało dzieciom pieluch. Nie wiem, czy nie zrobiło tego nigdy, czy nie robiło tego regularnie, natomiast ja sama znam chłopaków, bo to są moi rówieśnicy, młodych mężczyzn, którzy mówią, że oni nie przypominają sobie, żeby ich ojcowie wykonywali przy nich jakiekolwiek, nazwijmy to, prace pielęgnacyjne. Nawet jeżeli ich pamięć nie sięga niemowlęctwa, to nie przypominają sobie, żeby kiedy chodzili do szkoły, tata robił im kanapki, czy opiekował się nimi w inny sposób. Mam wrażenie, że bycie ojcem to jest na szczęście relacja, nad którą można cały czas pracować i nigdy na to nie jest za późno. Natomiast pracy do wykonania jest sporo, zwłaszcza kiedy myślimy o tych ojcach z nieco wcześniejszych pokoleń, ale też o tych ojcach, nazwijmy to, milenialsach zupełnie współczesnych, którzy chcą być ojcami jak najlepszymi. Tu uwaga, najlepiej nie wpaść w pułapkę perfekcjonizmu i chęci bycia najlepszym, po prostu bycia dobrym. I tak się złożyło, że ten problem nie tylko ja i nie tylko ci mityczni naukowcy, którzy wykonują badania, zdiagnozowali, ale są ludzie, którzy proponują bardzo praktyczne, bardzo konkretne rozwiązania, kursy, szkolenia, ale także wyjazdy i obozy, które mają tę więź pomóc budować i umacniać. Nie chcę mówić, że trzeba ją budować od zera, ale na pewno umacniać. Jest z nami Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem, trenerem sztuk walki, ojcem dorosłych dzieci, no a także posiadaczem czarnego pasa w brazylijskim jiu-jitsu. Witajcie w drogowskazach.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
0: Miło jest mi was tu gościć. Ja się zawsze trochę obawiam, jak mam tyle osób w studiu, czy uda nam się zapanować nad tym, co będziemy chcieli powiedzieć, bo wierzę, że będzie tego sporo. Kiedy zaczęłam naszą rozmowę, powołałam się na badania dotyczące ogólnie ojców i dzieci, no bo też na takie trafiłam. Wy natomiast zwróciliście uwagę, jak kluczowa jest relacja ojciec i syn. Myślę, że warto tutaj zauważyć, że my nie będziemy umniejszać relacji ojców i córek, bo absolutnie nie o to chodzi. Natomiast sądzę, że to jest temat na kolejną rozmowę. Dlaczego uznaliście, dlaczego uważacie, być może są na to także naukowe, psychologiczne potwierdzenia, że rzeczywiście solidna relacja ojciec i syn to jest niezbywalny, super potrzebny fundament na całe życie.
3: Ja myślę, że w ogóle rola ojca w wychowaniu dziecka jest szalenie istotna i chciałem się odwołać i odnieść do tego, co chwilę wcześniej mówiłaś, że w którymś tam roku to było dosłownie pół godziny, kiedy ojciec spędzał czas z dzieckiem czy z synem. Ja myślę, że to zależy w dużej mierze od ekonomii i od ogólnej sytuacji, ile ten rodzic może tego czasu spędzać. Ilość tego czasu ma dużo mniejsze znaczenie niż jakość tego czasu. I to pokolenie, do którego się odwołujemy, jest pokoleniem, w którym ta rola mężczyzny była dużo bardziej skupiona wokół tego, żeby jednak był tym żywicielem tego domu, co się wiązało z tym, że dużo rzadziej był w domu. Większość obowiązków spoczywała na mężczyźnie. Mówię o obowiązkach takich pozadomowych. I co za tym idzie, nie było w zasadzie czasu nawet, żeby tego mężczyznę wyedukować, jak być tym ojcem. On to przejął jako schedę po jeszcze trudniejszych czasach tak naprawdę. I mam wrażenie, że pokoleniowo nie było takiego momentu, w którym pokazano temu mężczyźnie, że nie jest jego rolą jedyną bycie tym prowajderem, tylko jednocześnie on musi być wzorcem dla tego dziecka. I to w kontekście tego, jak ważna rola jest w ogóle mężczyzny w wychowaniu dziecka, no to kiedyś taki mój dobry znajomy mi powiedział, że ojciec ma pokazać dziecku świat, a mama ma zrobić tak, żeby dziecko przeżyło to pokazywanie tego świata. Więc absolutnie przekraczanie barier, wychodzenie z tych stref komfortu i umożliwianie bezpieczne przełamywanie swoich granic jest szalenie istotne. I tu myślę sobie, że właśnie czy to jest pół godziny, czy godzina, czy dwie, wiadomo, to zależy w dużej mierze od zasobów i od tego, że ten czas mamy. Ważniejsze jest to, żeby uświadomić mężczyzn, ojców w tym przypadku, jak istotna jest i jakościowy czas, który przeznaczają na pokazanie światu dziecka, w tym przypadku syna. Dzieci obserwują, dzieci naśladują, więc siłą rzeczy to, jaki jest ojciec, będzie w dużej mierze przełożeniem tego, jaki wzorzec zaadaptuje syn w tym przypadku na drodze tego wychowania.
0: To jest super ważne, co mówisz. Cieszę się, że padło słowo wzorzec. Mam nadzieję, że zaraz je sobie trochę oswoimy, bo ono brzmi bardzo poważnie i naukowo. To, jakim jest

0: ojciec, chyba z nami zostanie w takim myśleniu o postrzeganiu mężczyzny, na przykład mężczyzny w domu, ale z drugiej strony sama usłyszałam od bliskiej mi osoby, że on nie bardzo wie, on się uczy, jak można się opiekować dzieckiem, jak można uczestniczyć w jego życiu, bo on się tego od swojego ojca nie nauczył, bo jego ojciec tego nie robił. Również prawdopodobnie nie dlatego, że nie chciał, tylko również się tego nie nauczył i był w tym miejscu, o którym ty mówiłeś, że po prostu miał wyżywić rodzinę. A opieka nad dziećmi to jednak była domena kobiet, natomiast chyba warto powiedzieć, że to nie jest wzorzec, który dla chłopców, dla mężczyzn jest korzystny.
1: Wielu ojców nie zdaje sobie sprawy, jak mamy małe okno czasowe, żeby zbudować relacje ze swoim synem. Dziecko, gdy się rodzi, gdy jest niemowlęciem, jest zazwyczaj pod opieką mamy. Gdy ma kilka lat, wymaga bezpieczeństwa, opieki, troski. Wtedy ojciec jest takim trochę superbohaterem, autorytetem. Wszystko, co powie, to jest prawdziwe i święte. Gdy syn zaczyna dojrzewać, to jest okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką.

0: okres 13-17 lat. To też jest ten okres, kiedy syn wchodzi w fazę buntu, w fazę kwestionowania wszystkiego, co poznaje. I to jest bardzo ważne, żeby przepracować ten okres właściwie. Po 18 roku życia syn zaczyna mieć już swoje życie. Spędza więcej czasu z kolegami, z partnerką, studia, praca, obowiązki i wtedy nie ma tego czasu dla ojca. I teraz w zasadzie, żeby zbudować taką prawdziwą relację, ojciec ma te 3-4 lata. I taka ważna rada dla ojców, nie odkładaj tego czasu na budowanie relacji na potem. Nie szukaj wymówek, teraz nie mam czasu, nie mam pieniędzy, bo potem już będzie za późno. Syn nie będzie ciebie pytał, ile kasy przynosiłeś do domu, ile zarabiałeś, ale spyta, ile czasu poświęciłeś mi w sytuacji, gdy ja ciebie naprawdę potrzebowałem.
1: To jest takie pytanie, gdzie byłeś?
0: Tak jest.
2: To jest takie zdanie, że za 20 lat jedyne osoby na świecie, które będą pamiętały, że siedziałeś do 22 w pracy, to będą twoje dzieci i to wcale nie będą pamiętały z wdzięcznością, tylko będą pamiętały to, że ci nie było. Natomiast ja myślę, że tu ten temat, trzeba na niego tak naprawdę szerzej spojrzeć, bo tu się dzieje kilka mechanizmów, na które ja z kolei zwracam uwagę. Te pierwsze lata, nawet biologicznie to jest uwarunkowane, że te pierwsze lata dziecko spędza z matką, później się zaczyna ten okres kształtowania. Ja myślę sobie, że to wąskie okno, które trwa właśnie 3-4 lata, to jest ten moment, w którym oczywiście dziecko, syn w tym przypadku, on przeżywa wszystkie te emocje, które my znamy, czyli szczęście, radość, gniew, złość, żal, rozczarowanie i tak dalej. Natomiast w tym wąskim oknie, kiedy ojciec ma jeszcze, rodzic, ale ojciec przede wszystkim ma wpływ na to, w jaki sposób kształtuje ten behawioryzm dziecka, to każda z tych emocji sprowadza się do poczucia bezpieczeństwa albo braku poczucia bezpieczeństwa. Jeżeli ojciec będzie w stanie skutecznie to poczucie bezpieczeństwa zapewnić na poziomie budowania tej relacji, to ten wzorzec, to mityczne określenie, o którym mówimy, będzie czymś, co stanie się drogowskazem dla tego młodego człowieka, jak będzie wchodził w swoją dorosłość. Bo nie ma się co oszukiwać. Jak dojdzie do punktu, kiedy zacznie mieć własny światopogląd, kiedy zacznie go samodzielnie kształtować, to jest moment, w którym rodzice właściwie już nie mają wpływu. I ta rola rodzica, to jest myślę drugi problem, ta rola rodzica jako takiego drogowskazu przez całe życie, to też jest trochę przekłamanie tak naprawdę, bo rodzic ma za zadanie doprowadzić do tego, żeby dziecko bezpiecznie dotrwało do tej pełnoletności, która wcale nie jest może koniecznie połączona z wiekiem, tylko z momentem dojrzałości samodzielne funkcjonowanie. I tam się moim zdaniem rola rodzica jako rodzica kończy, więc mamy dosłownie kilka lat na to, żeby temu dziecku przekazać i teraz mądrość w cudzysłowie, bo nie wiadomo, czasami tą mądrość dostaliśmy od swoich rodziców, ale przynajmniej taką formę tego, co za mądrość uważamy, żeby to dziecko mogło pójść w świat i mieć takie wrażenie, że ono dostało jakiś zestaw cech, z którymi będzie się mogło utożsamić i na które będzie się mogło w jakiś sposób powołać. I dlatego uważam, że marginalizacja roli mężczyzny i roli ojca w tej całej układance, czyli właśnie odwoływanie się do tego, że ojciec kiedyś nie miał czasu, że nie mógł pracować i tak dalej. To się zmienia z czasami. Dzisiaj można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach, nawołując trochę do tych milenialsów, że w dzisiejszych czasach właściwie, żeby sobie zapewnić godziwy byt, to i jeden, i drugi rodzic musi być tak naprawdę nieobecny i w zasadzie i matka, i ojciec wspólnie może mają 30-40 minut, które mogą spędzić z dzieckiem. Jak dołożymy do tego technologie, social media i tak dalej, które stają się takim narzędziem do tego, żeby dzieci nam dały spokój, żebyśmy mogli sobie spokojnie spędzić czas, to się okazuje, że właściwie to dziecko jest pozostawione trochę w tych emocjach, których nie rozumie, których nie zna, same sobie. I jak tam nie będzie interwencji, nie mówię, że naszej, ale jak nie będzie interwencji, która pokaże, jak ważny jest ten most i jak ważny jest ten portal, który przeniesie to dziecko bezpiecznie z tej nieświadomości emocjonalnej do tego poziomu, kiedy musi wziąć odpowiedzialność za swoje emocje, no to relacje będą wyglądały, jak wyglądały.
1: Ja się z tobą zgadzam i trochę nie zgadzam, jeżeli chodzi o technologię, dlatego, że powiedziałeś, że one często służą w jakiś sposób, żeby mieć spokój od tego dziecka, natomiast ja sama po sobie widzę, że telefon bardzo wkradł się w nasze życia i zawsze jest jakiś absolutnie obiektywny powód. Dzwoni kurier, więc trzeba odebrać. Przyszedł mail, na który natychmiast trzeba odpisać. Babcia domaga się zdjęcia i ja sama zaczęłam sobie to analizować, że nawet jeżeli ja nie zajmuję się scrollowaniem, robię jakiś bzdur, to ten telefon jest bardzo często w moim ręku i to jest coś, co mnie przeraża, ale to oczywiście tak tylko ad vocem twoich słów. A jak to wygląda z punktu widzenia psychologii? Również to, że jeżeli mogę tak sparafrazować słowa panów, mężczyzna w życiu dziecka, w życiu syna staje się takim przewodnikiem w pewnym sensie.
3: to podsumuję może to, co chłopaki powiedzieli. Ojciec to jest taka instytucja, która buduje albo rujnuje poczucie własnej wartości u dziecka.
1: Wow.
3: To jest bardzo ważne, ponieważ ojciec jest reprezentacją świata zewnętrznego, ten świat, ta więź z mamą jest mimo wszystko bezwarunkowa i ojciec jest też reprezentacją i świata, i tego, jaki jest mężczyzna, czyli tej męskości. Jeżeli dziecko widzi, jeżeli chłopak widzi, że bycie mężczyzną to jest aha, czyli mężczyźni nie mają czasu, albo okej, czyli mężczyźni ulegają dla świętego spokoju,

0: płacze, to raz, to oczywiście zamyka się pewnie na długie lata, a dwa, że nie może doświadczać emocji w sposób bezpieczny, czyli to poczucie bezpieczeństwa. Ojcowie zwykle kochają, ale nie mają narzędzi do tego, jak zbudować tę więź z tym chłopcem, zwłaszcza w wieku nastoletnim. Paradoks życia nastolatka jest taki, że nastolatek mówi: daj mi spokój, a tak naprawdę obserwuje, czy ojciec jest obecny. Ojciec pokazuje też, na przykład jest wzorem siły. Jeśli pokazuje emocje i słabości, syn widzi, że siła nie boi się łagodności, że to nie jest nieczucie lęku. Ojciec uczy odpowiedzialności. Jeżeli nie kontroluje dziecka, jeżeli chłopak i ufa temu chłopakowi, to on może spokojnie eksplorować świat. No i też oczywiście, kiedy dziecko ma problemy w młodym wieku, to jeżeli ojciec poda mu pomocną dłoń, to dziecko wie, że świat nie jest zagrażający i może eksplorować ten świat bez lęku.
1: Ważne i mocne słowa, szczególnie to, co powiedziałaś na początku. Przypominam sobie takie słowa, które kiedyś usłyszałam nomen omen w radiu. Mianowicie, że dziecko przyjdzie do ciebie z problemami, jeżeli może przyjść do ciebie także z dobrymi rzeczami i ty nadal ich słuchasz. Nawet jeżeli z perspektywy poważnego dorosłego to są jakieś szkolne drobiazgi. Tak działa ten mechanizm. Bardzo ważny temat i jak widzicie wielopoziomowy, dotyczący ojcostwa, przede wszystkim relacji ojciec i syn. A w dalszej części tej rozmowy nadal będziemy trochę bardziej zastanawiać się nad tym, co dzieje się teraz, w jakich sytuacjach rodzice, ojcowie zgłaszają się do ekspertów i jakiej pomocy oczekują i co mogą zacząć robić. A będę o tym rozmawiała z Pauliną Dyrdą, psycholożką i psychoterapeutką, Arturem Adamczykiem, który jest mentorem i coachem, a także Przemysławem Górskim, mentorem, trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, którzy temat relacji ojciec i syn postanowili zgłębić. Zostańcie z nami, zostańcie z drogowskazami, słyszymy się za kilka minut. Aleksandra Galant.
2: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: Witam się z wami po raz drugi, bo to druga część drogowskazów rozpoczyna się właśnie na naszej antenie. Ja się nazywam Aleksandra Galant i jest ze mną Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki, a także ojciec dorosłych dzieci. Relacje ojciec-syn, myślę, że w tej chwili już mogę mówić o tym zawężeniu, na które w trakcie tej rozmowy postawiliśmy. To jest oś dzisiejszego spotkania. Tak jak mówiłam, skupiamy się na tej grupie nie dlatego, że inne nie są ważne, ale dlatego, że temat jest tak szeroki, że na jakimś obszarze warto było się skupić, tym bardziej, że moi dzisiejsi goście przygotowali bardzo konkretne rozwiązanie dla ojców i synów, którzy chcieliby popracować nad swoją relacją i dowiedzieć się o sobie więcej, ale podejrzewam, że najpierw ten problem musiał być zdiagnozowany. I tutaj, Paulina, patrzę na ciebie, dlatego, że jako psycholożka, psychoterapeutka, pewnie w swoim gabinecie spotykasz się z takimi sytuacjami. Przychodzi ojciec, no właśnie, i mówi co?
2: Ale też przychodzi syn.
1: Przychodzą razem?
2: Różnie to bywa, natomiast rzadko słyszę w gabinecie od syna, że na przykład jest mi źle, bo tato mi czegoś nie kupił. To raczej się nie zdarza. Najczęściej już o takich starszych dzieci lub młodych dorosłych słyszę taki problem, nie czułem się ważny dla swojego taty lub tato nie pokazał mi, że jest ze mnie dumny.
1: To musi być bolesne.
2: I myślę sobie, że problem to nie jest brak miłości, bo na pewno ojcowie kochają swoje dzieci. Problemem jest brak więzi obecnie.
1: Do tej pory zdiagnozowaliśmy chyba i omówiliśmy dwa powody. Pierwszy to jest brak czasu, a drugi to jest brak wzorca.
2: Brak wiedzy i narzędzi.
1: Jak to wygląda z twojej perspektywy, jeżeli zgodzisz się opowiedzieć o swoim doświadczeniu, bo masz dwójkę dorosłych już dzisiaj dzieci?
3: Mężczyźni są słabsi fizycznie i słabsi mentalnie, psychicznie. Jedno zadanie to jest takie, żeby zadbać o ten aspekt zdrowotny. Ja też staram się to promować, czyli mam ten profil Zdrowy Chłop. Pokazuję, jak żyć długo, tak, w zdrowiu, w dobrej witalności, w dobrej formie. I kolejne aspekty to są na przykład rak wzorców, o tym, co już wspominaliśmy. Coraz więcej mężczyzn wychowuje się w samotnych rodzinach bez ojca. Wychowywanych jest przez mamę, później idzie do szkoły, gdzie większość nauczycielek to też są kobiety i takim wzorcem często zostaje na przykład kolega z podwórka, z ulicy, albo influencer z TikToka, albo patostreamer z YouTube'a.
1: To jak ogromną rolę w życiu młodych ludzi mogą odegrać, nie wiem, patostreamerzy, influencerzy, TikTokerzy, mnie przeraża.
4: Internet jest totalnie nieuporządkowanym miejscem, jeżeli chodzi o wartości, które można tam znaleźć. Myślę sobie, że to, co miało być błogosławieństwem, stało się przekleństwem ze względu na brak bufora weryfikującego, co tam trafia, i absolutnie się zgadzam. Myślę, że największym problemem nie jest brak czasu, tylko jest to, że nie mamy żadnej koordynacji i właściwie marginalny wpływ na to, co nasze dziecko chłonie, w tym przypadku syn. Do mnie trafiają z kolei ludzie, najczęściej dzieci tych ojców, którzy byli nieobecni. W sensie dzieci mam na myśli 40-latków dzisiejszych, którzy dalej gdzieś tam zostają na poziomie dziecka. I to jest chyba taki największy dowód społeczny na to, jak ważna jest rola obecności emocjonalnej rodzica i w tym przypadku ojca zwłaszcza. I myślę, że porówno w życiu dziewczynek i chłopców, którzy w dorosłym życiu tak naprawdę w sytuacjach zagrożenia i w sytuacjach, które mózg interpretuje jako niebezpieczeństwo, odwołują się nie do tego, czego się nauczyli w dorosłości, tylko do tego, w jaki sposób ich potrzeby emocjonalne były traktowane w dzieciństwie. Problemem dużym jest też to, że jak rodzice pracują po te 8, 9, 10 godzin w pogoni za tymi dobrami konsumpcyjnymi, to dziecko zostaje w którymś momencie same. I to jest ważne, żeby rodzice mieli świadomość, gdzie jest ta ekspozycja, gdzie to dziecko pójdzie szukać, jeżeli my nie zapewnimy przynajmniej tej cząstki tego czasu, jako tego jakościowego czasu w przypadku ojca i syna budowania tej relacji, tak żeby on tym wzorcem mógł się stać. To, czy on umie, czy nie umie, to jest osobny aspekt. To też jest w ogóle jakby druga para kaloszy. Natomiast nawet jak będzie umiał, to myślę sobie, że tu po obydwu stronach jest obowiązek tego, żeby tą świadomość tego, jak ważna ta relacja w dorosłości dla jednego i drugiego będzie. Bo rozmawiamy teraz o młodych dzieciach, które trafiają do gabinetu. Ja mówię z perspektywy dzisiejszych 40-35-latków, którzy przychodzą do mnie na zakręcie życia totalnym, nie są czasami w stanie się podnieść z kanapy. Możecie wierzyć lub nie, ale w 80% przypadków odpowiedzialność za to, jak oni reagują w dorosłym życiu na trudne przeżycia, które, jak wiemy, wszystkich nas spotykają, spoczywa na tym, w jaki sposób ojciec zbudował bezpieczeństwo w młodym wieku. Kropka. I teraz to się powtarza, niezależnie od tego, które to było pokolenie. Dlatego tak ważne jest, żeby niezależnie od zasobności, niezależnie od ilości czasu, niezależnie od

0: okoliczności i możliwości fizycznych, żeby ludzie wiedzieli na następne pokolenia, jak ważna, ludzie, mężczyźni, żeby wiedzieli, jak ważna jest rola pokazania tej męskości, niekoniecznie tej toksycznej, która jest promowana wszędzie, ale przynajmniej tej męskości, która oczywiście ma aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
2: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia

0: aspekty fizyczne, ale ma też aspekty emocjonalne. Elementem tej męskości jest przynajmniej świadomość tego, że emocje istnieją, że można sobie na nie pozwolić i że to, że mężczyzna posiada emocje, nie znaczy, że jest słaby, tylko o jego słabości bądź sile świadczy to, z jaką dojrzałością potrafi sobie z nimi radzić.
1: Piękne słowa.
2: Kiedy ojciec wychowuje z poczucia odbycia, wkrada się taka tendencja do sztywnych granic, a nawet murów, bym powiedziała, do takiego nawoływania do spełniania oczekiwań, że dziecko musi spełniać moje oczekiwania i dyscyplina staje się polem do wydawania poleceń i pilnowania sztywnych zasad. No tam wtedy, wiadomo, brakuje często tej więzi, ale myślę sobie, że rodzice, czyli też ojcowie, nie rozumieją, co dzieje się z nastolatkiem. I to myślę, że bardzo ważne jest, żeby powiedzieć. Nastolatek musi się buntować w danym momencie, mniej więcej 13 rok życia, musi odrzucać to, co jest mu znane, eksplorować świat, musi popełniać błędy, walczyć o własną autonomię i niezależność, bo on wtedy buduje własną tożsamość. I tutaj powstaje główny problem, czy ten syn jest wtedy przyjęty, podczas gdy popełnia błędy, bo on chce popełniać błędy, bo on się w ten sposób uczy. Ojcowie definiują bliskość poprzez to, jak sami zostali nauczeni bliskości, czyli często niestety z pozycji siły, z pozycji agresji. Dziecko ma słuchać, bo mam go wychować, żeby był w ramach. A dziecko wychowuje się do świata i dziecko chce zbudować własną tożsamość i myślę, że to jest bardzo ważne.
1: Zbieram w całość to, co do tej pory powiedzieliście i to jest szalenie trudne zadanie zbalansować to, o czym mówicie. Z jednej strony być tym mężczyzną silnym, ale jednocześnie nie wpadać w toksyczną męskość, jednocześnie być świadomym, przeżywać swoje emocje i na przykład umieć powiedzieć kocham cię, umieć powiedzieć to, o czym powiedziałaś, czego brakuje, jestem z ciebie dumny. To są często ludzie, którzy byli wychowywani w świecie, w którym chłopaki nie płaczą.
0: Ja myślę, że absolutnie powinni umieć, powinni wiedzieć, że mogą umieć. Też, żebyśmy nie przekrzywili w drugą stronę, że to niekoniecznie mamy legitymizować tą, że ojcowie byli nieobecni emocjonalnie, czy coś nas w życiu trudnego spotkało, bo wiadomo, że życie takie jest, że nas będzie testowało na każdym kroku. Natomiast obecność emocji w życiu, obecność i trudność takiego poznawania tych emocji, to jest szalenie istotne i myślę, że o tym się mówi za mało i ten złoty środek, o który zapytałaś, jest najważniejszy, żeby znaleźć ten balans między tym, że jestem świadomy tego, że mogę płakać, ale niekoniecznie muszę płakać i tego samego muszę nauczyć swojego syna. To jest szalenie istotne.
1: Myślę, że za moment znajdzie się miejsce, żeby opowiedzieć o tym, co ojcowie, synowie mogą robić, żeby między nimi było lepiej. Pewnie większa odpowiedzialność spoczywa na ojcach, bo to jednak oni są osobami dorosłymi, mają być przewodnikami, drogowskazami, jakkolwiek byśmy to nazwali. Gdybyście się zgodzili trochę na podsumowanie tej części naszej rozmowy, powiedzieć, co w takim razie dzisiaj, wydaje mi się, że to mogło wybrzmieć, ale chciałam to podkreślić, jest najważniejszym zadaniem, może wyrażonym bardzo konkretnie przez jakiś zestaw działań, czynności czy rozmów, które stoi przed ojcami nastoletnich synów.
3: Moim przepisem na budowanie relacji ojca i syna można zawrzeć w dwóch słowach: wyzwania i obecność. Najlepsze rozmowy między mężczyznami nie budują się przy stole, przy kawie i herbacie, tylko w trakcie działania. Mężczyźni najlepsze rozmowy mają w trakcie ciężkiego treningu, po treningu, w czasie wyprawy w góry, na kajaki, w czasie wypraw survivalowych, w momencie, gdy razem coś budują albo naprawiają. I to są momenty, kiedy ojciec i syn zaczynają tworzyć drużynę. Znika ojciec kontra syn, pojawia się ojciec i syn kontra problem. I w takich momentach wyzwań, przygód, podróży, syn widzi ojca prawdziwego. Nie tego, który tylko daje nakazy, moralizuje, robi wykłady, ale ojca, który się śmieje. Ojca, który popełnia błędy, który je naprawia, który okazuje emocje. I właśnie takie wyzwania, przygody budują prawdziwą więź. A dodatkowo w czasie takich przygód, wyzwań powstają historie, które pamięta się do końca życia. Twój syn nie zapamięta prezentu, który mu kupiłeś drogiego, tylko zapamięta historię, kiedy razem na przykład pojechaliście gdzieś nad morze pod namiot, spotkała was burza, zalała namiot, porwała, a wy spędziliście całą noc przemoczeni w samochodzie. I takie właśnie chwile budują bliskość.
2: Ja bym dodała do tego jeszcze autentyczność. Czyli autentyczny tato, który kontaktuje się ze swoimi emocjami i pokazuje, że życie to też są słabości i że każdą emocję można czuć, można jej doświadczać i można nadal być w bliskości, w bliskiej relacji, pomimo tego, że czujemy. i takie bezpieczne stawianie granic, bo granice są potrzebne do poczucia bezpieczeństwa, a jeżeli syn może bezpiecznie nie zgadzać się z ojcem, to uczy się, że świat jest bezpieczny i nie musi też tracić tej bliskości, nawet wtedy, kiedy się z nim nie zgadza, może mieć własne zdanie. I też jest ważne i jest wartościowy wtedy, kiedy ma własne

0: stanie.
1: Sporo tych wyzwań jest. Po tym, jak opowiedzieliśmy trochę więcej o teorii, przejdziemy do praktyki, bo być może różne rozwiązania można wdrażać już teraz, każdego dnia. Może niektóre trzeba zaplanować, pomyśleć o jakichś wspólnych aktywnościach. Zobaczymy. Jestem równie ciekawa, jak mam nadzieję wy. Dlatego cieszę się, że i Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci, także w trzeciej części będą odpowiadać na moje, a jak mam nadzieję, tak naprawdę wasze pytania dotyczące budowania i wzmacniania relacji ojciec-syn, w tym konkretnym przypadku ojciec i nastoletni syn. Zostańcie z nami, zostańcie ze Ską Rok. Słyszymy się na naszej antenie za kilka minut. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.

0: Eskarok. Drogowskazy.
1: To są drogowskazy. Trzecia odsłona naszego dzisiejszego spotkania na antenie Eskirok. Ja się nazywam Aleksandra Galant i po raz trzeci przedstawiam gości dzisiejszego spotkania, a są nimi Paulina Dyrda, psycholożka i psychoterapeutka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, który jest mentorem i trenerem sztuk walki, a także ojcem dorosłych dzieci, który, co mnie bardzo cieszy, na naszej antenie zgodził się podzielić swoim doświadczeniem związanym z wychowywaniem dzieci, konkretnie syna. Sporo teorii, sporo obserwacji, które moi goście mają jako specjaliści, jako osoby, które pracują z dorosłymi. Paulina pracuje także z dziećmi, z młodzieżą. Jak mam nadzieję, wielu z was, tak jak we mnie, w trakcie słuchania tej rozmowy pojawiło się pytanie, no dobra, już wiemy, że nie zawsze jest łatwo, już wiemy, że wyzwań jest dużo, już wiemy, że można mieć deficyty z przeszłości, na przykład z rodzinnego domu, no ale czy to oznacza, że już jest pozamiatane, że już w tej relacji zawsze będzie trudno, albo jeżeli mój syn jest nastolatkiem, a ja do tej pory byłem ciągle w pracy, to oznacza, że już ta relacja nie będzie silna? Ja mam nadzieję, że nie i zadam pytanie, bardzo szerokie, ale myślę, że dobre na start tej części rozmowy. Jak zacząć?
2: Nigdy nie jest za późno, żeby zacząć rozmawiać i zawsze jest za wcześnie, żeby pogrzebać relację. Generalnie rodzic, który może mu się wydawać, że jest dysfunkcyjny, bo nie ma tego kontaktu z dzieckiem swoim, na przykład z synem w tym przypadku, co się dosyć często zdarza. Pamiętajmy, że u tego dorosłego mężczyzny, który jest ojcem i który nie ma zbudowanej więzi, jest bardzo duże poczucie winy, bardzo duży wstyd, z którym sobie ciężko poradzić. Rzadko kiedy to jest skierowane na rozwiązanie problemu, najczęściej to jest skierowanie na siebie jako problem, czyli na taką autokrytykę. Mam niejednokrotnie podopiecznych, którzy nigdy nie powiedzieli kocham, którzy nigdy nie zapytali właśnie co u ciebie, którzy nigdy nie zapytali swojego syna jak sobie radzi. Więc ja myślę, że absolutnie pierwszym krokiem, który w ogóle można wdrożyć, to uświadomić przede wszystkim jak ważna jest rozmowa, jak ważna jest komunikacja, jak ważna jest różnica pokoleniowa, jak ważny jest ten most, który trzeba zbudować. I od tego w ogóle trzeba zacząć. To jest absolutna podstawa, że ojciec z synem, ale i syn z ojcem muszą się ze sobą komunikować.

0: Na różne sposoby. Werbalnie, fizycznie, o czym za chwilę pewnie Przemek opowie. Natomiast zbudowanie tej świadomości, to jest najważniejsze, że ojciec nie jest tylko prowajderem. Że to nie jest najważniejsza rola w jego życiu, że najważniejszą rolą jest, jak już się decydujesz na dziecko, niezależnie od tego, czy na syna, czy na córkę, ale masz syna, to najważniejszą rolą w życiu mężczyzny jest bycie wzorcem dla tego syna, a ten wzorzec musi zostać odpowiednio zakomunikowany. I problem polega na tym, że często ci dorośli mężczyźni sami nie mieli takiego wzorca, sami tym wzorcem nie umieją być. I ten wzorzec można budować na różne sposoby, ale pierwszym krokiem w ogóle jest budowanie świadomości tego, że komunikacja między synem a ojcem jest fundamentem do całej reszty.
1: No dobra, komunikacja jest ważna, tylko wyobrażam sobie sytuację, o której mówiłaś, Paulina, że przychodzą młodzi ludzie, od których słyszysz, że ojciec nigdy nie powiedział kocham cię, nigdy nie powiedział jestem z ciebie dumny. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację ojca, który zauważa, co się wydarzyło, do czego dopuścił, do czego doprowadziła ta relacja i on postanawia to zmienić. Jak on ma to zrobić, żeby przy najbliższej okazji powiedzieć, wiesz co, jestem z ciebie bardzo dumny. Bo skoro nie robił tego do tej pory, to zakładam, że to nie jest zła wola, on po prostu nie potrafi.
2: Takim miejscem, żeby powiedzieć takie słowa, są właśnie wyzwania i podróże. Opowiem wam o sytuacji z takiego obozu tylko dla mężczyzn, gdzie przyjechał również ojciec z synem nastolatkiem. Mieliśmy tam dużo wyzwań. Jednym z wyzwań było wejście, zdobycie szczytu najwyższego w Bieszczadach, Tarnicy. Dla niektórych może być to bułka z masłem, tak kolokwialnie mówiąc. Dla kogoś, kto pierwszy raz wchodzi w góry, to są dla niego Himalaje. Ja widziałam, co przeżywa ojciec z synem wchodząc na tą górę. To był nastolatek, który pierwszy raz wyszedł w góry. Widziałam, jak ojciec go motywuje, jak pomaga mu przełamać każdy lęk, każdą chęć powrotu. Widziałam sytuację kryzysową, gdzie 200 metrów przed szczytem syn powiedział, przeklął ostro i powiedział, ja wracam, schodzę, nie wchodzę. I widziałem reakcję ojca, jak się zachował. Widziałam też później radość, jak wszedł na tą górę, jak go przytulił. Powiedział, synu, jestem z ciebie dumny, kocham cię. To są sytuacje, gdzie można te słowa powiedzieć. Później były sytuacje, gdzie na przykład morsowaliśmy. Młody człowiek, gdy zobaczył zimną wodę, włożył palec stopy do wody, od razu uciekł z przekleństwem, tak? Ale w kolejnym dniu włożył stopę. Później wszedł do pasa, a w ostatni dzień wyjazdu wszedł cały. I znowu padły słowa, synu, jestem dumny.
1: Bardzo się cieszę, że podałeś ten przykład, wiesz, bo do tej pory trudno było mi uwierzyć, że właśnie takie wspólne aktywności, oczywiście ja wiem, że to ma ogromną rolę, ale nie spodziewałam się, że może to zaprezentować w ten sposób i teraz już w ogóle nie dziwi mnie, że kiedy przygotowywaliście program waszego obozu dla ojców i synów, właśnie takie działania stanowią jego istotny element.
0: To, co jest na obozie i te wyzwania sportowe, to jest takie świadome ekstremum, które wprowadziliśmy, bo po prostu ono, tak jak Przemek powiedział, zmusza do tego, że ta komunikacja nastąpiła, zmusza do tego, żeby siebie nawzajem zauważyć. Natomiast każda forma, w której syn i ojciec wspólnie mają jakieś wyzwanie, choćby to było odrabianie lekcji, to jest moment do tego, żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiąga, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają imperatywność

żeby oni między sobą tą więź poczuli, że ojciec był przy mnie w tym momencie, ten syn dzięki mnie coś tam wspólnie osiąga, więc ja muszę imperatywnie tą dumę poczuć tak naprawdę. Wspólna aktywność, ale to wspólna rozmowa, wspólna komunikacja, wspólne wyzwania, wspólne zadania, wspólne walki, wspólne pasje i wspólne hobby dają impera-

0: Bo zauważył, jeden, drugi się musiał ze sobą skomunikować, a te wyzwania, o których Przemek mówił, nie dają innego wyjścia. Bo czasami, żeby to wyzwanie skończyć, trzeba grać w jednej drużynie.
1: Trochę uprzedziliście moje pytanie, zanim zaczęliście opowiadać o aktywności, wspólnych pasjach, doświadczeniach, przeżyciach. To ja miałam przed oczami taką sytuację, kiedy ojciec próbuje zagadywać, próbuje nadrabiać ten czas i może usłyszeć te słynne, no weź się tato. To już jest ten moment, o którym mówiła Paulina, że ten nastolatek już jest gdzie indziej, już ma gdzie indziej autorytety. No a w takiej sytuacji morsowania, wspinania się, bycia w lesie, bycia pod namiotem, to chyba bariery odpuszczają.
2: Sam fakt bycia w naturze pokazuje prawdziwego człowieka. Gdy zostawiamy wszystkie maski, zostawiamy miasto, zostawiamy social media, telefony, natura pokazuje prawdę o człowieku. Wyzwania, to gdy idziemy zmęczeni, to gdy wchodzimy do zimnej wody, gdy głodujemy, to wyjście ze strefy komfortu powoduje, że jesteśmy prawdziwi.
1: Wrócę na moment do sytuacji gabinetu. Co ty podpowiadasz rodzicom i ich synom? W jaki sposób mogą trochę się zbliżyć?
3: Największa zmiana nie dzieje się tylko wtedy, kiedy my przeczytamy książkę lub kiedy dowiemy się czegoś na temat właśnie, jak funkcjonuje na przykład nastolatek lub jak rozmawiać, znajdziemy narzędzia do tego, jak się komunikować na przykład bez agresji, ale najbardziej to, co działa, to jest to doświadczenie. Czyli zmiana zachodzi poprzez doświadczenie, tak jak na psychoterapii. My nie uczymy się tylko o tym, jak się komunikować czy jak rozmawiać, tylko też doświadczamy bezpiecznej relacji. I to, jak ja mam doświadczenia gabinetowe, to jest o tym, że często widzę w gabinecie, jak wiele zmienia moment, kiedy chłopiec rozumie, zaczyna rozumieć, że ojciec to nie jest bohater, omnipotentny człowiek, tylko to jest przede wszystkim człowiek, który też się boi, popełnia błędy, mierzy się z presją, stresem i odpowiedzialnością. I kiedy młody człowiek zaczyna to rozumieć, znika ta część złości i rozczarowania ojcem bardzo często i pojawia się wtedy miejsce na ciekawość, zrozumienie, no i też tą rozmowę z tatą.
1: Nie rozmawialiśmy o tym, co zrobić w sytuacji, jak zachować się w sytuacji, kiedy ojciec trochę się od tego swojego syna odbija, bo być może decyzja o tym, żeby popracować nad relacją przyszła za późno, być może to już jest ten moment nastolatka, kiedy on nie ma ochoty, kiedy nie czuje, że to jest w odpowiednim momencie, bo wtedy chyba trzeba uzbroić się w cierpliwość. Może ta rozmowa, propozycja wspólnego wyjazdu nie uda się od razu, ale może syn przystanie na nią za drugim, trzecim, czwartym razem.
0: Właściwie można powiedzieć, że do pewnego momentu nie może być za późno, bo po prostu mamy jako ojciec, jako rodzic wpływ na dziecko. Natomiast w momencie, kiedy dochodzi do tej separacji i do tego rozjazdu, to jest ten moment, w którym ta komunikacja została zaniedbana. I wtedy trzeba budować most do tej komunikacji. On może być szerszy, dłuższy, z twardszych materiałów, ale powiedziałaś takie fajne słowa, że może się od tego syna odbić. Tutaj ojciec w momencie, kiedy za późno zauważy, że ta relacja się odseparowała, no to niestety rolą ojca jest jak nie drzwiami to okno i na każdy możliwy sposób po prostu do tego syna się dostać. I uwierzcie mi, że nie ma takiej sytuacji, w której dziecko przestaje potrzebować rodzica i nie ma takiej sytuacji, bo to jest imperatywna miłość, nie ma takiej sytuacji w życiu, choćby nie wiem, co się wydarzyło, że dziecko nie będzie otwarte na komunikację z rodzicem, choćby sobie rodzic przypomniał w wieku 80 czy 90 lat, że ma syna. Wiadomo, że to może być mili ułamek sekundy, ale zawsze jest to okno, żeby do tego dziecka dotrzeć. Na to nigdy nie jest za późno i myślę sobie, że najważniejsza świadomość, którą trzeba zbudować, to jest to, że im starsze dziecko, im starszy syn, tym węższe będzie to okno i tym bardziej się będzie trzeba później gimnastykować.
2: Gdy chcemy naprawić relację z synem, to nie naprawiajmy syna, tylko najpierw naprawmy siebie. Nie zmieniajmy świata na zewnątrz, tylko zmieńmy siebie, wtedy ten świat też się zmieni. I to samo obowiązuje w relacji ojciec-syn. Czyli tutaj ojcze, zacznij pracować nad sobą, zacznij pracować nad swoją fizycznością, nad kondycją, nad zdrowiem, bądź przykładem w tej kwestii. Zacznij też pracować w kwestii okazywania emocji. Jak ty się zmienisz, zmieni się syn.
3: Mam takie poczucie, że pomimo całej indywidualności, z którą przychodzi każdy pacjent, każdy człowiek na terapię, kiedy rodzic przychodzi ze swoim dzieckiem, ze swoim synem, młodym nastolatkiem, to ja zauważam pewne wspólne mianowniki do wszystkich tych problemów i bardzo mi zależy na tym, żeby ci, którzy naprawdę chcą, bardzo chcą, kochają te swoje dzieci, ale być może nie do końca wiedzą, o co chodzi temu nastolatkowi, dlaczego tak się dzieje, że on teraz tak, a nie inaczej się zachowuje, dlaczego ma ten bałagan w pokoju, dlaczego nie śpi po nocach i jeżeli

0: ktoś, kto ma taki problem i ja widzę to w swoim gabinecie, że bardzo często to są takie główne filary problemów, o co chodzi temu synowi i też synowi często chodzi o to, że on sam nie wie, o co jemu chodzi, czyli nie wie, co to znaczy dojrzewanie, dlaczego tak bardzo zależy mu teraz na relacjach rówieśniczych, co dzieje się z jego i seksualnością, i z jego dojrzewaniem, z jego hormonami, bo to też jest bardzo często, zadają sobie młodzi ludzie takie pytania. Więc to jest dla mnie bardzo ważne, żeby rozwiązać ten problem na szerszą skalę.
1: Tym bardziej cieszę się, że przyjęliście zaproszenie do dzisiejszego wydania Drogowskazów. Opowiedzieliście o propozycji, jaką macie dla ojców, którzy chcą pracować nad swoją relacją z nastoletnimi synami, ale także właśnie dla tych nastolatków, żeby trochę się wzmocnić, żeby popracować zarówno nad swoją kondycją fizyczną, jak i psychiczną. No i że podzieliliście się swoimi obserwacjami, swoimi doświadczeniami, tym, co dzieje się w waszych gabinetach czy miejscach pracy.
0: Dziękujemy.
2: Dziękujemy.
1: Waszymi i moimi gośćmi byli dzisiaj Paulina Dyrda, psychoterapeutka i psycholożka, Artur Adamczyk, mentor i coach, a także Przemysław Górski, mentor, trener sztuk walki i ojciec dorosłych dzieci. Tak jak powiedziałam kilka, może kilkanaście minut temu, uważam, że przed ojcami stoi ogromne wyzwanie. Zbalansowanie tego wszystkiego, co chcieliby przekazać swoim dzieciom. Padło też w trakcie naszej rozmowy, że oni są nieustannie przez swoje dzieci obserwowani. Dzieci chłoną ich zachowania. Tym bardziej mam nadzieję, że ta rozmowa wielu ojcom pomoże, że dzięki niej dowiedzą się, w jaki sposób można działać, co można robić. Czasami już teraz, a co warto zaplanować. Odsyłam was na kanały Drogowskazów na YouTubie, na Spotify. Tam ten odcinek już się znajduje. Możecie go odsłuchać albo polecić komuś, komu waszym zdaniem może on się przydać. Do waszej dyspozycji jest też nasz profil na Facebooku, gdzie staramy się publikować wszystkie informacje o osobach, które goszczą w naszym radiowym studiu. No i cóż, wydaje mi się, że to jest już wszystko na dzisiaj. Bardzo dużo, wydaje mi się, istotnych treści pojawiło się w dzisiejszym odcinku, ale to jest już wszystko na dzisiaj. Dziękuję wam za to spotkanie, no i niezmiennie. Mam nadzieję, że słyszymy się już niedługo. Do usłyszenia, Aleksandra Galant.
3: Drogowskaz. Program jest dostępny w formie podcastu na eskarok.pl, w aplikacji mobilnej Eskarok oraz na platformach streamingowych.

zaspokojony, by rzec rozczarowany. Bo miałem ambicje stworzyć taką rezolutną rasę, a wyście to tak

0: sam, jak nie lubię radykałów. Ale na Boga, nie spałem całą noc i podjąłem decyzję.
1: Co? Co?
0: Zsyłam.

nie wiem, dlaczego ciebie wybrałem. Chciałem tylko, żebyś był fajny i żeby ktoś kiedyś mógł powiedzieć: był Noe, Noe, gość, co się czasem spinał, ale uwierzył. I gdy szedł po gnoju,